0: Radio Złote Przeboje Karolina. 91 i 2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje Karolina. 91 i 2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Muzyka latina i amerykana.

0: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Edyta Czekaj, zapraszam. Za nami wyjątkowe podsumowanie konkursu Zielona Pracownia 2026. W Stenery, siedziby zespołu pieśni i tańca Śląsk w Oszęcinie, odbyła się uroczystość rozstrzygnięcia tegorocznej edycji konkursu, która, jak wiemy, od lat wspiera rozwój nowoczesnej edukacji ekologicznej w szkołach województwa śląskiego. Podczas tego wydarzenia wyróżnionych zostało 95 szkół z całego województwa. Mateusz Pindel, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki w Katowicach oraz Iwona Gajdę Targosz z zarządu WFOŚ-u.
0: Eko Śląsk i Zagłębie.
2: W sposób symboliczny rozstrzygamy po raz 12 konkurs Zielona Pracownia, sztandarowy konkurs Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Na przestrzeni tych 12 edycji powstanie lub powstało już 789 nowoczesnych zielonych pracowni na terenie całego województwa śląskiego. Kwota środków, jaką Fundusz w Katowicach przez te 12 edycji przeznaczył na realizację tego zadania, to ponad 36 330 tysięcy. Mówiąc o tej konkretnej 12 edycji, dla nas była to rekordowa edycja. Wpłynęło do naszego funduszu 212 wniosków od szkół podstawowych, szkół średnich z terenu województwa śląskiego. Decyzją zarządu po wnikliwej analizie komisji konkursowej przyznaliśmy 95 zielonych pracowni nowych, które powstaną na terenie województwa śląskiego i przeznaczamy w tym roku na ten cel kwotę ponad 5 600 000 zł. Bo rozumiemy, że edukacja, szczególnie edukacja młodego pokolenia, edukacja przyrodnicza, ekologiczna jest bardzo ważnym kwestią i bardzo ważnym miejscu. Szanowni Państwo, radość dzieci, przede wszystkim uśmiech, ale też możliwość zdobywania wiedzy w nowoczesnych zielonych pracowniach, bo pamiętajmy, to są pracownie wewnątrz placówek oświatowych, ale również zaangażowanie i pasja nauczycieli, społeczności szkolnych. To te miejsca, zielone pracownie, gdzie teoria spotyka się z praktyką. To miejsca, gdzie nauka tak naprawdę rozpoczyna fascynującą przygodę w świecie przyrody i poznawania praw przyrody. Pamiętajmy, że właśnie od najmłodszych lat wiedza przekazywana młodemu pokoleniu jest bardzo istotna, bo za kilkanaście lat to oni będą podejmowali decyzje, w jakim kierunku będziemy wspólnie zmierzali i będą brali odpowiedzialność nie tylko za ważne dziedziny życia społecznego, ale również pod kątem klimatu i środowiska. Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom. Dziękujemy przede wszystkim organom prowadzącym, samorządom, które również dokładają swoją cegiełkę, aby te piękne przestrzenie edukacyjne mogły powstawać na terenie całego województwa śląskiego, a co najważniejsze, na terenie naszych małych ojczyzn. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nie pozostaje tylko na tym jednym projekcie. Jesteśmy w trakcie naboru do kolejnej, czwartej edycji ekopracowni pod chmurką, a więc pracowni na świeżym powietrzu. Rozstrzygnęliśmy niedawno nasze nowe dziecko, nasz nowy konkurs edukacyjny ekoprzedszkolak skierowany do najmłodszych adeptów edukacji na terenie województwa śląskiego, więc to pokazuje, jak duży nacisk kładziemy właśnie na edukację przyrodniczą i edukację ekologiczną młodego pokolenia na terenie województwa śląskiego.
3: Spotykamy się dzisiaj w Koszęcinie. Dzisiaj prawdziwe święto edukacji ekologicznej. To, co powiedział pan prezes, czyli te kwoty, które podał, te cyfry, które te rekordowe ilości wniosków, które wpłynęły w 2025 roku, 2026 rozstrzygnięcie, jeżeli chodzi o zieloną pracownię, pokazuje, jak bardzo jest duża potrzeba na to, żeby takie nowoczesne pracownie powstawały. Ale rekordy, oczywiście liczby są bardzo ważne, dofinansowanie jest bardzo ważne, ale to też pokazuje przede wszystkim, jak uczestniczymy z panem prezesem w otwarciach zielonych pracowni, jak widzimy radość, uśmiech dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim satysfakcję nauczycieli, którzy pracują w nowoczesnych pracowniach, gdzie dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje pasje z zakresu edukacji ekologicznej, z zakresu fizyki, biologii, geografii i różnych przedmiotów dotyczących edukacji ekologicznej, ale również ta satysfakcja, że można korzystać z tych nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Bardzo dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym oczywiście w projekt Zielona Pracownia w 12 edycji, to co powiedział pan prezes, bo to są bardzo duże ilości, prawie 800 takich zielonych pracowni na terenie województwa śląskiego. Oczywiście dziękuję przede wszystkim uczniom, nauczycielom, całej społeczności szkolnej, organom prowadzącym za to, że potrzebna jest również 13. edycja Zielonej Pracowni.
2: Przede wszystkim nowoczesna przestrzeń edukacyjna. To świat, który otwiera się przed dziećmi i młodzieżą, jeżeli chodzi o przyrodnicze przedmioty, fizyka, chemia, biologia, geografia. To również nowoczesne przyrządy, tablice interaktywne. Można powiedzieć, że to tylko sala, która jest wyremontowana i wyposażona w nowoczesne przestrzenie. My patrząc i rozmawiając z nauczycielami, ale też z dziećmi i młodzieżą, widzimy przestrzeń edukacyjną, gdzie nie tylko ta teoria, tak jak powiedziałem, spotyka się z praktyką, ale to możliwość doświadczania, dotknięcia wiedzy w sposób praktyczny, to możliwość obserwowania tych zjawisk, które nie tylko w samej przyrodzie, ale w otaczającym nas świecie się dzieją, jak również możliwość odkrywania tego wszystkiego na nowo i poznawania praw przyrody.
1: A oto co powiedzieli nam nauczyciele i uczniowie.
4: Dagmara Kupczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie. Do 3 razy sztuka w naszym przypadku. 3 raz składałyśmy wniosek i bardzo się cieszymy, że właśnie w tym roku udało się otrzymać dofinansowanie. No i mamy nadzieję, że wreszcie ta nasza piękna pracownia zielona zafunkcjonuje.
5: Praca zbiorowa, tutaj pani dyrektor z nauczycielami przedmiotów przyrodniczych. Wspólnie planowaliśmy w sumie, bo same panie nauczycielki, co tam będzie i jak ma ta pracownia wyglądać.
4: Tak jak mówię, no tu do 3 razy sztuka, czyli 3 raz nam się udało w końcu uzyskać to dofinansowanie, ale prawda jest taka, że cieszymy się może z tego względu, że właśnie ten rok, kiedy potrzebujemy tych pomocy nowych do nowej podstawy programowej i do nowego przedmiotu w tym kształcie, jakim będzie przyroda, więc cieszymy się, że to właśnie ten rok, bo panie, które będą tej przyrody uczyły, biolożki również, jakby miały w tym momencie już zakres pewnej wiedzy, która świadczy o tym, czego będą potrzebować właśnie do tego nowego przedmiotu, więc tym bardziej jakby nie boimy się w sytuacji, szczególnie po tych pierwszych konferencjach z tej nowej podstawy programowej, że czegoś nie będziemy mieć, no bo sobie to zapewniłyśmy i się cieszymy, że tak będzie. Mamy takie wielkie nadzieje, że 1 września nastąpi wielkie otwarcie i tak też się do tego szykujemy, żeby wszystkie procedury już odpowiednio nam ruszyły, także mamy nadzieję, że w wakacje pięknie ta pracownia nam powstanie i dzieciakom będzie służyła od 1 września.
6: Będą też stanowiska mikroskopowe, będziemy się starać zaciekawić dzieci takimi metodami właśnie aktywnymi, żeby zgłębiali tą wiedzę właśnie w taki sposób, bo takie zdobywanie wiedzy jest najbardziej cenne i najbardziej zapada w pamięci. Będziemy też się starać cały czas, tak jak to zresztą robimy, wpajać młodym ludziom, że środowisko jest bardzo ważne, dbanie o to środowisko. No i myślę, że tak jak tutaj mój przedmówca wspomniał, takie pozytywne nastawienie jest bardzo istotne, żeby dzieci po prostu zarażały się ekologią, ale w taki pozytywny sposób, żeby chciały to robić.
7: No i żeby zostało też na dorosłym życiu, to jest to najważniejsze. Żeby tak wyedukować, żeby to im zostało na całe życie.
6: Nie było takie proste, no ale byliśmy bardzo pozytywnie cały czas nastawieni.
8: Czego nasza pani dyrektor.
6: Tak, nasza pani dyrektor nie odpuszczała.
7: 5-6 lat. Rok w rok się występowała z wnioskami, aż w tym roku się udało. Krzysztof Jasiński, nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej 24 w Chorzowie.
9: Ewa Lichota, nauczyciel przyrody i geografii w Szkole Podstawowej nr 24 imieniu Powstańców Śląskich w Chorzowie.
10: Już od bardzo dawna korzystamy ze środków dzięki możliwości Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. Jest to 4. zielona pracownia w naszej gminie, w 4. dużej szkole w Rudzińcu. Piękna aranżacja, tak naprawdę ubogacenie jakby tej sali, która już istnieje, biologiczno-chemicznej, w nowe, ciekawe tutaj możliwości, więc cieszę się, że dzięki pani dyrektor i pracownikom szkoły i urzędu udało się uzyskać te finansowania.
11: Tak, ja myślę, że będzie fajnie doposażona nasza sala biologiczno-chemiczna, na otwarcie zapraszam i będzie fajna pracownia dla dzieci. Razem z koleżankami napisałyśmy i wysłałyśmy i się udało. Powiadomimy o terminie otwarcia. Karina Hasa, dyrektor szkoły.
12: Łukasz Pierończyk, wójt gminy Rudziniec.
13: Cieszymy się bardzo, że się udało, bo to tylko dla dzieci i młodzieży, to jest każda złotówka, że tak powiem, na wagę złota. Pomysł pani, która uczy, że tak powiem, tego przedmiotu i myślę, że to będzie piękna rzecz. Zresztą łąki pola to akurat jest teren naszej gminy, także to będzie takie podsumowanie krajobrazów, jakie występują w naszych gminach. No. Pełne nowe wyposażenie do uczenia, do nauki takiego pięknego przedmiotu i tam też będzie do geografii. Piękna sala, myślę, że to też spowoduje, że te dzieci jednak się będą uczyły łatwo i przyjemnie, że tak powiem. Liczymy na to, że uda się to jeszcze z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Znaczy się musimy tak to pokierować, żeby to się udało, bo to jest naszym celem. Burmistrz Sosicowic Bernard Wilczyk.
8: Pracownię geograficzną z mnóstwem modeli, z mnóstwem wspaniałych pomocy do nauki geografii. Będzie zielono, będą góry i będzie las. Pracowite wakacje, no i zaczynamy może nowy rok szkolny, już mówię. Dorota Rostańska, trzecie liceum im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach.
14: Bardzo jesteśmy zadowoleni i dumni, że nasze projekty miały pozytywne rozpatrzenie. Będzie pięknie na niebiesko i zielono i będziemy mieć różne motywy morskie, rybki, glony i tym podobne. Tak, byliśmy wytrwali, myślę, że się nam należy.
8: Myślę, że będzie kolorowa, że będzie udostępniała uczniom możliwość pracy ze sprzętem multimedialnym i optycznym. Mamy tam dużo takiego sprzętu i pomocy, które dzieci na co dzień będą na lekcjach wykorzystywać. Beata Przybyła, wicedyrektor trzeciego liceum.
15: Zdecydowanie jak jest sala wyremontowana, to i bardziej uczyć się chce i więcej się tam chce przybywać. Także myślę, że ma to duży wpływ. Gosia, 7B.
16: Dorota Kowalska, dyrektor ZSP7.
17: W takich sytuacjach prezenty zawsze fajnie się daje, tym bardziej, że nie dwie nagrody, a aż 4 w tym roku powędrowały do miasta Rybnika, z czego jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni i kierować i nadzorować oświatę w takim mieście, gdzie aż 4 jako pracownie, cała przyjemność. Przede wszystkim funkcję dydaktyczną, gdzie teoria spotyka się z praktyką, natomiast kreatywność nauczycieli jest na tyle wysoka, że są to pracownie czasami do biologii, czasami bardziej pod kątem fizyki, czasami pod kątem anatomii człowieka, więc kreatywność tutaj nauczycieli nie zna granic, a oby były dobrze wykorzystane przez nauczycieli, przez uczniów. Arkadiusz Macor, zastępca prezydenta Rybnika.
18: Poszliśmy w tą stronę, że połączyliśmy interdyscyplinarnie przyrodę, geografię, biologię i chemię. Zdanie uczniów także jest bardzo ważne, bo to w końcu oni mają tam się uczyć. Najwięcej pomocy naukowych, ale cieszymy się też z remontu, który będzie przy tej okazji. Nowe barwy, świeżość i nowoczesność. To taki troszkę znak czasów, że no jeśli wprowadzamy im narzędzia, które oni tak naprawdę mają na co dzień. To jest zawsze naszym marzeniem, żeby uczniowie pieli się jak najwyżej. Iwona Kowalczyk-Tomczak, nauczyciel chemii w Szkole Podstawowej nr 13 w Żorach.
19: Jesteśmy pewni, że ta klasopracownia zrobi wrażenie na naszych uczniach i będą tym bardziej chętniej tą wiedzę przyswajali i chcieli się uczyć. Aleksandra Śniegoń, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 w Żorach.
20: Jesteśmy bardzo dumni i zaszczyceni z powodu uzyskania jakby drugiego dofinansowania, bo nasza szkoła w Zrębicach, teraz szkoła w Turowie i rzeczywiście jest to niezwykle motywujące dla uczniów, powodujące, że nie muszą niczego uczyć się na pamięć, ale samo to wyposażenie pracowni właśnie w mikroskopy, w różnego rodzaju, dające różnego rodzaju możliwości przeprowadzania doświadczeń, jest zachęcające, motywujące, poza tym estetyka pracowni, które powstają, również bardzo pozytywnie wpływa na odbiór tych wartości, tej wiedzy, którą chcemy uczniom przekazać, nie tylko chcemy, ale musimy, no po to, żeby to nowe pokolenie, młode pokolenie wiedziało, jak z przyrodą postępować. Trzeba zawalczyć tutaj, tak jak powiedziałem, estetyką i merytoryką i to nam się 2 razy udało. Burmistrz miasta i gminy Olsztyn, Tomasz Kucharski.
21: Co będzie w naszej zielonej pracowni? Na pewno będzie mapa geograficzna nowa, bo nasza już jest dosyć stara, pamiętam jeszcze czasy PRL-u. Monitor do telewizora, bo to też jest jednak, no zmienia po prostu wszystko. Ławki nowe, fajne, globusy, no cóż więcej rzec. Zielono, dokładnie. To będzie pracownia jest tej ziemi. Będziemy mieli planety też na pewno, jakieś fajne. Bartek.
1: Przypomnę, że podczas wydarzenia wyróżnionych zostało aż 95 szkół z całego województwa śląskiego.
0: Radio Złote Przeboje Karolina, 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Festiwalowo robi się w Katowicach. Zdradzimy, o jaki wielki festiwal chodzi. Raz jeszcze zapraszam i głos przekazuję Magdzie Mleczko. Na dłużej zatrzymamy się przy jednym z większych festiwali w Katowicach.
2: 10 dni, 17 wydarzeń, 16 przedstawień i 1 film. 32. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych Apart w Katowicach. To wydarzenie do 21 czerwca. Ze mną jest organizator, pomysłodawca tej imprezy, no i dyrektor artystyczny festiwalu, Marcin Hery. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: Wszystko w jednym.
3: Tak się złożyło.
2: Teatr, taniec, nowy cyrk, performance, instalacja, film, widowiska plenerowe. Przeglądałam sobie program na waszej stronie i w tym roku to, tak mówiąc kolokwialnie, naprawdę jest wypas.
3: No jest wypas, tak jest, dokładnie. No tak się złożyło, że udało się w tym roku pozyskać po prostu więcej środków. To jest bardzo prosta odpowiedź, dlaczego. Niestety to jest tak, że jakby rozmach festiwalu, tego typu imprez, każdej imprezy, zależy od budżetu. A ponieważ mam taką nadzieję i tak sobie myślę, że posiadamy odpowiednie kompetencje, żeby takie pieniądze troszkę większe po prostu spożytkować odpowiednio, więc mam takie poczucie, że udało się stworzyć bardzo bogaty, różnorodny, ale też niezwykle interesujący festiwal. Jest to chyba niemalże, tak można powiedzieć, niemalże festiwal marzeń, bo nie ma tam słabego punktu z mojego punktu widzenia pod względem artystycznym oczywiście. Mm-hmm.
2: No to opowiedz w takim razie o tym programie. Z ilu krajów i jakich artystów mieć w tym roku będziemy?
3: Z 7 krajów artystów zaprosiliśmy na tegoroczny festiwal. 17 wydarzeń, 16 przedstawień teatralnych, 1 film. Od czasu pandemii to stało się tradycją, że dołączamy do programu festiwalu film dokumentalny o teatrze, czy też o teatrze performatywnym, jak się to dzisiaj mówi, czyli staramy się też pokazywać historię teatru w ten sposób. I zazwyczaj są to filmy premierowe, takie, które nie były pokazywane wcześniej w Polsce, i o artystach, którzy są znani na świecie, a bardzo często w Polsce jeszcze niewystarczająco znani. I tak jest też w tym roku.
2: Najbardziej szczególne teatralne przedstawienie w tym roku, twoim zdaniem?
3: Najtrudniej było ściągnąć przedstawienie Oriola Pla i Paula Matasa, spektakl Gola, który chcą artyści, ponieważ to jest słowo katalońskie i oznacza bezpośrednio gardło w języku katalońskim, ale artyści i twórcy chcą, żeby je tłumaczyć za granicą jako obżarstwo, i tak też to robimy, więc używamy obu tych nazw, Gola łamane przez obżarstwo. Przedstawienie Oriola Pla było dla mnie takim największym sukcesem i rodzajem takiego spełnienia marzeń, że udało mi się to przedstawienie pokazać. Ja je widziałem bardzo niedawno i zanim zobaczyłem to przedstawienie, w ogóle nie znałem tego artysty. My naprawdę w Polsce nie znamy bardzo, bardzo wielu wybitnych artystów teatru, bo świat jest bardzo duży, a nasza percepcja i możliwość przyswajania informacji o tychże zjawiskach artystycznych ograniczona. A do nas też, żyjemy też w jakiejś bańce informacyjnej i wiadomo, że docierają do nas ograniczone informacje na temat tego, co się dzieje w teatrze czy w sztukach performatywnych na świecie. Ja mam to szczęście, że zdarza mi się podróżować za granicę i oglądać te przedstawienia.
2: Ale na szczęście mamy ciebie i ty wiesz, co się tam dzieje, tak, i ściągasz tych najlepszych.
3: W miejscu prezentacji tych przedstawień, pokazu, udało mi się zobaczyć premierę tego przedstawienia w listopadzie. Byłem po prostu zszokowany tym, co zobaczyłem. Była to jedna z najbardziej niezwykłych moich przeżyć teatralnych, jakie miałem w moim jednak już dosyć długim dorobku również widza, prawda? Mhm. I kilka tygodni po tym zaledwie gruchnęła wiadomość, że ten artysta, który zrobił to przedstawienie, otrzymał nagrodę International Emmy Awards dla najlepszego aktora. Znalazł się w gronie naprawdę najwybitniejszych aktorów i najbardziej znanych nazwisk na świecie, takich jak Sean Penn czy Dustin Hoffman. I nagle się okazało, że to przedstawienie jest niezwykle trudno pozyskać, ponieważ ten artysta, który zrobił ten spektakl, nagle stał się osobą, która jest niezwykle zajęta po otrzymaniu tej nagrody i po prostu niemalże tego przedstawienia nie da się wyrwać z Hiszpanii, ponieważ nie ma on kiedy go po prostu pokazywać i grać.
2: Jeszcze powiedz mi, że jesteśmy pierwszym krajem, do którego oni przyjeżdżają po tym, jak dostali nagrodę.
3: Jest to debiut, jakby taka premiera zagraniczna, w związku z tym przyjeżdża też cały zespół producencki i z Barcelony i Madrytu tego spektaklu, bo chcą zobaczyć, jak to po prostu zafunkcjonuje za granicą.
2: To świadczy o randze festiwalu Apart.
3: Bardzo mi zależy też na tym, w związku z no, z taką rangą tego wydarzenia, żeby po prostu no, widownia była możliwie pełna, ale też właśnie dlatego, żebyście mogli Państwo zobaczyć, czym to przedstawienie jest, jakie spektakle też robi się za granicą. Są też takie zjawiska artystyczne. Artysta, który to pokazuje, Oriol Pla, jest cyrkowcem. Od 6 roku życia występuje na scenie, jest z artystycznej rodziny, założycieli jednych z dwóch najważniejszych teatrów europejskich, czyli Els Comedians, Teatru Plenerowego Hiszpańskiego, i Cirk Krik. Cirk Krik, jego matka była założycielką tego teatru, jego ojciec był założycielem Els Comedians i z tego związku urodził się Oriol i jego siostra, niemalże bliźniaczka, bo ta różnica wieku jest bardzo, bardzo niewielka. I oni od początku, niemalże od dzieciństwa występowali w teatrze swoich rodziców. To jest artysta niezwykle wszechstronny, jest cyrkowcem, który z czasem stał się też aktorem kinowym i filmowym i telewizyjnym. No i z tego połączenia powstaje po prostu niezwykła osobowość artystyczna, aktorska, o niezwykłych umiejętnościach, łączących po prostu różne możliwości teatralne, sceniczne, aktorskie. To zobaczymy u nas na festiwalu Apart w spektaklu Obżarstwo.
2: Nawet nie dalibyśmy rady o wszystkich dokładnie.
3: A ja się rozgaduję,
2: opowiedzieć, więc ja tu muszę cię troszeczkę, że tak powiem, powstrzymać, bo chciałabym cię zapytać o takie też jeszcze bardzo istotne. Państwo sobie o tych spektaklach znajdą w programie festiwalu. Oczywiście. Na stronie internetowej będą ulotki i tak dalej. Ale ja chciałam cię zapytać o taką rzecz bardzo ważną dla słuchaczy, bo jeżeli ktoś wybiera się tam na ten festiwal do was, to ważna informacja jest taka, że te wszystkie przedstawienia będą w Katowicach, ale nie tylko. Wy też wychodzicie poza Katowice.
3: Oczywiście festiwal jest katowicki, ale staramy się, no, żeby ten festiwal emanował też i jakby obsługiwał.
2: W poprzednich edycjach wyjeżdżaliście, pamiętam, do Żarek chyba w lesie było jakieś przedstawienie chyba rok temu bodajże, o ile dobrze pamiętam. Tak, a w tym roku gdzie?
3: Tak, ponieważ no już Żarki chyba staną się takim stałym miejscem. No, to jest niezwykła przestrzeń, no bo jest przestrzeń leśna, gdzie można i scena leśna, więc...
2: Można iść na kurki do lasu.
3: No tak, oczywiście, przy okazji. Eksportujemy ten festiwal w tym roku również do Żarek oraz do Czelazi, więc to jest nowe miejsce przy Muzeum Saturn, nowo powstałym muzeum w przestrzeniach byłej kopalni Saturn. Będziemy pokazywać, no, przedstawienie, które pokazujemy co roku na festiwalu Apart, czyli naszą Feminę Teatru Apart. Ten spektakl już jest pokazywany niemalże wyłącznie w Katowicach podczas festiwalu Apart. Publiczność się domaga tego spektaklu, dlatego my zdecydowaliśmy, że po prostu niemalże w repertuarze naszego teatru, ale na festiwalu Apart raz do roku będziemy ten spektakl pokazywać. Teraz jest właśnie taki nowy pomysł, żeby on był pokazywany również poza Katowicami, ale w ramach festiwalu Apart. Ale ponieważ festiwal jest katowicki, organizujemy dla widzów Katowic autobusy, którymi mogą dojechać na te przedstawienia zewnętrzne, a nawet ponieważ festiwal Apart rozgrywa się nie tylko w centrum Katowic, ale też staramy się wychodzić poza ścisłe centrum. W tym roku festiwal Apart będzie odbywał się również w Parku Zadole oraz w nowo powstałym, niemalże nowo powstałym Domu Kultury na osiedlu Witosa w Katowicach, gdzie powstała nowa scena teatralna i chcemy tą scenę włączyć również jakby w program festiwalu Apart. I na tych dwóch miejscach nieco obocznych, dzielnicowych w Katowicach będą się odbywały spektakle, ale do Parku Zadole również na wszelki wypadek, ponieważ spektakl jest późno, organizujemy z centrum Katowic autobus, żeby widzowie mogli sobie dojechać, a ponieważ to jest, wiadomo, ligota, tam jest różnie komunikacyjnie to wygląda. Chcemy udogodnić, w każdym razie widzom dostanie się na to, na to przedstawienie, a już zakładam, że do Domu Kultury Witosa raczej dotrą sami.
2: Na ten festiwal, proszę Państwa, kompleksowo zostaniecie, że tak powiem, obsłużeni, także no wszyściutko będzie. 32. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych Apart w Katowicach i nie tylko. Wydarzenie od 12 do 21 czerwca. Marcin Herich, dziękuję Ci bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
1: Rozmawiała Magda Mleczko, a teraz znów mikrofon przekazuję, tym razem Paulinie Kozioł.
0: Nasi reporterzy informują.
4: Kosmiczny obóz w USA. Czworo nastolatków z Polski, w tym dwoje ze Śląska, pojedzie do Stanów Zjednoczonych na stypendium. To nagroda dla zwycięzców konkursu Team Poland 2026. Mówi ekspert Polskiej Agencji Kosmicznej Anna Bukiewicz-Szule.
5: Jest to konkurs, który organizujemy już po raz drugi. Polega na tym, że musimy wybrać najlepszych z najlepszych tak naprawdę, czyli czwórkę młodych ludzi i jednego nauczyciela w tym roku, którzy zdobędą stypendium. Bardzo wyjątkowe stypendium, które gwarantuje wyjazd do Stanów Zjednoczonych na tydzień czasu. W ramach tego stypendium jest 5-dniowy udział na Space Campie, czyli taki kemp, który jest mini szkoleniem, mini treningiem dla astronautów. I rzeczywiście część sprzętu, który jest tam w Huntsville w Alabamie, to są sprzęty, które kiedyś były używane podczas faktycznego treningu astronautycznego, więc jest naprawdę wyjątkowe. Ale poza tym stypendium Endeavor Scholarship jest bardzo wyjątkowe, dlatego że daje możliwość młodym ludziom poznania innych kultur. Tak naprawdę będzie tam około 6 drużyn z różnych stron świata. To są wszystko rówieśnicy, którzy będą spali przez 5 dni w dormitoriach. Będą wszyscy razem od rana do nocy przebywali podczas bardzo intensywnego programu, który tak naprawdę chyba trwa około 20 godzin dziennie. To jest właśnie ta wymiana doświadczeń, zawieranie przyjaźni, ale też poznawanie amerykańskiej kultury. To jest też element tego faktycznie stypendium. Nasi poprzedni zdobywcy nagrody bardzo widocznie się rozwinęli. Rzeczywiście obserwujemy teraz taki ogromny boom w ich karierach. Jedna z uczestniczek zaczyna w tym roku studia w Princeton, co jest na pewno bardzo wyjątkowe. I rzeczywiście po wygranej w naszym konkursie uwierzyła w siebie i rozpoczęła tak naprawdę swoją przygodę. Zaczęła aplikować do różnych innych konkursów edukacyjnych w Polsce. No i okazywało się, że wszędzie wygrywała. Więc tak naprawdę otworzyliśmy jej te skrzydła, które potrzebowały po prostu trochę wiatru.
4: Czyli to jest taki pierwszy krok do ewentualnie do kariery, potem właśnie związanej z kosmosem, żeby zostać na przykład astronautą?
5: Zdecydowanie tak. I to widzimy po członkach Team Poland 2024. Każda jedna z tych osób w tym momencie prowadzi jakąś działalność kosmiczną. Wspomniałam o Zuzi, która będzie studiowała w Princeton, ale jest też Tobiasz, który organizuje eventy dla studentów kosmiczne, prowadzi swoje koło naukowe. Jest Ola, która również dołączyła do koła studenckiego SKA w Warszawie. Co ciekawe, Ola wcześniej chciała aplikować na studia humanistyczne. Po Endeavorze stwierdziła, że jednak kariera ścisła to jest jej droga. Wcześniej nie wierzyła w siebie, po prostu. No i jest jeszcze Beniamin, który również jest członkiem dwóch kół studenckich i też bardzo mocno rozwija się właśnie tak kosmicznie. Więc z całą pewnością te osoby będą współtworzyły już niedługo tutaj kadry polskiego sektora kosmicznego.
4: I na tym Space Campie powiedziała Pani, że będą też trochę tak swoich sił próbować, jakby byli już szkoleni właśnie na astronautów, tak?
5: Tak, dokładnie. Ten program całego Space Campu zawiera naprawdę takie bardzo intensywne elementy szkolenia. Oni na przykład mają zajęcia z nurkowania. Muszą się wspinać na tam chyba 20-metrowy maszt, oczywiście w jakiejś tam uprzęży. Prowadzą symulacje misji kosmicznych. To jest naprawdę coś wyjątkowego.
4: Finał tego konkursu odbył się w Planetarium Śląskim w Chorzowie, mówi wicedyrektor Planetarium Damian Jabłeka.
6: To już jest druga edycja takiego konkursu. Tym razem my zostaliśmy zaproszeni jako partner do tego konkursu. Planetarium Śląskie brało udział w obradach jury. Jeden z przedstawicieli z Planetarium Śląskiego był w jury, które spośród prawie setki zgłoszeń z całej Polski, takich krótkich filmików, wybraliśmy 20 tych najciekawszych, właściwie wybraliśmy 20 najciekawszych filmików, ale także 20 osób, które według nas najbardziej pretendują do tego, aby to stypendium zrobić. I tutaj wspólnie z Fundacją Kalmana, czyli z fundatorami tego stypendium, z Fundacją Nauka to Lubię Tomka Rożka oraz z Polską Agencją Kosmiczną razem wybraliśmy te osoby i Planetarium ma to szczęście, że może gościć te wszystkie osoby i przeprowadzić właśnie ten finał konkursu i z 20 wybranych młodych ludzi wybierzemy tych 4, którzy będą mieli szansę wziąć udział właśnie w tym Space Campie. Dodatkowo jeszcze jest 5 nauczycieli, z których także jeden będzie miał to szczęście pojechać tam i wziąć udział w tych aktywnościach w Stanach Zjednoczonych, ale możemy o tym pomyśleć trochę szerzej, to znaczy wszyscy, którzy dzisiaj tutaj są, to dla nich już też jest wielka przygoda. Myślę, że największą taką wartością dodaną będzie to, że podczas tych konkurencji naszych poznają swoich nowych kolegów, z którymi będą w grupach, ale także dużo dowiedzą się o sobie, o tym, jak działają w grupie, jak radzą sobie z problemami, z którymi za chwilę się zmierzą. Bardzo dużo firm w Polsce bierze jakiś udział w tym całym kosmicznym przemyśle, produkując komponenty czy pewne rozwiązania na cele kosmiczne i ten rosnący właśnie sektor kosmiczny trzeba gospodarować. Trzeba gospodarować osobami, które są świadome, młodymi ludźmi, którzy stają się ambasadorami całego podboju kosmosu, ale również wydaje się, że właśnie tego rozwoju przemysłu kosmicznego w Polsce.
0: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
4: Graf SOR, lekarz ze Szpitala Miejskiego w Gliwicach, stworzył symulator szpitalnego oddziału ratunkowego. Gracz wciela się w lekarza dyżurnego i musi zająć się pacjentami. O tym, jak to działa, mówi pomysłodawca, lekarz Marek Bączar.
7: Graf SOR jest to projekt dedykowany dla pracowników ochrony zdrowia, dla studentów medycyny, dla lekarzy młodych i bardziej doświadczonych, dla pielęgniarek, ratowników, ale także dla innych osób, którzy się interesują medycyną. Celem jest przedstawienie, jak wygląda ścieżka decyzyjna podczas przyjmowania pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym.
4: To na czym zatem polega ta gra?
7: Na początku gracz, użytkownik otrzymuje informację, z czym dany pacjent przyszedł na SOR. Ta informacja to jest taki wywiad, który my normalnie zbieramy z pacjentem. Od kiedy ma dolegliwości, jak długo trwają, jaki jest charakter ich, czy na coś się przewlekle leczy. Jest też opisane jego badanie fizykalne, które w normalnej pracy każdy lekarz, każdy pracownik na SOR-ze powinien wykonać z pacjentem.
4: Czyli wcielam się w lekarza dyżurnego i dostaję jakiś przypadek jakiegoś pacjenta, tak?
7: Co więcej, dostajemy na początku informację, że na nas, na SOR-ze czeka 4 pacjentów, czyli jest to już taki element trochę niepokoju, że nie od razu, że nie na początku tylko jeden, ale aż 4, bo takie są niestety nasze realia. Po każdym pacjencie, którego przejdę, jest kolejny i jest po tych 4 podsumowanie dyżuru z ogólną oceną, jak nam to poszło.
4: Czyli polskie realia zostały zastosowane.
7: No taka była intencja.
4: Czyli na przykład dostajemy pacjenta z zawałem jakiegoś, z bólem brzucha i też musimy jakby wybrać, którym najpierw się zajmiemy pewnie.
7: Nie było takiego pomysłu. Rzeczywiście tutaj już system nam sam ich przedstawia. Nie ma tego elementu, że to my wybieramy, który jest pilniejszy, który nie. Bardzo ciekawa koncepcja, może ją zrealizujemy, jak będziemy nasz program rozwijać.
4: Czyli dostajemy pacjenta i zaczynamy. Musimy go zdiagnozować, zlecamy badania.
7: Tak, pierw jest ten wywiad zebrany pacjenta i badanie fizykalne, włącznie z takimi parametrami jak ciśnienie, tętno, akcja serca, skala bólu. Potem zlecamy badania, tutaj możemy zlecić badania laboratoryjne oraz badania obrazowe, EKG. I na podstawie tych wyników plus to, co mamy na początku, stawiamy diagnozę. Do wyboru mamy przedstawionych 6 propozycji, które gdzieś tam są zbliżone do najbardziej prawdopodobnej i jest ta jedna najbardziej trafna diagnoza, która jest najwyżej wyceniana. Jeżeli mamy diagnozę postawioną, to wtedy możemy wdrożyć leczenie adekwatne do schorzenia. Oczywiście to jest leczenie na poziomie szpitalnego oddziału ratunkowego, czyli że nie jest to leczenie, że tak powiem, bardzo wyrafinowane, które czasami dzieje się w oddziale, ale jest to zapewnienie tej pierwszej pomocy niezbędnej, jak przychodzi pacjent do szpitala.
4: Jakie przypadki są w tej grze? Co może się trafić?
7: W naszej grze staramy się, żeby spektrum przypadków było bardzo szerokie, począwszy od względnie prostych i łatwych, takich jak rany, bóle głowy, zapalenia płuc, po bardziej skomplikowane, które wiążą się już z większą wiedzą i to będzie na przykład zawał mięśnia sercowego, niedrożność, bóle brzucha, o niejasnym charakterze, niewydolność krążeniowa, niewydolność nerek.
4: W grach bywa tak, że mamy kilka żyć. Czy tutaj w tej grze pacjenci też mają kilka żyć? Czy jak na przykład ten lekarz, ten gracz coś źle zrobi, no to już jest koniec gry.
7: Celem jest jednak, żeby pacjenci byli wyleczeni, ale po przejściu poszczególnych plansz wtedy jest podsumowanie naszych decyzji i my jako gracze dostajemy informację zwrotną od systemu. Czy przypadek został przez grę zaliczony pozytywnie czy negatywnie? W przypadku wielu zaliczeń pozytywnych jest możliwy stopniowy awans gracza na coraz wyższe stopnie hierarchii szpitalnej.
4: Ale na przykład, gdyby się tak zdarzyło, że źle zostanie dobrana diagnoza, że źle zostanie dobrane leczenie, to ten system jakby cofa, żebyśmy się poprawili, bo celem jest nauka, tak?
7: To wtedy jest informacja, że zostaliśmy zdegradowani po prostu. Ale pacjenci jako tako nie są uśmiercani. Chcemy takie zrobić zestawienie, ale to nie będę zdradzał szczegółów.
4: A czy na przykład jest taka możliwość, że wysyłamy pacjenta do domu, że go na przykład nie przyjmujemy dalej na jakiś oddział, tylko z SOR-u zostaje zaopatrzony i już idzie, wraca do domu?
7: Oczywiście. Moje doświadczenie zawodowe wynikające z wieloletniej pracy w szpitalnym oddziale ratunkowym to jest wniosek, że jedną z najważniejszych decyzji, jaką ja musiałem podjąć, badając pacjenta i lecząc go w SOR, jest podjęcie decyzji, czy pacjent musi być przyjęty do szpitala, czy można go bezpiecznie do domu wypisać. To są decyzje, które często są brzemienne w skutkach. Nieprawidłowe wypisanie do domu to powoduje, że tracimy nad tym chorym ciągłość opieki. Nie mamy pewności, co się z nim stanie, ale z drugiej strony też nie możemy wszystkich chorych do szpitala przyjąć, bo przeciążymy szpital i jest to też niewykonalne, więc jest pod koniec każdego przypadku decyzja ostateczna, czy pacjenta wypisujemy do domu, czy przyjmujemy go do szpitala i również w obrębie tych dwóch decyzji są mniejsze decyzje. Jeżeli przyjmujemy do szpitala, to co będziemy mu dalej proponować, jakie leczenie, a jeżeli do domu, to co powinien, jaką informację on otrzymać przy wypisie.
4: Skąd pomysł właśnie na stworzenie takiej gry?
7: Od lat widzę, że jest bardzo dużo możliwości na styku medycyny i informatyki. To jest strefa, która dopiero się rozwija. Jest tych pomysłów w mojej głowie dużo. Ten wydawał mi się na tą chwilę względnie najprostszy, mimo że i tak jest skomplikowany. Wydaje mi się, że to tylko kwestia wyobraźni jest hamująca, a jeszcze w dobie obecnej współpracy z sztuczną inteligencją, możliwości kreowania programów pomocniczych są właściwie nieograniczone.
4: Pan ile lat już pracował albo pracuje dalej na SOR-ze? Jak to wygląda?
7: Znaczy, na chwilę obecną jestem zastępcą ordynatora oddziału chirurgii ogólnej. Już od kilku lat coraz mniej przebywam w szpitalnym oddziale ratunkowym, ale mam specjalizację z medycyny ratunkowej, więc długo tam pracowałem. Znam dobrze to miejsce. Jest to miejsce, które budzi skrajne emocje, od naprawdę miłości poprzez niechęć. Jest to bardzo trudna praca, bardzo wymagająca. Niejednokrotnie na styku konfliktów, interesów i zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek, ale czasami są piękne chwile, jest satysfakcja. Chcieliśmy w naszym projekcie przekazać, jak to wygląda od strony lekarza, jak to wygląda od strony personelu szpitalnego, że pacjent jest dla nas też w pewnym sensie wyzwaniem. I chcemy go z należytym szacunkiem obsłużyć, pomóc, żeby wyszedł optymalnie zadowolony.
4: Czy taki zwykły pacjent, zwykły człowiek też może w tę grę zagrać, czy to już będzie za trudne?
7: Wydaje mi się, że może być to trudne dla zwykłego pacjenta, aczkolwiek obecnie widać, że rośnie wiedza medyczna dzięki serialom propagującym życie szpitalne, takie jak kiedyś Ostry dyżur, obecnie The Pit. Oczywiście fajnie by było, gdyby też inne osoby grały w tą grę, jednak staramy się, żeby poziom merytoryczny był względnie wysoki, adresowany jednak do profesjonalistów.
4: Tak sobie myślę, że jakby tak każdy mógł w tę grę zagrać i wczuć się właśnie w rolę lekarza, który pracuje na tym SOR-ze, często właśnie pod presją czasu, często jako jedyny, to też ta empatia może byłaby większa wśród ludzi.
7: Wydaje mi się, że tak, że wręcz słyszałem takie głosy, że osoby, które są nie z branży medycznej, grały w tą grę, to dochodziły do wniosku, że to jest dla nich za trudne, że nie mają takiej wiedzy, nie mają wiedzy w lekach, w diagnozie, nie potrafią wniosków wyciągać. Pokazuje to rzeczywiście, że to nie jest prosta sprawa. Na pewno liczy się wiedza teoretyczna, ale ja to obserwuję doświadczenie i intuicja, którą się zdobywa po latach pracy.
4: A ile trwały prace nad tym symulatorem?
7: Koncepcja powstała mniej więcej pół roku temu. Wpierw były to luźne rozmowy. Na pewno to by się nie odbyło, gdyby nie obecność Pawła Gocka, świetnego informatyka, który potrafił ten pomysł przekształcić na schemat, na jakąś architekturę informatyczną. Razem, wspólnie myśmy to podzielili, jak to ma wyglądać w formie okienek, w formie algorytmu wyborów decyzji i potem jak to system ma liczyć i wyciągać z tego wnioski. Sama realizacja, oczywiście z mniejszymi lub większymi korektami, to trwała około 2-3 miesiące. Z całkowitym zaangażowaniem naszej dwójki, jeżeli chodzi o pomysły, no Paweł tutaj jest absolutnie twórcą tego programu od strony informatycznej.
4: A czy lekarze, pielęgniarki, medycy tutaj w Szpitalu Miejskim w Gliwicach już korzystali może z tej gry albo będą z niej korzystać i się na niej szkolić?
7: Tak, mam dużo komentarzy zwrotnych od moich kolegów z pracy, od pań pielęgniarek, od ratowników, nie tylko z mojego szpitala w Gliwicach, ale również z innych miejsc, gdzie pracowałem, gdzie gra się podoba. Pytają mnie o kolejne przypadki. Mam nadzieję, że wciąga. Pracujemy nad tym i jest to w fazie rozwojowej. A dodam, że poza mną, Pawłem, który jest informatykiem, jeszcze mam mamy grafika, mamy jeszcze w zespole kardiologa, dwóch internistów, ortopedę, pediatrę. Ja jestem sam chirurgiem ogólnym, no i staramy się mieć coraz większe spektrum przypadków.
4: Czyli to są przypadki faktycznie opisane przez lekarzy. Zanim zostały wprowadzone do gry, zostały przez lekarzy opisane, tak?
7: Oczywiście. Przypadki, które mamy w grze, one są wzięte z życia. Tacy właśnie są nasi pacjenci, jak to przedstawiłem.
4: Czy sztuczna inteligencja też pomagała w tworzeniu tej gry?
7: Na pewno była pomocna Pawłowi, kiedy on tworzył zarys, ale to na zasadzie pomocy, bo oczywiście on wiedział, co ma zrobić i zrobił to świetnie, moim zdaniem. Natomiast przypadki, które my opisujemy, są przez nas generowane tylko i wyłącznie.
4: Czy ta gra jest ogólnodostępna? Na przykład jakby nasz słuchacz chciał jednak spróbować swoich sił, wcielić się w tego lekarza dyżurnego, czy może wejść i się zalogować jako gracz?
7: Jak najbardziej. Można po prostu wpisać w systemie wyszukiwarce Source Simulator. Są dwie opcje. Jedna jest taka, że się gra bez zalogowania jako gość. Wtedy można grać i jest możliwość otrzymania wyników. W przypadku zalogowania się jest możliwość przeczytania komentarza. Ten komentarz jest stworzony przez autora danego przypadku po to, żeby zrozumieć jego logikę myślenia. Moim zdaniem jest to potrzebne, taka mała dygresja, po to, że jednak każdy SOR w Polsce różni się w postępowaniu, są trochę inne reguły, a możliwość komentarza i przeczytania komentarza autora danego przypadku jest po to, żeby wzbudzić pewną dyskusję. Na przykład użytkownik napisał do mnie, że w Szwecji się robi trochę inaczej, czyli że już ktoś nawet, kto pracuje w Szwecji, zagrał i odniósł się do tego, co my prezentujemy. Mnie to bardzo cieszy, bo pokazuje, że są różne optyki postępowania w szpitalu. Nie jest ta tylko jedna najlepsza, ale można do tej samego punktu dojść różnymi drogami. A wracając do pytania odnośnie jak grać. Logujemy się, SOR Simulator. Można grać nie logując się, a można grać logując się. Wtedy jest możliwość napisania komentarza przeczytanie naszego, który ja napisałem. Jest też ranking, czyli że ci użytkownicy, którzy przeszli najwięcej liczby przypadków, gdzieś tam są w tym takim ogólnym rankingu ujęci. Na razie tyle.
4: Na przykład lekarze też mogą się wymieniać swoimi doświadczeniami w tej grze? Jest taki czat, coś takiego?
7: Jest dyskusja, jak najbardziej. Zależy nam właśnie na tym, żeby spojrzeń było jak najwięcej, żeby była właśnie debata, żeby był taki ferment intelektualny, że można troszeczkę inaczej, tutaj są inne standardy i tak dalej. To zawsze wzbogaca.
4: SOR kojarzy nam się z takim, no, jednak wyzwaniem. Lekarze pracują pod presją czasu, jest dużo tych przypadków. Z jakimi problemami teraz SOR najbardziej się w Polsce boryka?
7: Myślę, że to jest jeden z bardziej newralgicznych elementów opieki zdrowotnej w Polsce. Przychodzi bardzo dużo chorych do SOR. Problem jest taki, że część chorych niekoniecznie musi się na tym SOR-ze znaleźć, ale w momencie, kiedy przekraczają drzwi tego miejsca, to trudno jest na wstępie stwierdzić, który pacjent rzeczywiście jest poważnie chory i wymaga przyjęcia do szpitala, a który jest mniej chory i może czekać. I w związku z tym, że na podstawie krótkiego wywiadu jest to niemożliwe, te SOR-y są przeciążone, jest bardzo dużo pacjentów, jest bardzo dużo badań, nie zawsze one muszą być wykonywane, są bardzo duże oczekiwania ze strony społeczeństwa. Nieraz, moim zdaniem, te oczekiwania są wygórowane, bo pacjent, który przychodzi na SOR, generalnie ma bardzo dobrą opiekę, ale to jest moja opinia, trochę po drugiej stronie, może nie barykady, ale z innego punktu widzenia. Wiadomo, że trzeba poczekać, nie jest to komfortowe, jednakże patrząc na zaangażowanie świetnego personelu, bo pracowałem w wielu miejscach na SOR-ze i zawsze ten personel jest empatyczny, jest dobrze nastawiony, lekarze są w większości młodzi, mają dużo zapału w sobie, entuzjazmu.
1: Materiał o lekarzu ze Szpitala Miejskiego w Gliwicach, który stworzył symulator szpitalnego działu ratunkowego.
0: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Pograliśmy w SOR, a teraz na dłużej zabieramy Was do Chorzowa, na imprezy.
0: Co jest grane na Śląsku i w Zagłębiu?
2: Magda Mleczko, zapraszam. Moi drodzy, lato w mieście naprawdę nie musi być nudne. Ja wiem, że to jest takie wyświechtane hasło, często powtarzane, ale za chwilę będą na to dowody. Zaglądamy do Chorzowa w te wakacje. Tam naprawdę nie zabraknie atrakcji dla każdego. Ale zanim do tych wakacji przejdziemy, to najpierw bardzo ważna impreza, czyli Dni Chorzowa. Ze mną jest pełnomocny
1: do spraw kultury Urzędu Miasta w Chorzowie, Maciek Zieliński. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
9: Dzień dobry, dzień dobry. Ja zawsze cieszę się, że jestem tu z tobą, Ardo, także.
1: Ja także się cieszę. Słuchaj, podzieliliście tą imprezę na dwa weekendy. Pierwsze wydarzenia zaczną się 21 czerwca od święta mieszkańców. Dlaczego tak podzieliliście to na dwa weekendy?
9: Znaczy to wynika...
1: Dni zabrakło, tyle wydarzeń.
9: To wynika jakby z tej samej idei parady. Jakby w zeszłym roku pan prezydent Szymon Michałek, żeby scalić troszkę tkankę miejską, żeby pokazać, ile tego w Chorzowie tak naprawdę jest, tych wszystkich stowarzyszeń, szkół i tak dalej, postanowił zorganizować paradę miejską. No i wtedy to była ta słynna parada w tym deszczu, a wtedy było prawie 2000 ludzi, więc rzeczywiście pogoda chorzowianom jest niestraszna. No i w tym roku powtarzamy tą paradę. Mamy nadzieję, że tym razem nie w deszczu, tylko przynajmniej przy bezchmurnym niebie i 20 przynajmniej stopniach ciepła. 21 i później jest taki, można powiedzieć, rodzinny piknik razem z prezentowaniem tych wszystkich grup, które będą wchodzić na teren szybu prezydent z tej parady. Będą też DJ-e, będzie coś można zjeść, będą też warsztaty prowadzone przez ogrom instytucji miejskich, ale też stowarzyszeń miejskich, a pojawi się nawet choćby Wojskowe Centrum Rekrutacji. Także dla każdego coś miłego, święto mieszkańców, tak to nazwaliśmy, bo tam mieszkańcy się prezentują, można powiedzieć, są głównymi gwiazdami na scenie. Stąd to święto mieszkańców.
1: A do takiej parady trzeba się zgłaszać? Jak to wygląda? Czy każdy może wziąć udział w tej paradzie?
9: Tak, dokładnie jest formularz i Wydział Kultury po prostu wysyła takie formularze do szkół, stowarzyszeń,

0: Cześć.
1: Parada, czy też korowód na powitanie lata. Tutaj mamy podobną ilość zgłoszeń co w zeszłym roku, aczkolwiek więcej ludzi jakby samych zgłoszonych. Wydział, który układa to wszystko jakby na mapę, no bo trzeba ich też w odpowiednich segmentach puszczać, nie? No bo to nie, jak wszyscy by się zgromadzili o jednej godzinie i wyszli, no to to jest bez ładu i składu, więc tam jest takie różnice 4-5-minutowe między tym wpuszczaniem poszczególnych grup i rzeczywiście logistycznie to bardzo fajnie wyszło w zeszłym roku mimo pogody, jak już wspominałem. Zobaczymy, jak wyjdzie w tym roku. Mam nadzieję, że będzie pogoda. Było w zeszłym roku taki problem, że przez tą pogodę dużo grup nie przyszło, mimo że było zgłoszonych, bo wystraszyło się deszczu.
0: Ale na przykład taka jakaś szkoła tańca będzie sobie szła w tym korowodzie. Coś mi się tutaj kojarzy teraz z karnawałem w Rio de Janeiro, jak szkoły tańca samby i tak dalej. To będzie coś takiego.
1: Wolność w domku, w swoim domku. Jest to, zostawiamy pełną wolność, jakby nie ma tematyki. Więc oczywiście szkoły tańca, ich trochę w Chorzowie jest. To też praktycznie chyba wszystkie się zgłosiły. Czy sportowcy na przykład, handbaliści, biatloniści, ale na rolkach na przykład. To też było fajne, więc rzeczywiście jest kolorowo, są orkiestry, zespoły, także myślę, że jak nam pogoda znowu nie przeszkodzi, to będzie jeszcze lepiej niż w zeszłym roku.
0: To Święto Mieszkańców z tą wielką kolorową paradą, która przejdzie pod szyb prezydent w Chorzowie 21 czerwca. Ważna też data dla kierowców, bo wtedy będą utrudnienia w mieście i też o tym na swojej stronie. Tam też warto o tym wiedzieć.
1: Proszę spoglądać po prostu na Facebooka i stronę miasta Chorzów. Tam wszystkie informacje o zmianie organizacji ruchu będą publikowane. My też wysyłamy takie informacje nawet do parafii, żeby księża informowali o święcie miasta i o paradzie, ale też o tych właśnie zmianach w organizacji ruchu, żeby nikt nie był zaskoczony.
0: No i kolejny weekend, piątek, sobota, 26-27 czerwca, też będzie się wszystko działo pod szybem prezydent, ale już wtedy będzie bardziej muzycznie.
1: Będzie głównie nastawienie na muzykę. Można powiedzieć powitanie wakacji w Chorzowie. Witamy tym świętem miasta 26. Będą tacy artyści jak Piersi, Universe, Lombard, Łzy czy DJ Skytech, a w sobotę 27. Klasa, Groja, raper Zemson, gwiazda wieczoru Smolasty i DJ Don Pablo, który już na sam koniec, można powiedzieć, zamknie tą imprezę, a do tego warsztaty dla dzieci, strefa animacji, oczywiście gastronomia. Wszystko to będzie zagospodarowane na szybie prezydent. Jakby myślę, że skład Święta Miasta udało się wyprowadzić w taki sposób, żeby było dla każdego coś. Mamy Smolastego i tego Zemsona dla, można powiedzieć, młodszej młodzieży. I oni są właśnie na tej fali znoszącej. Dla starszej młodzieży Łzy i rzeczywiście reakcja w komentarzach, jakby zobaczyć na stronie miasta Chorzów po ogłoszeniu tego, no to ja się zastanawiałem, kto jest gwiazdą, bo było to bardzo wyrównane, jednak na korzyść zespołu Łzy, więc rzeczywiście widać, że zespół ma dużą ilość fanów w Chorzowie, ale też w regionie. No i mamy też Lombard, Piersi, to takie klasyki, Goja, która przecież już klupa na rynku, Universe, no przecież to zespół z Chorzowa, przede wszystkim ostatnio wystąpili też w Opolu, no i DJ-e też klasy ogólnopolskiej, ale też światowej.
0: To na zakończenie roku szkolnego i na start wakacji, do których teraz właśnie, moi drodzy, przechodzimy, do tego lata w mieście. U was pojawi się coś takiego jak Galerie Wolności. Co to jest za projekt?
1: To można powiedzieć, że jesteście jednymi z pierwszych, gdzie się pojawia ta informacja, chociaż na spotkaniach z prezydentem, jak ktoś sobie oglądał na przykład te filmiki z tych spotkań z mieszkańcami, to tam się już ta koncepcja pierwszy raz pojawiła. No jakby tutaj dużym oczkiem w głowie dla pana prezydenta Szymona Michałka jest ulica Wolności i te ulice przyległe. No wiadomo, czym była ta ulica kiedyś, jak ona wygląda teraz, no i...
0: Ona jest w ogóle bardzo długa, ile ona ma kilometrów?
1: Ja z geografii to zawsze byłem słaby. Tak odległości na mapie to ciężko. Aczkolwiek ona jest długa, nie? Ale powiedzmy, że ta klasyczna Wolta, no to jest gdzieś liczona od kościoła Jadwigi gdzieś do końca, czyli do poczty, nie? Gdzieś mniej więcej to jest ta najbardziej... Że ludzie wiedzą, że to jest ta ulica Wolności, ale jaki jest pomysł na tą ulicę i w końcu po wielu dyskusjach i rozmowach i wspólnie z panem prezydentem doszliśmy do wniosku, że trzeba wykorzystać te 2 lata mojej pracy jako pełnomocnika do spraw kultury, że jest już jakaś marka wyrobiona Chorzowa jako tego miasta alternatywnego, czy chorzowskich hutek kultury i te sceny alternatywne, teatr Anatomia w Chorzowie, żeby sprowadzać tu artystów do Chorzowa. Dlatego powstaje taki plan na ulicę Truchana na przykład, o którym jeszcze nie będę tutaj mówił, myślę, że się za niedługo też w tym temacie spotkamy. Okay. No i ulica Wolności, gdzie razem z Galerią Nie Zastawiać, czyli Galerią Sztuki, która przeniosła się z Katowic do Chorzowa, oraz Chorzowskim Centrum Kultury.

0: zaczynamy od jednego lokalu, od Wolności 29, to jest pustostan, zaczynamy tworzyć takie galerie wolności, czyli żeby te pustostany, nie we wszystkich się będą działy imprezy, ale na przykład nawet w tych pustostanach nie można na przykład zrobić jakiegoś wydarzenia wernisażu, to żeby one przynajmniej te witryny miały w obrazach, żeby one nie straszyły, żeby one bardziej zachęcały do tego, żeby ktoś ten pustostan chciał wynająć na swój biznes.
1: Czyli zamieniacie pustostany na galerie.
0: Tak jest, na galerie sztuki, takie tymczasowe można powiedzieć.
1: Okej, dopóki ktoś tego nie przejmie i nie będzie chciał czegoś tam zrobić, tak to będzie się odbywało, rozumiem.
0: Dokładnie tak i to jest jakby ten plan szerszy już na lipiec, żeby je po kolei uzupełniać, ale zaczynamy od takiego, można powiedzieć, punktu na mapie, którym jest Wolności 29 i tam dwa wydarzenia współorganizowane właśnie z Galerią Nie Zostawiać w czerwcu. 20 czerwca zaczynamy wernisaż Marty Cesarskiej i koncert zespołu Żółć, a 28 czerwca również od godziny 18 w tym samym miejscu malarstwo Martyny Majchrowicz i koncert Wojciecha Brzoski i Michała Sosny, czyli Dendro, więc na pierwszą Galerię Wolności Daj Pozór na Sztukla, bo tak to się nazywa, mamy na rockowo, bo zespół Żółć, a później na jazzowo Wojciech Brzoska, Michał Sosna, no i zobaczymy, jak to będzie działać. To ma być taki właśnie punkt założycielski, to jest dobre określenie tego całego projektu. Wejdziemy tymi dwoma wydarzeniami w czerwcu, a później już w lipcu będziemy atakować poszczególne witryny i do tego również będą się pojawiać takie właśnie wernisaże w jednym z tych konkretnych miejsc na Wolności. Cel jest taki, żeby odczarować trochę ulicę Wolności, żeby ona straszyła malarstwem czy rzeźbami i właśnie takimi...
1: A nie pustostanami.
0: Wernisażami, a nie pustostanami. I też ja uważam, że jeśli ktoś widzi lokal i on ma w sobie obrazy, rzeźbę, graffiti, cokolwiek, to bardziej widzi to też marketingowo, że ja może bym tutaj, nie wiem, biznes otworzył, nie? Cokolwiek. Aha. Więc to jest jakby też ten taką formę, chociaż ja bym się szczerze jakby z perspektywy jakby kultury i tego nie obraził.
1: Jakby zostały te galerie
0: tam. To byśmy uzupełniali poszczególnie tym malarstwem, bo ja też nie chcę, żeby to było ciągle to samo. Jakby jest taki plan, żeby to co miesiąc lub co dwa, w zależności od jakby możliwości też, bo wiadomo, że tych artystów to będziemy aż spod ziemi wyciągać i też liczę to też na współpracę z katowicką ASP, do której też ostatnio dość mocno żeśmy się otworzyli, wzajemnie można powiedzieć, więc liczę, że tutaj będzie na tyle artystów i obrazów i rzeźb, żeby to regularnie co miesiąc odświeżać mieszkańcom, żeby oni przychodząc co miesiąc mieli inną dawkę sztuki i dawali na nią pozór.
1: To też będzie bardzo fajna promocja młodych artystów przecież.
0: Taki jest też tego plan, że ci, którzy nie są w galeriach sztuki.
1: Tych znanych i uznanych, gdzie nie mogą się jeszcze dostać, bo są na początku tej swojej artystycznej drogi, na przykład właśnie dopiero skończyli ASP i to mogą po prostu dać się poznać mieszkańcom przez taką Galerię Wolności.
0: To jest ten moment. To jest właśnie ten moment i to jest tak, jak jest z chorzowską sceną alternatywną, tak jak jest z przeglądami, tak jak było z Teatrem Anatomia. Jak ktoś ma pomysł na siebie artystyczny, to znajduje go w Chorzowie.
1: I to wszystko pod bardzo fajnym hasłem Dej
0: Pozór na Sztukę.
1: Dej Pozór na Sztukę. Galerie Wolności powstają w Chorzowie. To twój autorski projekt. Przejdźmy teraz do spektakli plenerowych, których też będzie bardzo dużo tego lata w Chorzowie.
0: Trzecia już edycja, można powiedzieć, spektakli plenerowych. Zaczęło się od pomysłu pana prezydenta Szymona Michałka w 2004 roku, żeby z kulturą, z Polskiego Centrum Kultury, ze spektaklami wyjść w te dzielnice mniej zagospodarowane kulturalnie, nie? Czyli gdzieś na przykład ta dzielnica ma dalej do Domu Kultury. I w takich miejscach, które są naturalne, naturalnym miejscem zamieszkania dla tych ludzi, czyli nie będziemy malować trawy na zielono, nie będziemy robić nie wiadomo jakiej scenografii, bierzemy po prostu familok, bierzemy kamienicę i tak jak ona stoi, to tak przy niej robimy spektakl plenerowy. I pierwszy był właśnie w 2004 roku, to był Wir z zespołem Clay Essence na Pudlerskiej, na Cwajce popularnej. Świetny wynik, bo tam ponad 200 ludzi było na tym spektaklu. No to w następnym roku było hasło kontynuujemy, no to przygotowaliśmy razem z Chorzowskim Centrum Kultury na żeby to zwiększyć jakby natężenie tych spektakli, bo jakby dużo też dzielnic wtedy powiedziało, o dobra, zrobiliście na Cwajce, a co u nas, nie? No to zrobiliśmy na Cwajce, na Pudlerskiej ponownie, następnie zrobiliśmy na Biadaczu, czyli na Batorym, na tej dzielnicy Biadacz Batorego i na końcu na Maciejkowicach, które są jakby tak troszkę zawsze na uboczu tego Chorzowa i tam na boisku szkolnym był spektakl Teatru Anatomii. Radomia. W tym roku, idąc, że tak powiem, w myśl zasady pana prezydenta, że co rok robimy coraz lepiej, no to są już 4 spektakle. Ale na razie powiem o tych 2, tych najbliższych, bo zaczynamy już tak tradycyjnie od Pudlerskiej, czyli od Chorzowa II. 3 lipca, godzina 20, i tam będzie po raz chyba pierwszy w historii tej dzielnicy balet. A dokładnie balet współczesny, dyptyk baletowy Alicja i Kometa, studia tańca Tendy Sivon, miniatury taneczne Kometa oraz Alicja w krainie czarów. No myślę, że to będzie coś specyficznego z tego powodu, że tam mocno grałem światła, dlatego on też będzie znacznie później niż w zeszłym sezonie robiliśmy ten spektakl, bo tam musimy zagrać jakby ciemnią, naturalną miejsca. A 2 lipcowy to tak zwana siła śląskich bab, można powiedzieć, czyli Trele Frelek Teatru imienia Stefana Batorego. Jest też niesamowicie emocjonalna rzecz i ona może się odbyć wyłącznie w tak śląskim miejscu, jakim jest Biadacz, jakim jest dzielnica Biadacz, gdzie między tymi kamienicami, pośrodku tych kamienic właśnie wybrzmią pieśni o Śląsku, stare pieśni o Śląsku w nowych aranżacjach, zrobione przez właśnie ten kobiecy teatr z imienia Stefana Batorego, ogólnopolski teatr, można powiedzieć, bo dziewczyny są, prawda, założycielki były z 3 LO Batorego w Chorzowie, ale jakby ten teatr się bardzo rozrósł.
1: Pełnomocnik prezydenta do spraw kultury w Chorzowie, Maciej Zieliński, bardzo Ci dziękuję za te wszystkie informacje.
2: Magda Mleczko zebrała dla nas te wszystkie informacje z Chorzowa. Dziękuję. Edyta Czekaj.
3: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu. To jest Radio Złote Przeboje.

Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję. Startuj.

0: Oddaj głos już dziś.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Reklama. Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
6: Palmy na Śląsku, owszem, i tak od lat. Zajrzymy do nich, do Gliwic i Katowic, i przyjrzymy się im bliżej. Mówić też będziemy o kosiarkach, którymi są owce. Edyta Czekaj, zapraszam na program. Palmy nie tylko w egzotycznych krajach czy na obrazkach. Na żywo obejrzymy je w Gliwicach i Katowicach. No, robią wrażenie od lat.
7: Iwona Janik, Miejski Zarząd Usług Komunalnych. Dokładnie 28 sztuk. No, pojawiło się w Gliwicach palmy znane z miejskiej palmiarni. Przepiękne, zawsze mieszkańcy co roku też czekają na te palmy, aż pojawią się w różnych miejscach. W tym roku pojawią się na skwerze europejskim, oczywiście w Parku Chopina, zarówno w palmiarni miejskiej, jak i w samym parku będziemy mogli je podziwiać. Palmy pojawiły się już na rynku, na Placu Piastów, przy dworcu PKP. Plac Piastów to tak naprawdę w tym roku nowa lokalizacja dla nas. Zamiast na Placu Piłsudskiego pojawiły się na Placu Piastów. Nową lokalizacją jest też Aleja Przyjaźni, jest tam 6 palm. Miejsce nieprzypadkowe, bo właśnie tam ponad 100 lat temu odbywały się pierwsze gliwickie wystawy roślin egzotycznych. Najbardziej okazałe palmy myślę, że można spotkać w palmiarni miejskiej. 16-metrowe feniksy kanaryjskie to są jedne z najbardziej okazałych, natomiast w centrum w Gliwicach pojawią się palmy również niemałe, ponieważ mają niektóre okazy ponad 5 metrów.
6: A jak to z tymi palmami jest w Katowicach? Malwina Kaczor z Katowickiej Agencji Wydawniczej dla Miejskiej Zieleni.
8: Udało nam się już ustawić nasze katowickie palmy przy rynku. One mają swoje imiona. Mamy Grażynę, Anię, Kasię i Stasię. Imiona te zostały im nadane po ich pierwszych opiekunkach, które się nimi zajmowały, a palmy na katowickim rynku znajdują się już od 10 lat, więc to jest już taka tradycja i istnieją mieszkańcy Katowic, którzy już nie pamiętają katowickiego rynku bez palm, więc jest to też taka ciekawostka dla przyjeżdżających, czy dla mieszkańców, którzy odwiedzają nasz rynek. No jest to na pewno taka ciekawostka, którą chętnie odwiedzają, czy mieszkańcy, czy przyjezdni. No ma na to wpływ na pewno też bliskość dworca, bo jest tu dosłownie parę kroków, że można sobie podejść, czy to może w przerwie w podróży, albo gdzieś jadąc dalej i można podziwiać takie egzotyczne rośliny w centrum dużego miasta, w miejscu, gdzie w zasadzie nie powinno się ich spotkać, a jednak udało nam się te palmy wyhodować i utrzymujemy je tutaj cały czas w bardzo dobrym stanie. Palmy, kiedy nie są na katowickim rynku, znajdują się w hali katowickich wodociągów w Panewnikach. Tam zawsze są przewożone i tam pracownicy zieleni miejskiej dbają o nie w tym sezonie jesiennym, zimowym. Podlewają, nawożą, przycinają gałęzie i potem przygotowują do kolejnego sezonu. Malwina Kaczor, Katowicka Agencja Wydawnicza dla Zakładu Zieleni Miejskiej.
9: Kto dba o te palmy, bo naprawdę są piękne, zdrowe i cudne w tym miejscu. To nie jest stolica ze sztuczną palmą w centrum. Więc podziw dla władz Katowic, że coś takiego zorganizowały, że można usiąść, kawę wypić i popatrzeć na prawdziwe palmy.
10: No właśnie dzisiaj pierwszy raz widzę. Bardzo ładne. Takie same jak w Grecji mamy. A no tak, jak przelatuje przez to miasto i tylko zerknie i żyje swoim życiem.
11: Ostatnio jak wyjechałam za granicę, no to przy lotnisku, no ale to jest za granicą, nie? A tutaj, no lubię patrzeć jak w lato, na wiosnę one sobie tu stoją i takiej egzotyki właśnie dodają. chociaż nie jestem z Katowic.
6: Trochę się rozmarzyłam, a teraz o owcach kosiarkach w Katowicach to kolejny sezon ich zatrudnienia w takim właśnie charakterze.
8: Współpracujemy w Katowicach z takimi ekologicznymi kosiarkami. One już są u nas mniej więcej od 2022 roku i co sezon pomagają naszym standardowym spalinowym kosiarkom kosić takie trudniej dostępne miejsca. Dzięki temu, że właśnie pojawiają się tam owce, no przede wszystkim zużywamy mniej, znaczy produkujemy mniej spalin do atmosfery, ale też owce przede wszystkim nawożą ten teren, pomagają też w usuwaniu chwastów, które się tam znajdują, no i przede wszystkim też są bardzo takim miłym przerywnikiem podczas spacerów dla osób, które tam właśnie się znajdą i odkryją nasze owce. Ten pomysł też już się pojawia w różnych miejscach i tak naprawdę do nas zgłosił się właśnie hodowca tych owiec, że on już w paru miejscach robił takie realizacje, że te owce fajnie się sprawdzają i czy właśnie nie chcielibyśmy w Katowicach również wypróbować tego pomysłu. Na początku, w pierwszym sezonie, owce dostały tak testowo około 10 tysięcy metrów kwadratowych do skoszenia i wywiązały się z tego zadania bardzo szybko i bardzo dobrze, dlatego postanowiliśmy, mówiąc kolokwialnie, podpisać z nimi umowę na czas nieokreślony. W tym sezonie owce dostały takie 3 tereny do skoszenia. Te tereny znajdują się w katowickich Bogucicach, przy ulicy Kruczej oraz przy ulicy Bojanowskiego. Łącznie zajmują one powierzchnię około 20 tysięcy metrów kwadratowych. Natomiast ważne jest, że w każdym z tych terenów owce pojawią się 3-krotnie, czyli jakby to sumować, skoszą tak naprawdę teren wielkości 60 tysięcy metrów kwadratowych. Owce to są bardzo pożytecznymi zwierzętami, ponieważ oprócz tego, że koszą nam tą trawę w tych miejscach, które są dosyć trudno dostępne, no to oczywiście nawożą ziemię, wspierają roślinność, która się tam pojawia, no i pomagają nam też usuwać chwasty, a wiadomo, że jednak usuwanie chwastów, szczególnie na przykład barszczu sosnowskiego, jest dosyć skomplikowaną procedurą, która wymaga od osób, które jednak się tym zajmują, też oczywiście specjalnego stroju, specjalnych środków, więc takie naturalne usuwanie tej rośliny jest dużo lepszym rozwiązaniem niż właśnie wykorzystanie chemicznych środków. Na razie korzystamy z pomocy naszego zaprzyjaźnionego hodowcy owiec, który nam co roku te owce dostarcza, co roku je cały czas je dogląda, więc dzięki temu możemy liczyć na to, że one są jak najlepiej zaopiekowane. Na razie myślę, że będziemy w ten sposób kontynuować tą współpracę. Będą pracować mniej więcej do września tego roku.
5: Zmieniamy temat.
0: Nowe miejsce do uprawiania sportu. Przy pierwszym liceum ogólnokształcącym w Świętochłowicach otwarto nową halę łukową.
12: Witam serdecznie, Jolanta Daniluk, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi imienia Jana Kochanowskiego Świętochłowica.
0: Dzisiaj w liceum wielki dzień, bo otwarcie nowej hali zadaszonej. Proszę opowiedzieć troszkę o tej inwestycji.
12: Tak, zgadza się. Jest to hala łukowa, która powinnam powiedzieć, w ramach programu rządowego. Program ten nazywa się Program Olimpia. Celem tego programu jest właśnie budowa takich przyszkolnych hal sportowych jako element urozmaicenia zajęć z wychowania fizycznego dla młodzieży. Wiemy, że w dzisiejszych czasach musimy bardzo naszą młodzież mobilizować i zachęcać do tego, aby uczestniczyła w zajęciach wychowania fizycznego i myślę, że oprócz sali gimnastycznej, którą mamy w naszej szkole, ta hala właśnie będzie bardzo dużą wartością dodaną.
13: Ewa Ramska, nauczyciel wychowania fizycznego w pierwszym liceum w Świętochłowicach. Ogólnie rzecz biorąc, podsumowując całą moją pracę w tej szkole, która już jest ponad 29 lat, miło się na to patrzy, jak szkoła się rozwija. Jak rozpoczynaliśmy tutaj wspólnie z kolegą pracę, to mieliśmy raptem boisko betonowe, nic więcej. Teraz już możemy pochwalić się 5 boiskami tartanowymi, boiskiem do piłki plażowej, wrotowiskiem, no a teraz jeszcze mamy taką piękną, wspaniałą halę łukową, która na pewno wzbogaci nam tutaj te zajęcia wychowania fizycznego. Mamy większe możliwości, chociażby to, że możemy zimą również prowadzić zajęcia na zewnątrz.
0: Jak wyposażona została ta hala?
13: Razem właśnie tak z budowniczymi tej hali zaprojektowaliśmy sobie, żeby ona zawierała w zasadzie 3 boiska pełnowymiarowe do piłki siatkowej. Jest to pełnowymiarowe boisko do piłki koszykowej oraz do piłki ręcznej, które jest w zasadzie największym boiskiem, ma 40 metrów na 20. Oczywiście no większe jest do piłki nożnej, no ale na warunki halowe to można powiedzieć, że to jest bardzo duża hala, pełnowymiarowa. Także jesteśmy z tego powodu bardzo, bardzo zadowoleni.
0: Czy to oznacza, że na przykład kilka klas w jednym czasie będzie mogło z niej korzystać?
13: Oczywiście, kilka klas na tej dużej hali. Poza tym jeszcze mamy salę gimnastyczną i siłownię, także tutaj naprawdę mnóstwo młodzieży może w jednym czasie korzystać i uprawiać sport. My też na to liczymy, że młodzież właśnie będzie jeszcze bardziej chętna też do ćwiczeń.
0: No właśnie, czy to może zachęcić młodzież? młodych, żeby chętniej chodzili na zajęcia WF-u, nie brali na przykład zwolnień?
14: Liczymy na to i mamy taką nadzieję, chociażby teraz, jak każdy z uczniów wchodzi na halę pierwszy raz i patrzy, to tylko jest właśnie otwarcie oczu i wielkie wow, tak? Jaka ona jest piękna, jak to ładnie wygląda i mają tą świadomość, że jest to nasza szkolna hala i że właśnie dla nich jest ona wybudowana i oni w pierwszej kolejności mogą z niej korzystać. Także myślę, że na pewno to wpłynie na poprawę frekwencji na lekcjach wychowania fizycznego.
15: Dzień dobry, Adam Pradela, nauczyciel wychowania fizycznego w pierwszym ELO w Świętochłowicach.
0: Z tego, co się orientuję, to ta hala ma też taką mobilną strzelnicę.
15: Dokładnie, ma pani rację. Prócz tych takich walorów czysto sportowych związanych z grami zespołowymi, hala nasza została doposażona przez mobilną strzelnicę laserową. W skład tego zestawu wchodzą dwa pistolety, wchodzą oczywiście karabiny i odpowiednie tarcze, które służą poprawie celności strzału.
0: Jak w takim razie będzie można te zajęcia z wychowania fizycznego urozmaicić?
15: Same zajęcia z wychowania fizycznego są w ogóle urozmaicone. W świetle nowej podstawy programowej mamy prócz tradycyjnych gier zespołowych wprowadzać coraz więcej takich elementów, można powiedzieć, militarnych, a ta strzelnica świetnie wpisuje się w tą nową podstawę programową. To nie tylko samo strzelanie, przeładowywanie, nauka obsługi sprzętu, ale również można strzelnicę czy strzelanie wykorzystać czy wpleść w lekcje wychowania fizycznego, w lekcje gimnastyki. To wszystko tak naprawdę zależy od wyobraźni nauczyciela i od bezpieczeństwa, które należy też przy użytkowaniu broni, jakakolwiek ona by nie była, zachować.
0: A czy już uczniowie z tego korzystali może?
15: Wszystko to jest bardzo świeże, bardzo nowe. Dzisiaj mamy dzień, w którym hala będzie otwierana. Części uczniów udało się przeprowadzić takie podstawowe szkolenie z obsługi, natomiast liczymy na to, że już od września, a być może jeszcze w starym roku szkolnym, część uczniów będzie objęta takim podstawowym szkoleniem z zakresu obsługi mobilnej strzelnicy laserowej.
0: Jeśli chodzi o całą tę halę, to czy tak z punktu widzenia nauczycieli, to też pozwoli rozwinąć wam skrzydła, żeby lepiej prowadzić te lekcje WF-u ciekawiej, może będzie się milej też do pracy przychodziło nawet?
15: Praca nauczyciela, w tym przede wszystkim praca nauczyciela wychowania fizycznego, jest sama w sobie bardzo atrakcyjna. My tutaj spotykamy się praktycznie co lekcje z jakimiś nowymi okolicznościami, z nowymi wyzwaniami. To, że mamy też dość sporo uczniów i to, że mamy tą halę, na pewno wyzwoli w nas dodatkowe pokłady energii, tak, i na pewno się to przełoży wprost proporcjonalnie na jakość lekcji wychowania fizycznego.
16: Dzień dobry, Bartek Jerzewski, uczeń pierwszego ELO.
0: Czy ty już byłeś na tej nowej hali?
16: Tak, byłem. Miałem nawet okazję już testować laserową strzelnicę i tak jakby nawet wziąć udział w pewnym występie.
0: To powiedz proszę w takim razie, jak wrażenia?
16: Myślę, że jest to świetna inicjatywa ze strony szkoły, że został taki sprzęt wykupiony. Jest to świetna okazja do poćwiczenia na przykład strzelania, celności i urozmaicenia zajęć wychowania fizycznego.
0: Paulina Kozioł.
6: Dziękuję, Paulino. A teraz na chwilę przeniesiemy się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ze mną jest Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim.
17: Nowy okres świadczeniowy 800+ rozpoczął się 1 czerwca tego roku i potrwa do końca maja przyszłego roku. Ci, którzy zdążyli złożyć wniosek do 30 kwietnia, mogą spodziewać się wypłaty pieniędzy w którymś z czerwcowych terminów płatności. Natomiast rodzice i opiekunowie, którzy nie zdążyli, mają czas najpóźniej do końca czerwca. Od 1 lutego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z całej Polski płynęło już blisko 4 miliony wniosków o 800+, obejmujących 5 900 tysięcy dzieci. W województwie śląskim liczba złożonych wniosków przekroczyła już 443 tysiące. Warto pamiętać o tym, że wnioski składane są tylko elektronicznie, a rodzice mają kilka kanałów złożenia wniosku o to świadczenie. Mogą to zrobić za pośrednictwem e-ZUS, aplikacji mobilnej mZUS, bankowości elektronicznej czy też portalu Empatia. Jeśli ktoś jeszcze nie wysłał elektronicznie wniosku 800+, lecz zrobi to do końca bieżącego miesiąca, czyli do 30 czerwca, to wypłata 800 zł na dziecko za czerwiec nie przepadnie, dostanie wyrównanie. Natomiast jeśli wniosek trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku, czyli na przykład od lipca lub od sierpnia, i w takiej sytuacji nie będzie już wyrównania za czerwiec. Rodzice, którzy złożyli wniosek do 30 kwietnia, otrzymają świadczenie do 30 czerwca. W przypadku formularzy przekazanych w maju wypłata nastąpi do 31 lipca wraz z wyrównaniem od czerwca, natomiast wnioski złożone w czerwcu zostaną rozpatrzone do końca sierpnia, a świadczenie również będzie wypłacone z wyrównaniem od czerwca.
6: A te ważne informacje ZUS-u przekazała dla płatników ze Śląska Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim.
5: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
6: A teraz trochę historii w naszym magazynie. Zapraszam do Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
18: Magdalena Pospieszowska, dział edukacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
19: Tym razem nie o legendach, ale o wydarzeniu historycznym, o historii, która dotknęła tutaj Bytomia i Żydów.
18: Tak, Bytom jest pod tym względem jednym z takich dość wyjątkowych miast w Polsce, ponieważ tutaj właśnie na Górnym Śląsku, na tych tak zwanych ziemiach odzyskanych, czyli tych, które przed wybuchem II wojny światowej należały do terenów III Rzeszy, upamiętniamy wydarzenia, które w innych miejscach w Polsce nie są upamiętniane, czyli Noc Kryształową, która wydarzyła się tutaj z 9 na 10 listopada 1938 roku i była pierwszą taką naprawdę dużą akcją pogromową na społeczności żydowskiej III Rzeszy. No i oczywiście wiązała się z tym, że na Górnym Śląsku zniknęły niemal wszystkie synagogi, ponieważ w tym czasie zostały podpalone po prostu.
19: Powiedzmy może trochę tak o tej Nocy Kryształowej, dobrze? Chociaż taki szkic historyczny zróbmy.
18: Noc Kryształowa była w zasadzie takim pokłosiem też wydarzeń, które wcześniej się tutaj rozegrały, czyli pod koniec października 1938 roku wydarzyło się coś takiego, co się nazywało Polen Aktion, i to była akcja wysiedlenia wszystkich Żydów polskich z terenów III Rzeszy. Między innymi przez Bytom, tutaj do Bytomia przyjechały transporty Żydów, którzy mieli obywatelstwo polskie, nie mieli obywatelstwa niemieckiego, ale żyli tutaj na terenie Niemiec. No i to była taka akcja, która sprawiła, że wiele osób bardzo mało czasu miało na to, żeby opuścić swoje domy i w zasadzie nie było wiadomo, co z nimi dalej będzie. Przez zieloną granicę tutaj przechodzili do Katowic. Część osób była aresztowana. Bardzo duża grupa osób wylądowała w Zbąszyniu. I właśnie w Zbąszyniu, wśród osób, które zostały wysiedlone, byli rodzice Hersza Grünspana, który zapisał się w historii właśnie tym, że będąc w Paryżu wtedy, gdy dotarła do niego wiadomość właśnie o tym, że jego rodzice stracili dom, że są w Zwążyniu, że nie wiadomo, co dalej z nimi będzie, że się nie mają gdzie podziać. Jako młody, taki bardzo emocjonalnie reagujący chłopak, poszedł do ambasady niemieckiej w Paryżu i chciał rozmawiać z jakimś urzędnikiem, oczywiście chciał rozmawiać z ambasadorem. To się nie wydarzyło. Dostał się do niejakiego von Ratta, do którego po prostu strzelił. Von Ratt po kilku dniach w szpitalu zmarł, a ta sytuacja była przyczynkiem do rozpętania właśnie akcji pogromowej. Oczywiście ta akcja była odgórnie zorganizowana, natomiast propaganda była taka, że jest to zemsta ludności niemieckiej, że jest to akcja oddolna, że jest to niezadowolenie społeczne właśnie w kierunku Żydów zamieszkujących Niemcy i w tych wszystkich niemieckich miastach przede wszystkim odbyły się takie napady i niszczenie sklepów żydowskich, włamywanie się do mieszkań żydowskich, no i właśnie podpalenie synagog. Nasza bytomska synagoga również została podpalona, mamy kilka relacji, które o tym mówią. Niektóre, że płonęła całą noc, inne, że że właśnie nawet przez kilka dni. Natomiast wiązało się to też z aresztowaniami. Część żydowskich mieszkańców Bytomia została wywieziona wtedy do obozu w Buchenwaldzie.
6: No jest taka szczególna fotografia, którą właściwie można obejrzeć.
18: Tak, na naszej wystawie od synagogi do Żydowskiego Domu Modlitwy w Bytomiu mamy album, w którym znajduje się fotografia, dwie fotografie, które obrazują właśnie ten moment, kiedy bytomska synagoga płonie. Były to fotografie zrobione przez prawdopodobnie członków SA bądź SS i zaniesione do wywołania zostały po prostu zachowane i dzięki temu możemy je oglądać w naszym muzeum dzisiaj.
6: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu przypomina historię, przypomina dzieje, ale ty też masz tutaj bardzo duży wkład. No i pomówmy teraz o twoim projekcie.
18: Tak, mój projekt jest takim wyjściem poza mury muzeum, wyjściem do mieszkańców miasta z historią, którą umieszczamy w przestrzeniach aktualnego życia. Czyli w 10 punktach Bytomia umieściliśmy tabliczki, na których są kody QR. Te punkty zostały wybrane ze względu na takie mapowanie ważnych miejsc dla społeczności powojennej, żydowskiej społeczności powojennej w Bytomiu, ale też te punkty, ja używam takiej kategorii węzłów, one są też często węzłami pomiędzy historią przedwojenną a historią powojenną. Po 1945 roku Bytom stał się takim nowym polskim miastem. W związku z tym przyjechała tutaj naprawdę dość duża grupa Żydów, przede wszystkim z wschodnich ziem byłej II Rzeczpospolitej, ale też później w ramach repatriacji z głębi ZSRR. I oni weszli w przestrzenie, które zostały jakby po tej społeczności przedwojennej. Część budynków, część tych punktów w przestrzeni miasta została po prostu przez nich jakby wypełniona nowymi znaczeniami. I w tych punktach mamy właśnie tablicę, na których po zeskanowaniu tego kodu QR możemy poznać historię tego miejsca. I to właśnie zarówno tą przedwojenną, ale z naciskiem na tą powojenną. Oprócz tego, że ta historia jest tam opracowana, możemy ją sobie przeczytać. Są tam też dokumenty, zdjęcia archiwalne, które pochodzą między innymi z Ghetto Fighters House Museum w Izraelu, z United States Holocaust Memorial Museum w Stanach Zjednoczonych, czy z Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, więc mamy też taką dokumentację, możemy się tym dokumentom przyjrzeć, przeczytać i poznać historię właśnie Bytomia, ale przez punkty w jego przestrzeni, w konkretnych miejscach.
6: Mówisz tutaj o 10 lokalizacjach. Tu jest taka chronologia, że idziemy od punktu pierwszego, potem drugi, trzeci, czwarty?
18: I tak, i nie. To znaczy ta ścieżka została zaprojektowana faktycznie w jakiejś chronologii, w jakiejś kolejności, ale tak naprawdę ja chciałam, żeby jeżeli ktokolwiek znajdzie się w jakimś punkcie w mieście, zobaczy tą tabliczkę, zainteresuje się tą historią, przeczyta sobie ten punkt, to aplikacja pozwala mu wejść w mapę, na której mamy wszystkie te punkty umieszczone i z tej mapy jakby dojść do kolejnego punktu, który jest najbliżej, po prostu. Więc jakby zostawia to taką dużą wolność, dużą też dogodność związaną z takim samodzielnym poznawaniem, zależnie od tego, ile ktoś ma czasu, ile chce się dowiedzieć, czy chce chodzić daleko, czy blisko. Mapa też pozwala na nawigację, czyli doprowadza jakby do kolejnego punktu. No i można sobie takie spacery właśnie robić zupełnie we własnym zakresie i poznawać tę wiedzę w sposób jak najbardziej dogodny.
6: A gdzie jest ta pierwsza lokalizacja i dlaczego właśnie tam?
18: Pierwsza lokalizacja jest na Placu Grunwaldzkim w Bytomiu. To jest właśnie ten plac, na którym znajdowała się bytomska synagoga i on jest takim naprawdę bardzo ważnym węzłowym punktem dla historii społeczności żydowskich w Bytomiu, obu. I tej przedwojennej, i tej powojennej. I tam nie tylko mamy miejsce po synagodze, mamy tablicę pamiątkową i z pewnością właśnie w rocznicę teraz Nocy Kryształowej będzie to wydarzenie upamiętniane właśnie w tamtym miejscu, ale mamy też budynek przy Placu Grunwaldzkim 6, który to był takim sercem powojennego żydowskiego Bytomia, tak to nazwę. ponieważ tam w tym budynku dość takim dużym i spektakularnym mieściły się siedziby organizacji syjonistycznych, kilku. Znajdował się kibuc, znajdowała się siedziba partii Hitachtut i tam naprawdę bardzo dużo się działo. Były tam też warsztaty rzemieślnicze, więc zdecydowanie było to takie miejsce skupiające i integrujące też tą społeczność powojenną.
6: Są takie punkty, które były problematyczne dla ciebie, bo na przykład informacji nie było za dużo albo były sprzeczne.
18: To znaczy na pewno odtwarzanie tej historii jest bardzo trudne, ponieważ te źródła, przede wszystkim dokumenty są rozproszone bardzo mocno i w archiwach w Polsce, i w archiwach za granicą. Są często fragmentaryczne, na przykład mamy tylko część dokumentacji, część korespondencji z jednej strony, tej z drugiej strony już nie ma w tym miejscu, w związku z czym trzeba to tak bardzo mozolnie odtwarzać. Na pewno są takie punkty, które jeszcze chciałabym poszerzyć, na przykład ten dotyczący kongregacji wyznaniowej, która działała w Bytomiu. Jak ona dokładnie była zorganizowana, kto ją organizował, tutaj ciągle szukam danych, ale też dzięki temu, że aplikacja jest zrobiona, zaprojektowana w taki dość otwarty sposób, ona też będzie poszerzana na pewno, jeżeli tych informacji będzie więcej, jeżeli na coś trafię właśnie, jeżeli znajdę jakieś nowe źródła, fotografie, dokumenty, jest możliwość, żeby ją właśnie uzupełnić i mam nadzieję, że tak będzie. Mam też nadzieję, że tych punktów będzie więcej, bo jest ich na pewno więcej, no ale opracowanie ich na pewno wymaga czasu, więc jest to takie rozwojowe, ma potencjał, mam nadzieję, że ten szlak będzie się rozrastał.
6: Projekt rozwojowy, bo przecież taka jest historia, że co jakiś czas jakąś kartę odkrywamy, nowe tajemnice, nowe fakty wychodzą. Ja mam takie pytanie, czy my z tobą właśnie możemy wybrać się na taki spacer? Bo wiem, że muzeum często organizuje takie spacery, nie wiem, z mapką w ręce.
18: Tak, i ja te spacery też prowadzę w sezonie wiosenno-letnim. Staram się, żeby to było mniej więcej raz w miesiącu, taka wyprawa ze mną. Też dlatego, że no, zawsze z żywym człowiekiem troszkę inaczej się spaceruje, a z drugiej strony jest to też taka okazja do tego, żeby pokazać mieszkańcom Bytomia, że taka ścieżka jest i jeżeli chcieliby tą wiedzę sobie pogłębić już potem indywidualnie, to mogą się nią po prostu poruszać w dowolnym momencie, w dowolnym czasie. Nie muszą czekać na termin spaceru, prawda, ze mną. Natomiast ja na pewno tego nie zarzucam. Na pewno te spacery ciągle będą. One cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Zawsze mamy wielu chętnych. Co mnie osobiście cieszy, że jest taki trend, żeby w tą historię miasta się zagłębiać, że osoby, które w tej chwili mieszkają w Bytomiu i w okolicy, są zainteresowane w ogóle tym, co było wcześniej. Co było też w czasie, kiedy Bytom nie był polskim miastem, że o tym się mówi teraz już tak zupełnie otwarcie, o tej historii, że się ją odkrywa i dzięki temu też jakby można lepiej docenić bogactwo, złożoność miejsca, w którym żyjemy, ale ta złożoność jest jego bogactwem, jest jego atutem.
6: Bytom jest w ogóle bardzo specyficznym miastem, bo to miasto wielokulturowe i ta różnorodność jest ogromna, ale tak sobie myślę, że ten temat żydowski to tak chyba nie do końca wszyscy tutaj znamy, więc ten projekt, który ty zrealizowałaś, czy właśnie wystawa w Muzeum Górnośląskim, na pewno pokaże niektórym te fakty, uświadomi pewne rzeczy, no i myślę, że też zachęci do tego, żeby poznawać tę część historii, no, która jest tutaj częścią wszystkich, jakby nie było.
18: Tak, dokładnie. I ja mogę taką przytoczyć anegdotę, że jak ta wystawa powstawała, to właśnie zastanawialiśmy się, na ile ten temat w Bytomiu będzie nośny, na ile mieszkańcy są zainteresowani tą żydowską historią miasta, która też jest bardzo złożona, bo ja cały czas używam tych pojęć przedwojenna, powojenna społeczność. To są zupełnie dwie różne społeczności tak naprawdę i można o tym bardzo szeroko opowiadać. Ja przeprowadziłam takie badanie społeczne wtedy, pod koniec 2020 roku. Badanie świadomości historycznej mieszkańców Bytomia, ale też były tam pytania o to, co właśnie naszych odbiorców by interesowało, z czego oni by się chcieli dowiedzieć z zakresu właśnie wielokulturowości, z naciskiem oczywiście na społeczność żydowską. No i właściwie można powiedzieć, że tak się zaczęło, ponieważ w tej ankiecie miałam dużo odpowiedzi takich, że jakby ta przedwojenna, istnienie tej przedwojennej społeczności jest gdzieś w świadomości mieszkańców miasta, że ona była, że ona też bardzo duży wkład miała na przykład w to, jak miasto dzisiaj wygląda, w jego kształt też architektoniczny. Ale pojawiały się pytania, no a po wojnie? No co było po wojnie? Czy byli tutaj jeszcze Żydzi po wojnie? Jak ta sytuacja wyglądała? I te pytania jakby wyszły oddolnie, prawda? Wyszły od naszych odbiorców. No więc ja postanowiłam, że no to w takim razie trzeba ten temat przybliżyć. Tym bardziej, że on jest na tyle świeży, na tyle nowy, że czasem nie mamy takiej świadomości, że to już jest historia.
5: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
6: Nasze kroki dziś skierujemy w programie do Muzeum Hutnictwa i Cynku w Katowicach, ale powiemy także o kosmicznym budownictwie w stolicy Śląska, Parku Kieszonkowym czy konkursie Ludzkie Smaki. Od tego smacznego tematu zaczynamy.
20: Iwona Małyska z Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta Urzędu Miasta, ale również koordynator Zabytkowego Osiedla Robotniczego Oficinus na Szlaku Zabytków Techniki.
6: Tak nietypowo zaczniemy od kalendarza. To taki wyjątkowy kalendarz, on się różni od tych, które miasta często wydają. Smacznie nam się robi. Skąd w ogóle pomysł takiego kulinarnego kalendarza?
20: Pomysł kulinarnego kalendarza zrodził się może troszeczkę wcześniej niż nasz odrestaurowany piekarok, czyli domowy piec chlebowy, który udało nam się przywrócić do życia i spełnia swoje dawne funkcje. Ten budyneczek zlokalizowany przy ulicy Bujoczka 24 w dzielnicy Ruda spełnia swoje dawne funkcje, czyli wypieka chleb tak jak dawniej, dawną metodą. Udało nam się go właśnie odrestaurować, odbudować i tam kilka razy w roku staramy się robić takie spotkania dla mieszkańców właśnie przy wspólnym stole, przy wspólnym częstowaniu się chlebem. A też dlatego między innymi chcieliśmy tutaj zachować tą naszą rudzką kulinarną tradycję, bo nie tylko Ruda Śląska, ale cały Śląsk ma również bardzo, bardzo bogate tradycje związane z gotowaniem, związane z tą stroną kulinarną. Stąd pomysł, żeby mieszkańcy przysyłali nam przepisy na takie tradycyjne, a czasami już zmodyfikowane przez lata dania, ale takie dania i potrawy, które gdzieś tam są schowane, czy w babcinnych kredensach, czy gdzieś w szafkach i żeby je po prostu pokazali innym, dali możliwość skorzystania z tego. Stąd pomysł na kalendarz. Konkurs polega na tym, że przez cały rok zbieramy przepisy od mieszkańców, wybieramy co miesiąc tak zwany smak miesiąca, który później znajduje się w kalendarzu kulinarnym na przyszły rok. Mieszkańcy chcą się z nami bawić, chcą brać udział w tym konkursie. Okazało się, że nie tylko właśnie mieszkańcy Rudy Śląskiej, ale i Rudzianie, którzy wyemigrowali i za granicę, i gdzieś do miast ościennych, ale też osoby tutaj z całego Śląska, z miast ościennych. Nie ograniczamy tego tylko do mieszkańców Rudy Śląskiej i konkurs cieszy się dużym powodzeniem. Mamy już jego kolejną edycję. Tradycja jest bardzo fajna. W naszych czasach, gdzie często tutaj jakby cała rodzina troszeczkę się rozmija, przynajmniej ten jeden posiłek w ciągu dnia przy tym wspólnym stole, myślę, że bardzo zacieśnia te więzi rodzinne i to jest dobra tradycja, którą należy pielęgnować. Każdy ma swój taki sprawdzony przepis właśnie na konkretne danie i właśnie o to nam chodzi, bo tutaj też prosiliśmy o dania, czy na bigos, czy na żur przepisy. Tyle, ile jest kucharzy, tyle zawsze jest tych sposobów przygotowywania tego dania. Nie tylko coś słodkiego, może być również coś konkretnego, główne danie, bądź coś słodkiego, coś, co znajdzie się na naszym stole.
6: Tak jak pani powiedziała, zgłaszają się też ludzie z zagranicy i co, oni też wracają do korzeni, do tych starych przepisów śląskich?
20: Często mają te przepisy gdzieś, które wzięli ze sobą i na przykład tam dalej wracają do tych dań. Dostałam przepis na przykład od pani z Niemiec, która robi przepyszne ciasto jabłkowe z bezą i właśnie ten przepis dostała od swojej mamy i dalej po prostu te to ciasto jest jakby takim daniem na każdą jakąś okazję, nie tylko świętowanie, na jakąś niedzielną herbatkę, więc to jest przepis, który tutaj dostała kiedyś od mamy, a w tej chwili go dalej na jego podstawie robi właśnie takie ciasta. Jabłecznik pod pierzynką bezową.
6: W kuchni śląskiej rządzą kobiety?
20: Niekoniecznie. Okazuje się, że właśnie coraz więcej panów zabiera się za kuchnię. Często takie, może to też taka anegdota, ale jedna pani powiedziała, też mówiłam o jej o konkursie, więc powiedziała, że jej mąż jak przeszedł na emeryturę, to już ją nie wpuszcza do kuchni, więc to jest bardzo fajne, że mężczyźni też się w to angażują, też lubią stać przy tym piecu i coś dobrego wykreować.
6: Wakacje wakacjami, ale przepisy nadsyłamy, a tymczasem Katowice budują kosmiczne osiedle.
5: Nasze miasto.
1: Barbara Szumilak, Katowicka Agencja Wydawnicza w imieniu Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Nasze najnowsze, najbardziej nowoczesne, ekologiczne osiedle przy ulicy Kosmicznej faktycznie jest już gotowe i zakończyła się dosłownie parę dni temu weryfikacja wniosków złożonych w ramach naboru, który został przeprowadzony od 29 stycznia do 20 lutego. Więcej chętnych, jak tradycyjnie przy wszystkich naszych inwestycjach, niż mieszkań do rozdysponowania. Na tym nowym osiedlu mamy 111 mieszkań, natomiast wniosków zostało złożonych 232. Spośród wszystkich tych złożonych wniosków 202 zweryfikowano pozytywnie, natomiast 30 oceniono negatywnie z powodu niespełnienia wymogów formalnych lub wymaganych kryteriów. Generalnie najpierw trzeba się znaleźć na jednej z list. Przygotowano dwie listy najemców. Pierwsza obejmuje gospodarstwa domowe, których średni miesięczny dochód jest niższy od średniego dochodu wszystkich osób ubiegających się o dany typ lokalu. Druga lista to są gospodarstwa o dochodach wyższych od tej średniej. Zanonimizowane listy najemców są już dostępne, są dostępne na stronie internetowej miasta Katowice. Tam jest taka specjalna zakładka Zamieszkaj w Katowicach i w niej kolejna podzakładka. Myślę, że jest to dosyć proste do odnalezienia. Wnioskodawcy mogą odnaleźć tam swoje miejsce na liście, wyszukując inicjały imienia i nazwiska oraz datę i godzinę złożenia wniosku. Osoby, które wnioski zostały ocenione negatywnie, dostaną tą informację jako korespondencję po prostu listowną. W kolejnym etapie pracownicy katowickiego TBS-u będą kontaktować się z osobami ujętymi na tych listach najemców. No i w ten sposób już potem rozpocznie się procedura wyboru mieszkań i podpisywanie umów partycypacji z tymi, którzy się zdecydują. Troszeczkę pocieszenie, trochę pozytywna część tej informacji, że są już te listy znane, dlatego że jednak od stycznia minęło parę miesięcy, wiadomo jak to życie pisze, różne scenariusze mogły te osoby na czas tego stycznia mieć zagwarantowane kwoty na partycypację, na najem, ale z różnych powodów mogą dzisiaj akurat, mimo że się zakwalifikowały, jednak do tego najmu nie podejść, więc trzeba mieć nadzieję, jeżeli się jest na tej liście rezerwowej, że również może się to wszystko jeszcze pozytywnie zakończyć. Mamy 111 mieszkań w 7, 3 i 4 kondygnacyjnych budynkach. Osiedle jest już całe gotowe, również z tymi przestrzeniami wokół. Piękny plac zabaw, piękna taka ława sąsiedzka, można to nazwać. Także teren jest, myślę, bardzo ładnie zagospodarowany. Będzie taka przestrzeń też do spędzenia wolnego czasu. Wszystko wygląda nowocześnie, bardzo elegancko. Myślę, że jest to takie osiedle, na którym po prostu będzie się miło i komfortowo mieszkało.
6: Było o mieszkaniach, to teraz o parku takim tyci, choć no właśnie.
21: Ogłosiliśmy dokładnie 3 przetargi na 10 parków kieszonkowych, czyli dzięki temu wybijemy się troszeczkę na czoło wśród tych miast, które parki kieszonkowe mają. Przeznaczyliśmy na nie około 1,5 miliona złotych i taką ciekawostką jest, że każdy z tych parków będzie miał taki swój bardzo odrębny charakter. Będzie na przykład park, który się będzie nazywał Ptasim Parkiem, będzie Naturalna Łąka Kwietna albo Park Taternika, więc każdy z tych parków będzie troszeczkę inny i dzięki temu mieszkańcy będą mogli sobie odwiedzić każdy z nich i poczuć się troszeczkę inaczej w różnych częściach miasta. One będą w bardzo różnych miejscach się znajdowały. To będą na przykład Bogucice, to będzie ulica Czecha, to będzie ulica Dębowa, Gliwicka, Przelotowa czy Oswobodzenia. Także jak widać, przekrój jest bardzo szeroki, będzie można znaleźć dosłownie wszędzie. Tak naprawdę nie ma takiego określonego standardu, co w tym parku ma być. Każdy park został zaprojektowany indywidualnie ze wskazaniem właśnie z dostosowaniem do miejsca, w którym się znajduje, a także właśnie dostosowaniem do klimatu, do pogody, która może tam panować. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli właśnie odkrywać różne parki, różną roślinność, różne sposoby rekreacji, bo w jednych parkach będą ławeczki, w innych mogą się znaleźć leżaki, więc nie ma takiego jednego standardu, który będzie przyświecał przy wszystkich parkach kieszonkowych. W każdym parku dobieraliśmy ją indywidualnie pod dany teren. Zastanawialiśmy się, która roślinność gdzie lepiej by wyglądała, lepiej się sprawdziła, więc tak naprawdę każdy park będzie bardzo różny, bardzo odmienny i różną roślinność będzie miał. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli porównywać je i zastanawiać się, który jest ich ulubionym. Pamiętajmy, że żyjemy w dużym mieście, gdzie jednak tych zielonych przestrzeni nie ma aż tak dużo, jakbyśmy oczekiwali, więc wyszukujemy tak naprawdę każde miejsce, gdzie można by tą zieleń jeszcze umieścić. No i parki kieszonkowe są takim jednym ze sposobów, żeby właśnie dodać tej zieleni mieszkańcom więcej.
6: Zostajemy w Katowicach, ale tym razem przenosimy się do muzeum z Magdą Mleczko.
2: Szukacie ciekawego miejsca na Śląsku? Jest ich wiele, ale to, o którym chcę wam powiedzieć, stanowi pomnik technik i technologii przemysłowych, będących zarazem Muzeum Techniki i obecnie należy do grona największych obiektów muzealnych w Polsce. Mowa o Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach. Ze mną dyrektor tej placówki Ewa Mackiewicz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: Kiedy ten zakład przestał działać i stał się placówką muzealną?
3: Walcownia działała w ramach Huty Metali Nieżelaznych Szopienice do 2001 roku i później została zamknięta, zlikwidowana, no i mogła podzielić los reszty zabudowań huty, czyli albo ulec totalnej dewastacji, albo zostać przekształcona na jakieś inne potrzeby produkcyjne, ponieważ niektóre z zakładów znalazły swoich nowych użytkowników, tyle że już nie ma produkcji hutniczej. Natomiast tutaj znalazła się właśnie grupa pasjonatów, dawnych pracowników i to im można powiedzieć, że w tym pierwszym okresie zawdzięczamy to, że walcownia zachowała się w takim niemalże niezmienionym stanie, ponieważ oni dbali o spuściznę. Tak. Po pierwsze też dbali o sam budynek, starali się go w jakiś tam sposób pilnować, szczególnie przed rozkradaniem, przed słomiarzami. Natomiast też ogromną zasługą jest zgromadzenie dużej ilości archiwaliów, zdjęć związanych właśnie z hutą. To też znajduje się w tej izbie tradycji hutniczych. Sami pracownicy zorganizowali się i powołali stowarzyszenie na rzecz powstania Muzeum Hutnictwa Cynku i to stowarzyszenie jakby spotkało się z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, z prezesem panem Piotrem Gerberem i z tego spotkania wynikło wiele dobrego, ponieważ właśnie fundacja przejęła obiekt, od 2014 roku rozpoczęła prace rewitalizacyjne i dostosowywanie do potrzeb muzealnych. To, co jest bardzo ważne, to misja fundacji, która opiera się na tym, aby zachować to dziedzictwo przemysłowe w jak najbardziej autentycznym stanie, żeby nie ingerować tam, gdzie jest to niekonieczne. Stąd właśnie u nas ta zachowana tkanka historyczna, oryginalna, autentyczna i ten sposób zachowania, ten sposób dbałości o zabytek został doceniony w 2018 roku nagrodą Narodowego Instytutu Dziedzictwa Zabytek Zadbany.
2: Ilu osobom w czasach takiej swojej świetności ten zakład dawał pracę?
3: Jeżeli tutaj zależy, na który okres byśmy patrzyli, tak, bo jeżeli będziemy mówili o czasach Huty Metali Nieżelaznych Szopienice, gdzie właśnie walcownia była częścią całego tego zakładu, no to można powiedzieć, że niemalże całe Szopienice były powiązane właśnie z hutnictwem. Ja szczerze mówiąc w tej chwili nie potrafię podać tej liczby, ile osób było właśnie w Hucie Metali Nieżelaznych Szopienice.
2: Teraz taka ciekawostka, wyjaśnijmy proszę, co z tym zakładem mają wspólnego takie fajne motocykle jak Harley Davidson?
3: Tak, mamy jeszcze dodatkową atrakcję, która już nie jest powiązana z historią hutnictwa cynku, czy też metali nieżelaznych, ale mamy bardzo ciekawą kolekcję motocykli. Są to głównie motocykle Harley Davidson, ale także motocykle Indian, również polska produkcja Sokoły, Junak, a także mniejsze motorynki, motorowery, które też są u nas prezentowane jako taka atrakcja dodatkowa. Cieszy się to również dużym zainteresowaniem.
2: Ale to fajne, bo patrząc sobie na to, że o, słuchaj, mówi mąż do żony, wybierzemy się czy tam do dzieci, zrobimy sobie dzisiaj wycieczkę i pojedziemy do Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownie w Katowicach. I kto by przypuszczał, że tam zobaczy się motory?
3: No tak, jest to taka niespodzianka, aczkolwiek mamy też turystów, którzy przyjeżdżają właśnie specjalnie, żeby tą ekspozycję zobaczyć.
2: Ktoś planuje sobie właśnie przyjechać do Was na taką rodzinną wycieczkę, poza czasem industriady, to jak powinien zacząć to zwiedzanie, co zobaczy, ile czasu nam to zajmie?
3: Zwiedzanie walcowni zazwyczaj odbywa się z przewodnikiem, chyba że ktoś ma życzenie, żeby sobie samemu eksplorować właśnie nasze przestrzenie.
2: Zapraszamy do tego miejsca. Ja dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
6: Ja tylko przypomnę, że do muzeum w Katowicach zabrała nas Magda Mleczko. Dziękuję, Magdo.
5: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
6: Tym razem w naszym programie skupimy się na Chorzowie, a także na Zabrzu. Na początek Chorzów. Bezdomniaki będą miały lepsze warunki. O co chodzi? Niech zdradzi to materiał Pauliny Kozioł.
0: Zamiast kojców ciepły boks. W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie powstanie nowy budynek dla psów. Więcej o tej inwestycji opowie rzeczniczka miasta Katarzyna Chochuł.
4: Nowa i można powiedzieć dość długo wyczekiwana inwestycja dla naszych czwornożnych przyjaciół w schronisku. Z końcem kwietnia podpisaliśmy umowę z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią na dofinansowanie inwestycji pod nazwą budowa pomieszczenia ogrzewanego na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Opolskiej 36. Prace już trwają. Będzie to bardzo duża inwestycja i też jest duża kwota dofinansowania, bo samo dofinansowanie to jest koszt powyżej 2 400 000. Natomiast cała wartość inwestycji jest to koszt 2 600 000. Zakończenie prac planowane jest na koniec tego roku. No, prace już trwają i można widzieć, że te budynki zaczynają rosnąć w oczach. A co powstanie? No powstanie 19 komfortowych boksów bytowych dla psów, 4 dla dużych, 7 dla średnich i 8 dla małych. Każdy z boksów zostanie wyposażony w okna. Będą podgrzewane podłogi, płytki, będzie zrobione odwodnienie linowe, będzie także punkt poboru wody. To nie wszystko, bo w każdym nowym obiekcie znajdą się również to, co najważniejsze, czyli pomieszczenia zabiegowe z wyposażeniem, magazyny na karmę i miski, pomieszczenia będą porządkowe, techniczne, będą także toalety dla personelu, główny będzie korytarz komunikacyjny, ale chyba to, co jest najważniejsze, to to, że ten budynek będzie dostosowany również dla osób niepełnosprawnych. Także bardzo się cieszymy, że w końcu nasze pieski, które są w schronisku, będą miały poprawione te warunki, ale to też jest poprawienie warunków dla osób, które się tymi naszymi pieskami opiekują.
0: Takiego budynku ogrzewanego dla zwierząt, właśnie dla psów w chorzowskim schronisku do tej pory nie było, bo tam pieski są w kojcach, a tylko te starsze, z tego co wiem, czy schorowane są w budynku.
4: Tak, schorowane i starsze pieski są w budynku ogrzewanym. Pozostałe pieski są na zewnątrz w kojcach, ale w momencie, kiedy temperatura jest ujemna, no to oczywiście nasi opiekunowie dbają o to, by każdy z tych psów miał odpowiednie warunki do tego, że może nie tyle, że jest boks ogrzewany, bo nie jest, ale przynajmniej są pieski ubierane. Więc teraz się cieszymy, że te warunki się poprawią. W trosce o ich dobro cieszymy się, że ta inwestycja prędko powstanie, bo już z końcem roku.
0: Tym bardziej

0: własny dach, to przynajmniej, żeby go wyprowadzić na spacer, bo jest im to bardzo potrzebne. Poza tą inwestycją cieszymy się, że tuż obok, poza ogrodzeniem schroniska, powstaje wybieg dla psów, więc to też będzie przestrzeń, z której nie tylko nasze psy schroniskowe, ale także mieszkańcy będą mogli skorzystać. Tym mocniej się cieszymy, bo jest to inwestycja realizowana w ramach naszego budżetu obywatelskiego, która została wybrana w 2019 roku.
1: Przenosimy się teraz do schroniska Psikot w Chorzowie. Ze mną jest
2: Wiktoria Czechowska. Jestem pracownikiem schroniska, specjalistą do spraw fundraisingu i wolontariatu. Budynek, który ma na celu stworzenie 19 komfortowych boksów dla naszych seniorów, szczeniaków i psów po operacjach. Będą to budynki wewnętrzne, gdzie będziemy mogli przetrzymywać naszych podopiecznych.
1: Będą to lepsze warunki dla piesków tutaj w Psikocie.
2: Zdecydowanie. Zawsze mierzymy się z tym zimą, kiedy tej przestrzeni takiej wewnętrznej jest za mało. Chcielibyśmy, żeby na pewno każdy nasz podopieczny miał takie komfortowe warunki, jednak zimą zawsze stawiamy przede wszystkim na tych seniorów. Przy tych dodatkowych 19 kojcach na pewno nas to odciąży.
1: Ogrzewana podłoga, co to oznacza dla piesków?
2: Komfort dla ich starszych stawów. Na pewno też komfort, bo nie wszystkie pieski szanują swoje posłania, więc tu będzie im ciepło w pupki.
1: 19 boksów powstanie w tym nowym budynku. Czy to oznacza, że wszystkie psy ze schroniska Psikot już będą w takich ogrzewanych pomieszczeniach?
2: Choć jest to podejście bardzo utopijne, niestety nie, ponieważ na chwilę obecną już w samym schronisku mamy około 50-60 podopiecznych, więc, że tak to powiem, te 19 boksów wewnętrznych jest to kropla w morzu potrzeb.
1: Jak wybierane są pieski, które będą tam lokowane?
2: Na pewno przez pryzmat schorzeń, tego w jakim wieku są pieski. Zawsze na zimę dajemy przede wszystkim seniorów, szczenięta, które nie poradzą sobie na zewnątrz, jak również zwierzęta pooperacyjne.
1: Proszę zatem powiedzieć coś więcej na temat tych piesków, które tutaj przebywają w Psikocie. Jest ich prawie 60, to jest dużo i wszystkie czekają zapewne na nowe domy.
2: Tak, jak najbardziej. Mamy pieski, które tutaj wyglądają drogi do nowego domu. Mamy również zwierzęta, które są tak zwanymi dowodami w sprawie, więc one do adopcji niestety pójść nie mogą. Jak również pieski, nazwijmy to trudne przypadki, czyli pieski, które potrzebują specjalnej strony adopcyjnej, że tak to powiem, drogi adopcyjnej, ze względu na po prostu swój charakter. I mówię tu na przykład o Zgrzycie, który jest od 7 lat w schronisku, trafił jako roczny pies, ale dalej jest psem, mimo tutaj pracy z behawiorystami, z naszymi wolontariuszami, psem półdzikim, który prawdopodobnie no niestety ma tutaj dożywocie, ale mowa też jest o psach, które po prostu gdzieś mają łatkę agresywnego i ciężej jest im znaleźć dom.
1: Są jeszcze inne pieski, które są tak długo już w schronisku jak Zgrzyt?
2: Iwo, 13-letni senior, przekochany średniej wielkości pies, który niestety ze względu na swoją zwyczajność, bym to nazwała, bo to jest po prostu mały czarny kundelek, nie jest zauważalny. Wektor, który też jest z nami jakiś czas, około 2-3 lat, też starszy senior. Najczęstszym problemem w znalezieniu domu są psy, które są już po prostu powyżej tych 8-9 lat, ponieważ ludzie boją się brać seniorów do domu.
1: Czyli szczeniaki, młodsze psy mają trochę łatwiej ze znalezieniem nowego domu.
2: Zdecydowanie. Ludzie często przychodzą do schroniska i od razu pytają, czy my już mamy jakieś szczeniaki na stanie, które są już dostępne do adopcji i pieski, tak powiedzmy, że do 2-3 roku życia też schodzą, że tak to imę od razu. Chyba, że są jakieś problemy behawioralne, które w domu przerastają właścicieli.
1: A czy wiosna to jest właśnie taki okres, że trafia tutaj więcej szczeniaków?
2: Tak. Tak samo jak szczeniaków, tak i kociąt. To jest ten okres, kiedy niestety jest najwięcej przyjęć młodych zwierząt. Przyjeżdżają do nas matki ze szczeniętami, matki z kociętami. I to jest ten okres, kiedy rzeczywiście ręce mamy pełne roboty.
1: No właśnie, bo oprócz psów są tutaj jeszcze koty. Ile jest kotów?
2: Kotów na chwilę obecną jest około 25 sztuk, z czego my się bardzo cieszymy, bo jeszcze nas nie dopadł ten sezon na okocenie.
1: Czy koty też czekają na swoje nowe domy? Zapewne tak.
2: Tak, jak najbardziej. Niestety teraz borykamy się też z tym, że przez tą pogodę, która jest na zewnątrz i przez to, że koty są delikatniejsze psychicznie niż psy, no niestety kotki tutaj borykają się z różnymi chorobami, więc ciężej jest im znaleźć dom, ponieważ my też nie wydajemy do domów zwierząt chorych.
1: Rozumiem. Czy są zatem jeszcze jakieś inne potrzeby schroniska? Czy można was jakoś wesprzeć? może karma jest potrzebna, albo jakieś kocyki, jakieś zabawki.
2: Myślę, co mogłabym powiedzieć takiego, żeby było realnie dobrym wsparciem. I powiem tak, może nie zabrzmi to dobrze dla niektórych ludzi, ale pieniądze, ze względu na fakt, że te faktury, które przychodzą z lecznic, bo my ratujemy zwierzęta do ostatniego momentu i walczymy o ich zdrowie najbardziej, teraz pieniądze byłyby taką realną dla nas pomocą.

0: ponieważ no, my się finansujemy z tych pieniążków, które nam dają i przekazują darczyńcy. I na pewno ze względu na zbliżający się okres właśnie tego dokocenia zwierząt, tutaj kotów przede wszystkim w schronisku, żwirek, podkłady, karma specjalistyczna, jeżeli chodzi o psy, to gastro i hipoalergiczna.
1: Jeśli chodzi o ten nowy budynek, to tam będą boksy tylko dla psów, a zatem koty mają swoją kociarnię, jak to jest?
0: Tak, nasze koty mają przynajmniej 4 strefy, gdzie są przetrzymywane. Mamy tutaj koci szpitalik, w którym przebywają koty chore, plus matki z dziećmi, jeżeli jest ich sporo. Mamy kociarnię zewnętrzną tutaj w kontenerku i kociarnię wewnętrzną, plus jeszcze w środku wykorzystujemy pomieszczenia dla kotów na kwarantannie.
1: A czy obecnie schronisko Psikot w Chorzowie poszukuje wolontariuszy?
0: Na chwilę obecną nie, inaczej. Powiedziałabym tak, że to zawsze wolontariusze znajdują nas, ponieważ przy organizacji kundelkowych spacerków często gęsto przez zaangażowanie ludzi, którzy do nas przychodzą, typujemy osoby, którym proponujemy wolontariat psi. Jeżeli o koci chodzi, na chwilę obecną jest wstrzymany nabór. Niemniej jednak pewnie, jeżeli przyjdzie ten okres, kiedy będziemy mieli ponad 100 kotów na stanie, wtedy przydadzą się każde ręce i będziemy ogłaszać na stronie.
1: Nabór jest wstrzymany, bo jest wystarczająca liczba wolontariuszy, tak?
0: Tak, jak najbardziej. Na chwilę obecną nasze schronisko wspiera 70 wolontariuszy, którzy przychodzą i pracują ze zwierzętami. Około 45 wolontariuszy psich, reszta to są wolontariusze koci.
1: Okej, czyli nie można być wolontariuszem po prostu, tylko trzeba wybrać specjalizację. Jedni są od psów, inni od kotów, tak?
0: Tak, zgadza się. U nas wolontariat wygląda tak, że mamy go podzielonego na wolontariat koci i wolontariat psi, ze względu na specyfikę pracy ze zwierzęciem. Zresztą nie każdy kociarz jest psiarzem i na odwrót, więc my mamy tutaj zasadę, że dzielimy. Niemniej jednak w okresie, kiedy tych kotów jest mniej, ci wolontariusze, którzy są kocimi wolontariuszami, również mogą wspomóc psich przy wyprowadzaniu psów.
2: A teraz przenosimy się do Zabrza.
3: Czwartym liceum ogólnokształcącym imienia Mikołaja Reja przy wejściu zawiózł defibrylator. Pieniądze na urządzenie zebrali sami uczniowie.
4: Maria Przybłowicz, dyrektor czwartego liceum imienia Mikołaja Reja w Zabrzu. Prawie półtorej roku trwała zbiórka, żebyśmy mogli przygotować i ustawić ten defibrylator na ścianie naszej szkoły. W naszej szkole od kilkunastu lat działa szkolna grupa ratownicza, która w głównej mierze uczy młodzież, a też tutaj młodzież ościennych szkół, jak ratować, jak pomóc w takich nagłych sytuacjach. I tutaj myślę, że właśnie to było motorem, żeby coś takiego było. No, jak już mamy różne sprzęty, a mamy, to dobrze byłoby, żeby był też taki, który może realnie komuś pomóc. Uważam, że działania, w których robimy coś dla innych, są bardzo wartościowe i uczą ich też bardzo fajnych postaw, takich obywatelskich. Przed wejściem do budynku szkoły, dobrze oznaczony, więc mam nadzieję, że jak będzie potrzebne skorzystanie z tego urządzenia, to każdy będzie wiedział, gdzie to łatwo dostać. Mają też taki sprzęt, taki ćwiczeniowy AED, więc jak mogą, tak się też tego uczą. Uczą się też na fantomach, także staramy się pokazywać. Oni starają się nauczyć i też z innym pokazywać, jak z takich urządzeń korzystać.
5: Franciszek Zingler, czwarta klasa. Została zainicjowana przez przewodniczącą naszej grupy ratowniczej szkolnej, panią Magdalenę Podgórską, której jesteśmy szczególnie wdzięczni za taką świetną inicjatywę. I została opublikowana na portalu, na który można było wpłacać pieniądze. Jesteśmy na takim profilu. No to uważamy, że pomoc innym jest bardzo wartościowa, więc chcieliśmy te pieniądze przeznaczyć na szczytny cel. Prawdziwego defibrylatora nie mieliśmy na szczęście jeszcze okazji używać, no ale ja między innymi przeprowadzałem szkolenia z racji zwolnionych z teorii. Mieliśmy projekt, pokazywałem prawidłowego użytkowania takiego defibrylatora i cała grupa ratownicza nasza też ma to opanowane na pewno.
6: Olewa Julia z tej strony. Naszym głównym celem było jak najbardziej rozpowszechniać tą zbiórkę, wysyłać znajomym, rodzinom, jakby dla nas każdy grosz się liczył.
3: Zbiórka na urządzenie trwała ponad rok. Nie opuszczamy Zabrza, teraz o inwestycjach mieszkaniowych.
7: Anna Welerzą, naczelnik Wydziału Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Miasto Zabrze otrzyma dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Po pierwsze na budowę nowego osiedla mieszkaniowego przy ulicy Modrzewiowej. Tą inwestycję realizujemy we współpracy z SIM Śląsk, która to spółka wybuduje osiedle składające się z 76 lokali mieszkalnych. Inwestycja jest rozplanowana na 2 lata. Mamy nadzieję, że uda się ją rozpocząć jeszcze w roku bieżącym. Oprócz tego miasto Zabrze pozyskało finansowe wsparcie na remonty mieszkań komunalnych. Dzięki temu wyremontujemy 17 lokali mieszkalnych. Kwota dofinansowania to ponad 2 miliony złotych, natomiast 0,5 miliona złotych dołożymy z budżetu miasta. Dokonamy kompleksowego remontu lokali mieszkalnych dla najbardziej potrzebujących osób niepełnosprawnych, wychowanków, rodzin zastępczych bądź placówek opiekuńczych. Dzięki wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego możemy inwestować zarówno w nową, jak i tą już istniejącą substancję mieszkania. Zawsze od wielu lat uczestniczę w programie Banku Gospodarstwa Krajowego. Staramy się każdego roku występować o dofinansowanie remontów. Można uzyskać 80% dofinansowania na prace remontowe i faktycznie jest to dla nas bardzo duże zasilenie i dzięki temu udaje nam się zaspokajać potrzeby mieszkaniowe osób w najtrudniejszej sytuacji. Natomiast nasze potrzeby są zdecydowanie większe, dlatego będziemy nadal korzystać z tego programu i składać wnioski o finansowe wsparcie.
3: Kończymy doniesieniami z Zabrze. Edyta Czekaj, dziękuję.
8: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.

0: dostosowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Reklama.
7: Tu Radio Złote Przeboje, jest godzina 8. Zapraszamy na wiadomości w niedzielę.
8: Areszt dla patomorfolożki po znalezieniu ludzkich płodów. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami stolicy. Po ponad 30 latach do Łomży znów jeżdżą pociągi pasażerskie. Miriam Lipińska, patomorfolożka Magdalena H. następne 3 miesiące spędzi w więzieniu. Sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec 57-latki. To efekt makabrycznego odkrycia 32 ludzkich płodów na należącej wcześniej do kobiety posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Marcin Starzec.
9: Sąd w całości uwzględnił wniosek prokuratury, mówi prokurator Wojciech Przybyła.
10: Argumentacją był fakt możliwości mataczenia w przedmiotowym postępowaniu i wpływania na zeznania ewentualnie przesłuchiwanych na dalszym etapie świadków oraz obawa wymierzenia surowej kary i ta właśnie surowa kara mogłaby motywować podejrzany do tej pierwszej przesłanki, czyli wpływania na ewentualne dalsze zeznania nieustalonych jeszcze świadków.
9: Służby do tej pory wydobyły z ziemi szczątki 32 ludzkich płodów. Kobieta podczas przesłuchania przyznała, że sama zakopała płody i tysiące próbek medycznych w ogrodzie. Usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów. Grozi jej do 12 lat więzienia.
8: Uwaga na ulewy i burze. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia przed nimi obowiązują niemal wszędzie, poza południem Polski. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami Warszawy. Uczestnicy domagali się równości płci w każdej sferze życia, ochrony przed dyskryminacją i wykluczeniem oraz promowania szacunku w debacie publicznej.
11: To jest takie wydarzenie, na które czeka cała stolica.
12: Dokładnie.
11: Ludzie machają, uśmiechają się.
13: Na przykład ja chodzę do takiej szkoły, gdzie bardzo ludzie są otwarci wobec tego, że są queer i nie wstydzą się, więc moim zdaniem to już idzie na lepsze.
8: Mówili uczestnicy jubileuszowej parady. W życie weszła wakacyjna korekta kolejowego rozkładu jazdy. Zadowolenia nie kryją mieszkańcy Łomży, bo do miasta już wczoraj po 33 latach znów przyjechał pociąg pasażerski.
14: No i ciekawość, jakieś sentymenty. Większość łomżyniaków musi się przyzwyczaić, zaakceptować nowy stan rzeczy.
15: Pociągi do Warszawy będą w przyszłym roku, gdy wyremontujemy odcinek od Ostrołęki do Tłuszcza.
8: Zapewnia wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Na razie pociągi będą wozić pasażerów z Łomży do Ostrołęki, Olsztyna i Białegostoku.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Dzień z przydatnymi opadami nas czeka właściwie w całym kraju, więc parasolki wszędzie się przydadzą. Teraz to jeszcze kilka stopni chłodniej, ale po południu od 15 stopni na Pomorzu, po 17 w Małopolsce. A ponieważ od czwartku trwa mundial, to ja dzisiaj będę grał największe przeboje związane z sportem i z mistrzostwami świata. Fajnie, że jesteście z nami. Radio Złote Przeboje. I wszyscy myśleli, że zacznę od Ciągle Pada. W związku ze stanem pogody dziś za oknem. A tu nie, a tu kombi Słodkiego Miłego Życia.
6: Zaprasza Kacper Sosnowski.

11 po 8, tu Radio Złote Przeboje. Na Mundialu Turcja właśnie przegrała z Australią, ależ się porobiła, a u nas w głośnikach Joe Cocker z 97 roku z piosenką o tym, co wydarzy się w nocy. Spokojnie, nim noc, to przed nami jakieś kilkaset przebojów u nas. Za chwilę na przykład Kim Carnes, która za miesiąc będzie świętować 81 urodziny. Co się robi w tym wieku? No, ona prowadzi spokojne, ale aktywne życie w Nashville, gdzie wciąż tworzy muzykę, czasem gdzieś wystąpi. Oczywiście, że Bette Davis Ice.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Startuj.

0: www.amerikankars.pl i oddaj głos już dziś.
1: American Cars Mania nadjeżdża do Katowic z mocą silnika V8. Największy festiwal amerykańskiej motoryzacji w Europie. Muscle Cary, skrzydlate klasyki, policyjne radiowozy i lowridery, skaczące auta. Do tego wielkie grillowanie i festiwal steka, wybory Miss Pinup, a wieczorem koncert The Blues Brothers Soul Mission i DJ Chris and Mathis. 19-21 czerwca, Katowice, lotnisko Muchowiec. Wygraj Chryslera 300. Bilety na americancarsmania.pl.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Bellini, Samba de Janeiro. Nie była to piosenka związana z żadną sportową imprezą, ale gościła na sportowych obiektach często. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: A w niej dziś przeboje piłkarskie, przeboje mundialu. No to będzie Keenan, Waving Flag, utwór napisany na drugi album artysty, ale jeden z producentów napojów postanowił, że po przeróbkach ta piosenka będzie mundialowym hitem podczas Mistrzostw Świata w 2010 roku w Republice Południowej Afryki. No i Światowej Federacji Piłkarskiej też się podobała, też z niej korzystała. No i to był rzeczywiście wielki przebój światowy. Do jego wykonania użyto 50 bębnów. Słychać? Chyba tak. Waving Flag.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej masz.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Reklama. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: na koncert AMD, który w Warszawie 24 sierpnia. Trzeba tylko najsprytniej rozszyfrować tak po swojemu, z przymrużeniem oka trochę, skrót nazwy zespołu, czyli OMD.
1: Dzień dobry, Marcin z Łodzi się kłania. OMD, obłędną muzykę daję.
2: OMD, orkiestra mojego dzieciństwa.
0: No i pięknie, ale najważniejsza informacja jest taka, że te propozycje to wpisujemy w formularzu na stronie złoteprzeboje.pl. I tylko tam. Od poniedziałku będziemy nagradzać te najbardziej oryginalne propozycje. A to już Warius Manx.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: W niedzielę o godzinie 9 słuchacie Radia Złote Przeboje. Posłuchajmy wspólnie najnowszych wiadomości.
4: Burzowo w niemal całym kraju są alerty. Lewica zawalczy o wspólne rozliczanie podatków dla par jednopłciowych. Od dziś obowiązuje nowy rozkład jazdy na kolei. Miriam Lipińska. 11 regionów z ostrzeżeniami przed burzami. Alerty nie dotyczą tylko południowych województw. We wszystkich pozostałych grzmieć może do późnego wieczora. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 25 mm deszczu i silny wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Jest 3-miesięczny areszt dla 57-letniej patomorfolożki Magdaleny H. Chodzi o sprawę znalezionych na należącej do niej wcześniej posesji w Lutoryżu szczątków ponad 30 ludzkich płodów. Kobieta usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłok i porzucania niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej do 12 lat więzienia, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
5: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne. Natomiast bardziej szczegółowych informacji do treści złożonych wyjaśnień na chwilę obecną nie mogę ujawnić z uwagi na dobro prowadzonego postępowania i konieczność weryfikacji złożonych wyjaśnień.
4: Na działce znaleziono dotąd 32 ludzkie płody, ale przekopywanie 5-arowego terenu jeszcze trwa. Szczątki znaleźli podczas prac ziemnych nowi właściciele nieruchomości. Lewica chce nakłonić Ministerstwo Finansów, by pary jednopłciowe, które zawarły związek małżeński za granicą, mogły w Polsce wspólnie rozliczać się z podatków. Katarzyna Kotula zapowiedziała spotkanie z przedstawicielami resortu finansów.
6: Przede wszystkim o kwestiach finansowych, o kwestiach dotyczących tych zabezpieczeń podatkowych. Mam nadzieję, że wypracujemy dobre rozwiązania, które pozwolą tym parom, które dostaną polski dokument, na przykład wspólnie się rozliczać.
4: Wpisywanie aktów małżeństw jednopłciowych do polskiego rejestru nakazał w listopadzie ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a potwierdził w marcowym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny. Rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie 23 sierpnia. A dziś wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy na kolei. To m.in. wielkie powroty. Po 33 latach pociągi znów dojeżdżają do Łomży. Składy wróciły też po 20 latach na pomorską linię między Somonimem a Kartuzami. Wracają także połączenia nad Bałtyk, realizowane przez Polregio.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: To może ja zacznę od temperatur, a na koniec powiem, że wszędzie może popadać. Niedziela chłodniejsza od soboty, 15 stopni w Białymstoku, Łodzi, Poznaniu, 16 w Gdańsku, 18 w Rzeszowie. Aha, no i wszędzie może popadać. 9:03, co tam u naszych słuchaczy?
8: Kiedyś panu mówiłam, że na śniadanie zjadam owsiankę z morelami i dzisiaj podobnie.
3: Nie dość, że zdrowo, to jeszcze cyklicznie.
9: Radio Złote Przeboje.
3: Kasper Sosnowski, witam pięknie i smacznego jak ktoś przy śniadaniu. To już Tonita Tikara, mamy, szykujemy się do mundialowej Złotej Piątki.

Ace of Base w niedzielny poranek w Radiu Złote Przeboje. Piękna historia to była szwedzkiej grupy, która skończyła się w smutny sposób, bo panie, które były trochę na bok odsuwane, jeżeli chodzi o wynagrodzenia za komponowane treści, na dwóch panów w grupie w pewnym momencie się trochę obraziły. A jedna z pań, Lynn Berggren, z zespołu się wycofała i do dziś nie utrzymuje kontaktu z Ulfem Ekbergiem. To ten blondyn. Wielkie życie w blasku fleszy nie zawsze jest łatwe. Łukasz Zagrobelny o życiu teraz zaśpiewa na czekanie.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.

0: Piękny utwór zespołu America za nami. Tu Radio Złote Przeboje, a teraz
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś z okazji rozpoczętego w czwartek mundialu gramy piosenki mundialowe. No to będzie Ricky Martin i La Copa de la Vida. I tu ciekawostka, bo to utwór Maria. FIFA chciała wykorzystać jako hymn Mistrzostw Świata w 98 roku, ale Martin przekazał, że napisze coś nowego, bardziej sportowego. No i udało się. Utwór Copa de la Vida z angielskim tytułem The Cup of Life premierę miał 28 lat temu w maju, a Martin wykonał go na ceremonii zamknięcia mundialu. I dzięki piosence stał się popularny w Stanach Zjednoczonych, bo wcześniej śpiewając po hiszpańsku trafiał raczej do latynoskich fanów. Co ciekawe, współtwórca tej piosenki, niejaki Desmond Child, tworzył przeboje dla rockowych kapel Bon Jovi i Aerosmith. A tu trochę trąbek dodali i poszło!

0: stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
6: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
8: American Cars Mania nadjeżdża do Katowic z mocą silnika V8. Największy festiwal amerykańskiej motoryzacji w Europie. Muscle cary, skrzydlate klasyki, policyjne radiowozy i lowridery, skaczące auta. Do tego wielkie grillowanie i festiwal steka, wybory Miss Pinup, a wieczorem koncert The Blues Brothers Soul Mission i DJ Chris and Mathis. 19-21 czerwca, Katowice, lotnisko Muchowiec. Wygraj Chryslera 300. Bilety na americancarsmania.pl.

0: Oddaj głos już dziś.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Reklama.

Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. Trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Kanadzie, Meksyku i Stanach. W nocy Katar niespodziewanie zremisował ze Szwajcarią, Brazylia zremisowała z Maroko, przegrała Turcja, a dziś wieczorem zaczyna grać ta polska grupa, to znaczy grupa, w której miała być reprezentacja Polski, ale baraże ze Szwecją przegrała. Natomiast być może niedługo po boiskach w Stanach będzie biegał Robert Lewandowski, nie na mundialu co prawda, on jest o krok od przenosin do Chicago Fire, słuchajcie, może tam zarobić nawet 20.

0: All about the money w Radiu Złote Przeboje, czyli wszystko na temat pieniędzy. A w naszych wiadomościach akurat może nie o pieniądzach, ale o tym, że Karol Nawrocki, prezydent RP, poleciał do Stanów Zjednoczonych na... No właśnie, tam duża impreza się szykuje. Szczegóły w wiadomościach.
1: Autopromocja.
2: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w Radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
3: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
7: Start.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Słyszysz? Tak brzmi przyszłość mobilności. Poznaj elektryzujące nowości Toyoty podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca w Toyota Czajka Auto. Nowa BZ4X Touring, Toyota CHR Plus oraz miejski Urban Cruiser już od 1009 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One. Z tej okazji do każdego zamówienia otrzymasz 1000 zł na akcesoria i 25% rabatu na oryginalną ładowarkę Toyoty. Do zobaczenia w salonach Toyota Czajka w Chorzowie i Bytomiu.
2: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem. Reklama.
3: Tu Radio Złote Przeboje, niedzielne przedpołudnie, a o 10 dokładnie. Czas na wiadomości.
4: Prezydent z wizytą w USA na urodzinach Donalda Trumpa. W weekend paliwa nieco droższe niż w piątek. Zajrzymy też na festiwal Śląskie Smaki. Miriam Lipińska. Prezydent Karol Nawrocki jest już w USA, gdzie poleciał na uroczyste świętowanie 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych i 80. urodzin Donalda Trumpa. Dziś weźmie udział w organizowanej z tych okazji w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki. Będzie też bezpośrednia rozmowa prezydentów USA i Polski. W planach również spotkanie Karola Nawrockiego na Kapitolu z liderem większości w Senacie, Johnem Thunem, i spotkanie z Polonią. A przy okazji wizyty prezydenta za oceanem szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zaapelował do Karola Nawrockiego w sprawie Zbigniewa Ziobry.
5: Prosimy pana prezydenta, żeby się upomniał o Zbiega sprzed polskiego wymiaru sprawiedliwości. No ja bym marzył o tym, żeby go po prostu przywiózł do Polski, który wyłudził wizę dziennikarską. No przecież nie jest dziennikarzem, jest posłem. Jest wiceprezesem PiSu i azylantem na Węgrzech, a nie w Stanach Zjednoczonych.
4: Ziobro po zmianie władzy na Węgrzech uciekł do USA. Tymczasem polska prokuratura chce postawić mu zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Teraz przypomnienie, za ile dziś zatankujemy. I tak benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6,04 zł, a olej napędowy 6,40 zł za litr. Mechanizm cen maksymalnych, a także niższa akcyza i VAT na paliwa zostanie z nami do końca czerwca. Premier już zapowiedział, że latem rząd odejdzie od pakietu paliwowego CPN. Śląskie jedzenie ugotowane na różne sposoby. Dziś 20. Festiwal Śląskie Smaki, a w jego trakcie pokazy gotowania na żywo, prezentacje najlepszych restauracji, jarmark produktów regionalnych, a także bitwa smaków, mówi Agnieszka Sikorska ze Śląskiej Organizacji Turystycznej.
6: Drużyny pozwalają sobie na puszczenie wodzy fantazji, jeżeli chodzi o przyrządzanie potraw regionalnych. Rzeczywiście bazujemy na tradycyjnych składnikach, ale to są te konstrukcje śląskiej wodzy. Tego jestem bardzo ciekawa. To jest również sporo żurów na różne sposoby.
4: Festiwal Śląskie Smaki w siedzibie zespołu pieśni i tańca Śląsk w Koszęcinie.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Temperatury sprawiedliwe i wszędzie podobne, od 15-16 stopni na północy i Podlasiu, przez 17 gdzieś na Dolnym Śląsku, na Śląsku, do 18 w Małopolsce czy na Podkarpaciu. Wszędzie mniej lub bardziej, ale popada. Kacper Sosnowski, witam. 10:03, to może ja bym tu zaintonował.
7: Wstawaj, szkoda dnia. Wstawaj, szkoda dnia.
3: Chociaż z drugiej strony, jak chcecie trudny tydzień odespać, to też bardzo proszę.
8: Radio Złote Przeboje.
3: A dla wszystkich tych, którzy potrzebują energetycznej pobudki, Europe, The Final Countdown.

Alan Oates, Out of Touch w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę u nas Spice Girls. No właśnie, miała być urodzinowa trasa na 30-lecie istnienia tej grupy teraz, w 2026 roku, ale cisza o tym, czyli nic takiego się nie wydarzy, no bo już połowa roku. Ale za to ukazała się pamiątkowa moneta w tym roku ze Spice Girls w Wielkiej Brytanii, a Melanie C, czyli jedna z członkiń zespołu, ruszyła w solową trasę koncertową, bo nagrała nowe piosenki. Czyli coś tam jednak się dzieje.

0: Urszula w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złota Piątka.
0: Mniej sportowe, mundialowe granie, no to będzie Go West, utwór pierwotnie nagrany przez amerykański zespół Village People. Ale w 92 roku unowocześnił go Pet Shop Boys, który grał na charytatywnej imprezie na rzecz walki z AIDS i szukał jakiejś piosenki do zaprezentowania. Wybrał tą i wyszło fajnie. Nagrano ją potem w studiu. A co nagranie ma wspólnego ze sportem? No jak to co?
2: Polska!
0: To jest ulubiona piosenka polskich kibiców, nie tylko tych od piłki nożnej. No to bardzo proszę.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błysko Zdrój.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
0: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

It with the kiss. Uwielbiam Jason Donovan, fantastycznie to zaśpiewał. Tu Radio Złote Przeboje, 11 minut i będzie 11, a ja jak zwykle tradycyjnie w niedzielę sprawdziłem dla was pogodę na cały roboczy tydzień. I uwaga, zacznie się od chmur i padającego deszczu, tak aż do wtorku i chłodno, bo do 17 stopni, ale od środy już więcej słońca, od czwartku cieplej, tak do 25, a od piątku wszędzie porządnie nas nagrzeje. Także w następny weekend będziemy wchodzili z 30 stopniami na termometrach przy pełnym słońcu. Także cieszmy się dzisiejszym oddechem i tym deszczykiem przepięknym. Gloria Gaynor dla wszystkich tych, którzy lubią, jak coś kapie.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: American Cars Mania nadjeżdża do Katowic z mocą silnika V8. Największy festiwal amerykańskiej motoryzacji w Europie. Muscle cary, skrzydlate klasyki, policyjne radiowozy i lowridery, skaczące auta. Do tego wielkie grillowanie i festiwal steka, wybory Miss Pinup, a wieczorem koncert The Blues Brothers Soul Mission i DJ Chris and Mathis. 19-21 czerwca, Katowice, lotnisko Muchowiec. Wygraj Chryslera 300. Bilety na americancarsmania.pl.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: Reklama. Radia Złote Przeboje słuchacie w niedzielę tuż przed godziną 11. Zapraszamy na wiadomości.
7: Mocno popada i zagrzmi burza dziś w niemal całym kraju. Iran o porozumieniu pokojowym ze Stanami Zjednoczonymi. Sprawdzimy też, jakie finansowe zabezpieczenie mają Polacy. Miriam Lipińska. Synoptycy znów ostrzegają przed burzami. Wydali alerty dla 11 województw. Nie dotyczą tylko południa kraju. Tomasz Pęska.
8: Miejscami może spaść do 25 litrów deszczu na metr kwadratowy. Wiatr może w porywach rozwijać 75 km na godzinę, co oznacza, że warto zabezpieczyć lżejsze przedmioty, a kierowcy powinni uważać na uderzenia boczne. Punktowo może wystąpić grad. Do tego na części Pomorza obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wyzbraniami wód. Rzeki, zwłaszcza przepływające przez obszary zabudowane, mogą w wyniku nagłych opadów szybko osiągnąć stany ostrzegawcze, a miejscami rozlać się, powodując przesiąki i podtopienia. Ostrzeżenia hydrologiczne obowiązują do 21:00, burzowe 2 godziny dłużej.
7: Ostateczna decyzja Iranu w sprawie ramowego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi jest nadal rozważana, poinformowała irańska agencja Fars. Tymczasem prezydent USA Donald Trump, a także pakistański mediator zapowiedzieli na dziś podpisanie porozumienia kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie. Dziś Światowy Dzień Krwiodawcy. Apele o oddawanie krwi wracają regularnie, między innymi w wakacje. Krew jest niezbędna, między innymi przy zaawansowanych zabiegach chirurgicznych czy do ratowania ofiar wypadków. Nie da się jej niczym zastąpić, mówi Michał Szostak, kierownik działu dawców Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.
9: Niestety jeszcze nikt nie jest w stanie wymyślić zamiennika, który mógłby zastąpić ten cenny dar życia, jakim jest ludzka krew, którą każdy z nas ma w sobie.
7: Dawcą krwi może zostać każda osoba, która ma od 18 do 65 lat i cieszy się dobrym zdrowiem. I na koniec jeszcze o naszych finansowych poduszkach. Co czwarty Polak, gdyby stracił główne źródło dochodów, byłby w stanie utrzymać się z oszczędności maksymalnie przez 3 miesiące. Rezerwy wystarczające na 3 do 6 miesięcy ma 18%, a takie, które wystarczą na pół roku do maksymalnie roku 13%, ale jednocześnie 14% respondentów w badaniu Santander Consumer Banku stwierdziło, że nie ma żadnych oszczędności.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Sprawdzam dla Was, gdzie deszcz teraz kapie albo będzie padał w najbliższym czasie. Koło Szczecina, Koszalina, Trójmiasto też będzie mokre i w stronę centrum to idzie. 16 stopni w tym momencie najwięcej jest we Wrocławiu, najchłodniej 13 w Łodzi i Białymstoku. Sezon na moje ulubione truskawki, dlatego powiem Wam za chwilę, z czym te truskawki warto łączyć podczas jedzenia.
11: Zaprasza Kacper Sosnowski.
12: Radio Złote Przeboje.
6: Będzie także mundialowe granie w naszej złotej piątce i piosenki, które podbijały sportowe imprezy. Ale zaczynamy i śpiewamy wszyscy razem z Backstreet Boys.

Kaino, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

Obywatel GC w radiu, złote przeboje. W porę deserów powoli wchodzimy, prawda? A ja jako miłośnik owoców dostałem ostatnio taką radę, żeby teraz truskawki, których je się przecież więcej, łączyć z bananem. To dlatego, że one się znakomicie uzupełniają, również w lato, bo banan, wiadomo, potasowa bomba, ma magnez, witamina B6, a truskawka da nam wszystkie te składniki, których banan nie ma, z witaminą C na czele. I za połączenie obu tych owoców ponoć jelita też będą nam bardzo wdzięczne. No to taką radą się dzielę, proszę spróbować, a ja dzisiaj spróbuję, jak to smakuje. Bo to przecież też musi być dobre. Ale chyba będzie okej. Irene Cara, Fame, Oscarowa piosenka z 80 roku.

0: 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
2: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Słyszysz? Tak brzmi przyszłość mobilności. Poznaj elektryzujące nowości Toyoty podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca w Toyota Czajka Auto. Nowa BZ4X Touring, Toyota CHR Plus oraz miejski Urban Cruiser już od 1009 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One. Z tej okazji do każdego zamówienia otrzymasz 1000 zł na akcesoria i 25% rabatu na oryginalną ładowarkę Toyoty. Do zobaczenia w salonach Toyota Czajka w Chorzowie i Bytomiu.
5: Reklama.
6: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

0: Sandra w Radiu Złote Przeboje. A teraz sportowa, mundialowa...
1: Złota Piątka.
0: Graliśmy już Kinana Waving Flag, utwór, który wspierał Mistrzostwa Świata w 2010 roku w RPA, a jaki był hymn tamtego mundialu? Tak, tak, to była Shakira i jej Waka Waka. Tak powiedziała Kolumbijka o tym wydarzeniu. Mistrzostwa Świata to cud globalnej ekscytacji łączący wszystkie kraje, rasy, religie i stany wokół jednej pasji. O tym też jest ta piosenka. To ja jeszcze tylko dodam, że refren zapożyczony jest z kameruńskiej piosenki marszowej, spopularyzowanej przez taki zespół Golden Voice, a może kawałek zaprezentuję. O, tak brzmiał oryginał Waka Waka. No to teraz to, co w 2010 roku się ukazało za sprawą Shakiry. Dochód z nagrania szedł na organizacje charytatywne w Afryce.

0: autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
4: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Kaja Ibregowicz w Radiu Złote Przeboje, a teraz nasza mundialowa.
1: Złota Piątka.
0: A właściwie sportowa, bo to będzie Queen We Are The Champions, utwór towarzyszący dekoracji zwycięzców na każdej sportowej, poważnej imprezie. Freddie Mercury napisał piosenkę natchniony śpiewanym przez fanów hymnem Liverpoolu i nuconymi przez nich na koncertach innymi kompozycjami Queen, między innymi churalnym śpiewem Mama, uuu, no i kompozycją.

0: Junior Circle w Radiu Złote Przeboje. Za dwie minuty u nas 12 i wiadomości. No tak, były już kiedyś wakacje z blondynką, a teraz są wakacje z wojskiem. I o nich powiemy. A za takie wakacje można dostać 6 tysięcy złotych. Szczegóły za chwilę. A potem już tutaj Wojtek Babiarczyk.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Detoura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Detour. Drive your future.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
3: Aflo Farm.
2: Reklama.
9: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
10: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 12. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: Areszt dla patomorfolożki po znalezieniu szczątków ludzkich płodów. Rządowy program Wakacje z wojskiem nie narzeka na brak chętnych. A na koniec Białystok, który przypomina swoją żydowską historię. Miriam Lipińska, patomorfolożka i była właścicielka działki w Lutoryżu pod Rzeszowem, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Po tym jak podczas prac ziemnych odkopano tam szczątki kilkudziesięciu ludzkich płodów, kobiecie postawiono zarzut m.in. zbezczeszczenia zwłok. Marcin Starzec.
12: 57-latka podczas przesłuchania przyznała, że sama przewiozła i zakopała szczątki. Na 5-arowej działce policja wykopała dotąd 32 ludzkie płody oraz dziesiątki tysięcy próbek laboratoryjnych. Odkrycia dokonał w środę operator koparki. Nowi właściciele zlecili prace budowlane na posesji kupionej od lekarki rok wcześniej, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
13: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
12: Magdalena H. usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłoki, nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów.
11: Kobiecie grozi 12 lat więzienia. Skąd pochodziły płody, prokuratura jeszcze nie ujawnia. Duże zainteresowanie programem Wakacje z wojskiem, ale miejsca na tegoroczne turnusy jeszcze są. Wojsko zachęca i przypomina, że za udział w nich przysługuje 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia. Można zgłosić się m.in. przez stronę Zostań żołnierzem, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
14: Wpisuje tam swoje dane, rejestruje się, wybiera sobie do jakiego rodzaju służby chce iść, w jakim terminie chce iść, w jakiej jednostce i przede wszystkim zostawia swój kontakt. I rekruterzy z WCR-a kontaktują się z nim, zapraszają, umawiają go na badania psychologiczne, badania lekarskie.
11: Głównym warunkiem udziału jest pozytywne przejście badań. Program jest skierowany głównie do młodych dorosłych do 35 roku życia. Uczestnicy mogą dostać propozycje służby zawodowej. Koncerty muzyki żydowskiej, warsztaty, spacery oraz wykłady o historii. W Białymstoku rusza 19. Festiwal Kultury Żydowskiej Zachor. Ma przypominać i podtrzymywać żydowską tradycję w Białymstoku, gdzie przed II wojną światową żyło około 50 tysięcy Żydów. Impreza potrwa do środy.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Burzowo może być w centrum i na południu, gdzie indziej mamy niewielkie szanse na przebłyski słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu 11 stopni, a najcieplej w Krakowie 17. Minutę po godzinie 12 to pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem gdzieś tam z deszczem w tle. Zapraszam Was gorąco na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka, którą mam nadzieję, z wielką przyjemnością posłuchamy jej w całości. To będzie Michael Jackson i piosenka z takim świetnym teledyskiem. Jeśli nie widzieliście, to koniecznie zobaczcie.

0: Genialny tekst, jeszcze lepsza muzyka, Lady Punk i Fabryka Małp w Radiu Złote Przeboje. Niedawno z Januszem Panasewiczem w studiu Radia Złote Przeboje rozmawialiśmy o niezwykłym koncercie, który kiedyś wydarzył się w Siedlcach.
1: Pamiętam doskonale koncert w Siedlcach, w Domu Kultury. Kiedy przyjechaliśmy, podszedł dyrektor Domu Kultury, mówi: no świetnie, świetnie, że was zaprosiłem. Wiecie, nie wiem co to będzie, ale bardzo chciałem, żebyście przyjechali. Po czym, kiedy skończyliśmy grać, zaprosił nas ponownie, żebyśmy weszli jeszcze raz na scenę, kiedy już nie było ludzi. Nie zostało z tego Domu Kultury nic. Wszystkie ławki były jak zapałki, połamane, zniszczone totalnie cała sala.
0: To tyle wspomnień od Janusza Panasewicza i o niezwykłym koncercie, który odbył się kilka ładnych lat temu właśnie w Siedlcach. 13 minut po godzinie 12, to ja teraz podkręcam wam tempo w to niedzielne popołudnie. Może takie dźwięki sprawią, że ten niedzielny obiad i ten tradycyjny schabowy będzie się lepiej robił. Spiller i Groove Jet już teraz w Radiu Złote Przeboje. Takie numery tylko w weekend u nas.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
6: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
8: Słyszysz? Tak brzmi przyszłość mobilności. Poznaj elektryzujące nowości Toyoty podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca w Toyota Czajka Auto. Nowa BZ4X Touring, Toyota CHR Plus oraz miejski Urban Cruiser już od 1900 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One. Z tej okazji do każdego zamówienia otrzymasz 1000 zł na akcesoria i 25% rabatu na oryginalną ładowarkę Toyoty. Do zobaczenia w salonach Toyota Czajka w Chorzowie i Bytomiu.

Ależ to cudowne dźwięki w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Artysta, który swoją przygodę z muzyką zaczynał od grania w barach w Teksasie, śpiewając covery. Kiedy po raz pierwszy przyjechał do wytwórni płytowej ze swoim świeżym materiałem, był wtedy w wytartych jeansach, obskurnej kurtce, no i nikt nie wierzył, że taki człowiek może po prostu zrobić karierę. No ale wszystko zaczęło się w 79 roku. Jego największe przeboje pojawiały się właśnie na przełomie lat 7, 9, 8. To był Christopher Cross w Radiu Złote Przeboje. Za 28 minut 13 to teraz śpiewające dziewczyny z zespołu, który, słuchajcie, nigdy nie wyruszył w taką wielką trasę koncertową po świecie. Zawsze grali jeden set gdzieś tam na końcu świata albo u siebie, czyli w Wielkiej Brytanii albo w Stanach Zjednoczonych. Nigdy ten zespół nie mógł się jakoś tak zebrać i wyruszyć w jakąś piękną trasę, na przykład miesięczną albo nawet półroczną. No dobra, to już odkrywam przed wami karty. To będą dziewczyny z zespołu Bananarama.

0: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
4: Ból szyi po pracy?
5: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Zapraszamy do salonu Dacia Auto Zięba. Katowice, ulica Kościuszki 257.
13: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błysko Zdrój.
14: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
15: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
14: Wspaniale się to ogląda.
15: A jak smakuje?
14: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
16: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
17: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
18: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
19: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Reklama.

Mamma Mia i ABBA w Radiu Złote Przeboje. 26 lat temu członkom zespołu zaoferowano, słuchajcie, zawrotną kwotę 1 miliarda dolarów tylko po to, żeby ponownie wyruszyli w trasę koncertową. Oni jednak tą propozycję odrzucili, ponieważ chcieli, aby fani zapamiętali ich takimi, jakimi byli w czasach świetności i w czasach młodości. Za 10 minut będzie 13:00, tu Radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. No to teraz zabieram was do słonecznego Turynu, w którym na początku lat 80. tworzy się duet, który błyskawicznie podbija włoską scenę muzyczną, a po kilku latach ich muzyka tak naprawdę rozlewa się na całą Europę. Byli przedstawicielami tak zwanego nurtu lat 80., czyli Italo Disco. To przed wami już teraz Ligeira i Vamos a la Playa.

0: Irlandzki boyband, który w latach 90. miał zagrozić na szczytach list przebojów zespołowi Backstreet Boys. Tak się jednak nie stało. Boyzone w niedzielne popołudnie, a do takich niezapomnianych, cudownych dźwięków z lat 80. i 90. obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu. Złote przeboje, które punktualnie o 13. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja. Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
6: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Reklama. Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
3: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 13, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
4: Jutro zarzuty dla podejrzewanego o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu. Ukraina zaczyna rozmowy o staniu się członkiem Unii Europejskiej. A na koniec pierwsza w Polsce pracownia antysmogowa. Miriam Lipińska, podejrzewany o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu, ma jutro usłyszeć zarzuty. 27-letni Mateusz G. z Czerska został zatrzymany wczoraj w Gdańsku. Był pod wpływem alkoholu. Zwłoki 75-letniego taksówkarza zostały znalezione krótko po zbrodni w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej nr 22 w pobliżu miejscowości Młynki na Pomorzu. Kilkaset metrów dalej stał Mercedes taksówkarza. Wstępne ustalenia wskazują, że powodem zabójstwa był motyw rabunkowy. Chodziło o auto 75-latka. Ukraina i Mołdawia rozpoczynają jutro rozmowy dotyczące wstąpienia do Unii Europejskiej. W Luksemburgu zostanie otwarty pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny dotyczący fundamentalnych unijnych wartości. Chodzi o zasady praworządności. Ukraińskie rozmowy akcesyjne w ogóle nie powinny się rozpocząć. Trzeba było to zablokować, mówi Michał Wawer z Konfederacji.
5: Polska ten etap wstępny negocjacji przespała. Należało właśnie na tym etapie postawić szereg oczekiwań wobec Ukrainy.
4: Z kolei Krzysztof Hetman z PSL-u uspokaja, że negocjacje trochę potrwają, a polskie interesy muszą zostać w tych rozmowach uwzględnione.
6: Ukraina musi przejść całą ścieżkę negocjacyjną bez żadnych taryf ulgowych.
4: Blokujące dotąd negocjacje akcesyjne Węgry wycofały swoje weto w zamian za ustępstwa Kijowa w sprawie węgierskiej mniejszości. I na koniec wracamy do kraju. To pierwsza w Polsce pracownia, w której uczniowie naprawdę sprawdzają, co wisi w powietrzu. W szkole podstawowej nr 1 w Radlinie na Śląsku powstało antysmogowe laboratorium. Są tam czujniki, mikroskopy, symulatory płuc i próbki prawdziwych płuc do badań. Możemy sprawdzić, czym oddychamy i jak to na nas działa, mówi jeden z uczniów, Wojciech.
7: Możemy zaobserwować, jak wyglądają nasze płuca z na przykład z pelicją węglową płuc. Jak naprawdę wyglądają nasze płuca, gdy oddychamy zanieczyszczonym powietrzem.
4: Radlin to górnicze miasto, które od zawsze zmaga się z problemem smogu, ale też należy do krajowej czołówki miast, które najskuteczniej sobie z nim radzą.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Niedzielne popołudnie z przelotnymi opadami deszczu, burzami i niewielkimi przejaśnieniami w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Koszalinie 11 stopni, a najcieplej w okolicach Rzeszowa i Lublina. Tu termometry pokazują nawet do 18.

3 minuty po godzinie 13. Niedzielne popołudnie dzisiaj zdecydowanie nie zachęca do tego, żeby wyjść z domu. To proponuję wam tylko jedno: zostać w towarzystwie gwiazd muzyki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek Kocham wolność i Chłopcy z Placu Broni. To był rok 1990.

To gwiazda, która wielokrotnie w wywiadach powtarza, że wzorowała się zawsze na twórczości Tiny Turner i Jamesa Browna. No gdzieś te rytmy na pewno można posłuchać w jej piosenkach. To Trisha McNeil w radiu Złote Przeboje. 10 minut po godzinie 13:00 to teraz pora na zespół, który był jednym z ulubionych zespołów księżnej Diany, która w latach 80. wielokrotnie wymieniała ich jako swoją ulubioną grupę muzyczną. To już teraz w radiu Złote Przeboje. Duran Duran.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: To jest radio Złote Przeboje.

George Michael specjalnie dla niej napisał ten numer. Sama gwiazda, słuchajcie, początkowo nie była zaznajomiona z twórczością George'a Michaela. Kiedy jednak usłyszała wersję demo, no to była podobno tak zachwycona, że od razu złapała za słuchawkę telefonu i zadzwoniła do niego. To była Aretha Franklin w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 28 minut po godzinie 13. To teraz pora na zespół, który bardzo często wpada do naszego kraju. Nie tylko na pierogi schabowego, ale także na koncerty. Już w sierpniu pojawi się w Warszawie, a mowa o tej formacji to OMD.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10:00.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz,
0: będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10:00 a 14:00. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja. Reklama.
2: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
3: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
4: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
5: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją...
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: Cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
16: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
0: Reklama.

niedzielny rosołek i tradycyjny schabowy z zasmażoną kapustą, a może o tej porze z młodą kapustą. No idealnie komponuje się z takimi dźwiękami. To Kaoma i Lambada w niedzielne wczesne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To teraz pora na amerykańską formację, która swoją pierwszą płytę wydała w 1997 roku. Oni tą płytę wydali w 5000 egzemplarzy, no i w całości ją sprzedali. No ale myśleli, że ta ich popularność będzie coraz to większa. Trochę zaczęli eksperymentować w tej muzyce, ale ta wielka popularność, wielki sukces tak naprawdę tej formacji pojawił się na przełomie lat 99-2000. To już nie trzymam was w niepewności, a mowa o tej kapeli. Przed wami Maroon 5.

0: Jeśli tak jak ja nie możecie się oderwać od tych magicznych dźwięków lat 80. i 90., to mam dla was bardzo dobre wiadomości. Tuż po sprawdzonych informacjach w radiu Złote Przeboje o 14:00 czeka na was kolejna porcja tych magicznych dźwięków. Zatem zostańcie z nami.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
7: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 14:00. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
8: Burzowo w niemal całym kraju synoptycy wydali ostrzeżenia. Iran nadal nie zdecydował, czy i kiedy podpisze porozumienie z USA. To jeszcze nie oblężenie, ale zainteresowanie jest duże. Są ostatnie wolne miejsca na wakacje z wojskiem. Miriam Lipińska. Burze nie powiedziały ostatniego słowa. Dziś synoptycy ostrzegają przed nimi w 11 regionach, wszędzie poza południem Polski. W części Pomorza i Pomorza Zachodniego burzom będą towarzyszyć ulewy. Może spaść nawet 45 mm deszczu, w pozostałych regionach do 25 mm. W czasie burz będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Wciąż nie wiadomo, co Iran zdecyduje w sprawie porozumienia z USA. Wiadomo natomiast, co znajduje się w dokumencie. Jak powiedział agencji Reutera wysoki rangą irański urzędnik, ostateczna wersja irańsko-amerykańskiego memorandum przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji, a także odblokowanie irańskich portów. Prezydent USA Donald Trump i pakistański mediator zapowiedzieli wczoraj, że podpisanie porozumienia kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie jest planowane na dziś, ale Iran tego terminu nie potwierdził. Wracamy do kraju. 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia, które dla wielu może okazać się przygodą życia. Nadal można zgłosić się do wakacji z wojskiem, ale trzeba się pospieszyć, bo wolnych miejsc jest coraz mniej. Akcja cieszy się większą popularnością niż przed rokiem. Na przykład na Śląsku zostało tylko około 400 miejsc na lipiec i sierpień. Nabór na pierwszy turnus zakończył się błyskawicznie w kilka dni. Program przyciąga nie tylko mężczyzn, ale także wiele kobiet, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
9: Potrafi być na turnusie jednym w jednostce wojskowej 100 miejsc i 100 pań.
8: Do programu można zgłaszać się na przykład przez stronę Zostań Żołnierzem, potem jeszcze badania i samoszkolenie. Program jest skierowany głównie do osób pomiędzy 18 a 35 rokiem życia. I na koniec wojskowa kartka z kalendarza. Dziś przypada święto dowództwa komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Ich zadaniem jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa, m.in. poprzez monitorowanie sieci, reakcje na cyberataki, a także rozwój technologii związanych m.in. ze sztuczną inteligencją. Dowództwo nosi imię Jerzego Witolda Różyckiego, polskiego matematyka i kryptologa, jednego z trzech naukowców, którzy złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
0: Niedzielne popołudnie w całym kraju skąpane w dość ciemnych chmurach, z których mogą od czasu do czasu pojawić się przelotne opady deszczu, a także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w okolicach Koszalina, Kołobrzegu i Mielna. Tam termometry pokazują do 11. Trzy minuty po godzinie 14:00. No nam pogoda nie straszna, bo w Radiu Złote Przeboje gramy dla was same słoneczne kawałki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Na dzisiaj najbardziej charyzmatyczna postać muzyki świętuje swoje urodziny. Już za kilka minut zdradzę wam, o kogo chodzi, a na dobry początek piosenka. No i zarazem przykład na to, jak w angielskich czy amerykańskich numerach można usłyszeć polskie słowa. To już za moment pojawią się słowa, które brzmią 8 zapałek, a te słowa wyśpiewa Richard Marks.

Muzyka tego zespołu idealnie rozwiewa nam włosy na głowie, a to jest zespół, którego pomysł był taki: włożyć klasyczne instrumenty, takie jak choćby wiolonczela, skrzypce, do rockowej kapeli. No i oni od zawsze chcieli stworzyć zespół, który będzie kontynuacją twórczości zespołu The Beatles. No i myślę, że im się udało. Electric Light Orchestra w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. No a teraz zabieram was do Danii. To była druga połowa lat 90., kiedy ta gwiazda pojawiła się na duńskiej scenie. Ona do dziś koncertuje, ona do dziś nagrywa nowe piosenki, a nazywa się Maria Montella. Ten numer podbił duńską listę przebojów w 96 roku. Później ktoś ją usłyszał, no i pomyślał, że warto ten numer również rozprowadzić po innych krajach Europy. No i udało się. Miała swój wielki sukces w 96 i w 97 roku. To już teraz w Radiu Złote Przeboje Maria Montella. I piękny tytuł: Didadi, didadi, didadi, didadi.

0: autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Słyszysz? Tak brzmi przyszłość mobilności. Poznaj elektryzujące nowości Toyoty podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca w Toyota Czajka Auto. Nowa BZ4X Touring, Toyota CHR Plus oraz miejski Urban Cruiser już od 1900 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One. Z tej okazji do każdego zamówienia otrzymasz 1000 zł na akcesoria i 25% rabatu na oryginalną ładowarkę Toyoty. Do zobaczenia w salonach Toyota Czajka w Chorzowie i Bytomiu.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
5: Zaraz cześć posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.

Takie dźwięki sprawiają, że człowiek od razu czuje się jak na urlopie, jak na wakacjach, a pod stopami czuje gorący piasek. Barry Manilow, no i jego słynna Copacabana. Zanim zdobył wielką sławę, pracował w telewizji w archiwum w Nowym Jorku. Koledzy z pracy nazywali go wówczas grającym na pianinie listonoszem, ponieważ w przerwach obiadowych zawsze grał na fortepianie. Dał nam się poznać także jako aktor. Zagrał w kultowej komedii Czy leci z nami pilot? To już za 29 minut będzie 15. Tu Radio Złote Przeboje w niedzielne popołudnie, a w naszym cyklu najpiękniejsze duety polskie. To teraz piosenka, która pojawiła się 22 lata temu. Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz. Trudno tak razem być nam ze sobą.

0: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL, 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
9: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
13: Reklama.
14: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.

samochodem. Mój jest ten kawałek podłogi, no oczywiście Mr. Zub w Radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. Za 9 minut będzie 15, 14 dzień czerwca mamy w kalendarzu, a dzisiaj swoje urodziny świętuje artysta, który, uwaga, uwaga, został wyrzucony ze szkoły w wieku 15 lat, a powodem było tylko to, że zafarbował sobie włosy na odważny pomarańczowy kolor. Zanim stał się światową legendą muzyki, to pracował m.in. jako wizażysta i jako model. Mam nadzieję, że tego artystę poznaliście bez problemów. To oczywiście Boy George, który dziś kończy 65. urodziny. Jest także do dziś wielkim przyjacielem Sir Eltona Johna. A my pozostajemy jeszcze na Wyspach Brytyjskich, gdzie w pierwszej połowie lat 80. rodzi się ten oto kultowy, a brytyjsko dodam jeszcze amerykański zespół. Przed wami London Beat w Radiu Złote Przeboje.

0: Zawsze mam ciary na plecach za każdym razem, kiedy serwuję wam kawałki tej formacji. To Lover 42 prosto z lat 80., a takich niezapomnianych, genialnych numerów na pewno po 15 nie zabraknie, zatem zostańcie z nami.
1: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
2: Autopromocja.
3: Muzyka nie ma przed nim żadnych tajemnic.
4: Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi.
3: Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów.
4: Słyszymy się już jutro po 18. Tomasz Brel.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 miesięcznie. Orange tu jest.
9: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczy ona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej

0: Popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 15, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
1: Dramatyczna walka o życie nieprzytomnego niemowlęcia. Pytania o przyszłość ustawy zakazującej patostreamingu, co zrobi prezydent. Fale na śląskim odcinku A1 mają wreszcie zniknąć. Miriam Lipińska. Dramatyczna akcja ratowania życia niemowlęcia w Tychach na Śląsku. Doszło do niej przed komendą Straży Pożarnej. Matka wiozła samochodem swoje 7-miesięczne nieprzytomne dziecko. Cały czas była na linii z dyspozytorem numeru alarmowego, który pokierował ją właśnie do komendy Straży Pożarnej i kazał się tam zatrzymać. Strażacy natychmiast ruszyli z pomocą, wyciągnęli z samochodu dziecko, które nie oddychało, i zaczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Po chwili przyjechała karetka i dziecko przejęli ratownicy, a w tym samym czasie zabezpieczono lądowisko dla śmigłowca LPR, który dołączył do akcji. Dzięki tej współpracy życie niemowlęcia udało się uratować. Jest w szpitalu. Ustawa zakazująca patostreamów przeszła w minionym tygodniu przez Sejm i niebawem trafi na biurko prezydenta. Na podpis Karola Nawrockiego liczy Grzegorz Schetyna z KO.
2: Mam nadzieję, że ta sprawa jest tak poza dyskusją, że tutaj weta nie będzie, ale to weto jest takim symbolem, będzie symbolem tej prezydentury.
1: Podpisania ustawy przez prezydenta spodziewa się Tobiasz Bocheński z PiSu, ale zaznacza, że ustawa musi spełniać pewne warunki.
3: Jeżeli ta ustawa w żaden sposób nie narusza wolności słowa, a potrafi celnie uderzyć w tych wszystkich, użyję kolokwialnego słowa, patusów, którzy po prostu robią straszne rzeczy w internecie, i będzie chroniła osoby najmłodsze przed ekspozycją na tego rodzaju treści, jak i różne osoby, które czasami występują w tego rodzaju patostreamach, niekoniecznie z własnej woli, to myślę, że na pewno prezydent podpisze.
1: Na razie ustawa trafi do Senatu. Tak zwane fale Dunaju na śląskim odcinku autostrady A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi mają wkrótce zniknąć. Ruszają przygotowania do usunięcia deformacji. Umowa na pierwszy etap ma być podpisana na przełomie czerwca i lipca, informuje Szymon Haczyk z GDDKiA.
4: Chodzi o odcinek ponad 3-kilometrowej jezdni autostrady A1 w kierunku Gliwic, tudzież Piekar Śląskich. Ten odcinek rozpoczyna się około 150 metrów za wiaduktem nad ulicą Kościuszki w Siemoni, a kończy się przy MOP do Bieszowice Zachód.
1: Pierwszy etap naprawy ma zakończyć się w przyszłym roku.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
5: Pogoda.
0: Na niedzielne popołudniowe spacery radzę zabrać ze sobą parasole, które na pewno się przydadzą, także mogą pojawić się burze, i to w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Suwałkach 10 stopni, najcieplej w okolicach Rzeszowa. Tam teraz termometry pokazują do 19.
6: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: To już 4 minuty po godzinie 15. No porę mamy taką, że jak znam życie, to większość z was już po niedzielnym obiedzie. No to teraz tylko i wyłącznie jakaś siesta. No to gorąco was zapraszam na tą muzyczną siestę do Radia Złote Przeboje. Obiecuję wam zagrać te najpiękniejsze i największe kawałki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. To na dobry początek jedna z moich ulubionych ballad z lat 80. To była druga połowa tych lat. Przed wami The Hooters. No i słynny numer Johnny B.

Jeden z najbardziej charyzmatycznych polskich wokalistów lat 80. Artysta, który w młodości był także wybitnym sportowcem i słuchajcie, trzykrotnym mistrzem Polski w kajakarstwie. Byłaś serca biciem. I Andrzej Zaucha w niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 13 minut po godzinie 15. To teraz pora na gwiazdę, która wszystkie swoje występy, słuchajcie, nagrywa, a następnego dnia szczegółowo je analizuje z kamerzystami, tancerzami i ekipą, skrupulatnie wszystko spisuje, no i wysyła takie specjalne newsy zespołowi, co poprawić, co dodać, co zmienić. A jej ulubioną cyfrą jest 4. Słuchajcie, jej mąż, czyli słynny Jay-Z, również urodził się 4 grudnia. Nawet tą 4 ma gdzieś tam podobno w intymnym miejscu wytatuowaną. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje. Beyoncé.

ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.

Ten artysta świadomie zdecydował, że nigdy nie założy rodziny ani nie będzie miał dzieci, ponieważ mogłoby to stanąć na drodze do jego wielkiej kariery. No i ta kariera jednak się udała. Cliff Richard w Radiu Złote Przeboje kiedyś wyznał, że w wolnym czasie to lubi chodzić po górach. Za 28 minut będzie 4.14 dzień czerwca, mamy w kalendarzu. Na dzisiaj swoje 68. urodziny świętuje lider formacji Cutting Crew. To Nick Van Eyde, który do dziś razem ze swoją kapelą koncertuje i nagrywa także nowe kawałki. No a teraz to pora na artystę, który zanim został wielkim muzykiem, pracował jako piekarz. Przed wami DJ Bobo.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
15: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.

0: relaksujemy was takimi kawałkami w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To oczywiście Maria Magdalena, no i Sandra. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Dzień
1: dobry. Dzień dobry.
0: Podobno nie

0: Podobno jednym z pierwszych plakatów, jakie wieszał nad swoim łóżkiem, był wizerunek Marka Bolana zespołu T-Rex. Tak kiedy zresztą powiedział mi Muniek Staszczyk. Zespół Tilafi Irish w Radiu Złote Przeboje, a my dobijamy do godziny 16 i za chwilę zerkniemy co w newsach, co w pogodzie, a potem też świetna muzyka podczas tego popołudnia, bo zagram dla was między innymi Manam czy też Leonarda Cohena.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: Dzień dobry, godzina 16, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Koniec pakietu CPN, coraz bliżej, co na to kierowcy. Głosowanie w sprawie budżetu obywatelskiego w Małopolsce przedłużone. Zajrzymy też do specjalnej sali wytchnieniowej dla pacjentów onkologicznych w szpitalu w Sosnowcu. Miriam Lipińska. To prawdopodobnie ostatnie dwa tygodnie rządowego pakietu paliwowego. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, latem pakiet CPN zostanie zakończony, ale nie wszyscy kierowcy są na to gotowi.
2: Nie jesteśmy gotowi, natomiast liczę na to, że na czas wakacji rząd wprowadzi nowe ulgi paliwowe dla rodzin szczególnie.
3: Ja nie jestem gotowy zapłacić więcej.
4: Ja myślę, że można go wygasić. Jestem przedsiębiorcą i tracę na VAT.
5: Inna perspektywa.
4: Tak.
6: Przedsiębiorcami wszyscy tracimy na VAT.
7: Tak. Oprócz tego, że na VAT-cie, to jeszcze trzeba było się zastanowić, czy stałe opodatkowanie na takim poziomie ma sens. Raczej bym poszedł w kierunku rozwiązań systemowych, a nie doraźnych, bo to, co robi i obecny rząd, i wszystkie inne, to są tylko i wyłącznie rozwiązania doraźne i pod publikę.
1: Rządowy pakiet to niższe VAT i akcyza na paliwa, a także mechanizm ceny maksymalnej. Zagranica, skrajna prawica w Szwajcarii przegrywa referendum w sprawie migrantów. Według sondażowych wyników większość uprawnionych zagłosowała przeciwko wprowadzeniu w Szwajcarii maksymalnej liczby ludności. Próg miał zostać ustalony na poziomie 10 milionów osób. Referendum, choć teoretycznie dotyczyło liczby mieszkańców, w praktyce oznaczałoby konieczność wypowiedzenia przez Szwajcarię umowy o swobodnym przepływie osób w Unii Europejskiej. Głosowanie jeszcze trwa, wyniki wieczorem, ale prawdopodobnie pozostaną takie jak te sondażowe. Teraz o innym głosowaniu. W 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego zostało przedłużone o jeden dzień z powodu krótkotrwałej awarii technicznej. Mieszkańcy mogą zagłosować na wybrane projekty do 16 czerwca. Pierwotnie głosowanie miało się zakończyć jutro. Wygodne fotele, kawa, radio, dobra książka i widok na panoramę miasta, a przy dobrej pogodzie nawet na Beskidy. To specjalna strefa wytchnienia dla pacjentów onkologicznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Sosnowcu. Mogą tam zrelaksować się między kolejnymi badaniami czy chemioterapią.
8: Tu pacjenci siedzą, wszyscy dyskutujemy, no i fajnie jest, no kawkę sobie zrobimy. No
9: to można zapomnieć, że się jest w szpitalu.
8: Tak, wspólnie jest wesoło.
9: Się można kogoś poznać też.
8: Tak, dużo znajomych właśnie tu, no i się spotykamy.
1: Mówi jedna z pacjentek, pani Krystyna. Szpital podkreśla, że głównym celem jest poprawa samopoczucia psychicznego pacjentów, co ma wspierać proces leczenia.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Ta wakacyjna pogoda zbytnio się nie spieszy, ponieważ jutro spodziewajcie się również przelotnych opadów deszczu praktycznie w całym kraju. Jeśli chodzi o temperatury, to też poniżej 20 stopni. No i też uwaga na wschodzie, bo tam mogą pojawić się burze. Dzień dobry. Minęła godzina 16. Mariusz Estelmaszczyk ze starami Radia Złote Przeboje i mam dla was artystę, którego nie da się pomylić z żadnym innym. Tego niskiego głosu absolutnie nie da się powtórzyć. Leonard Cohen.

Zespół, do którego uwielbiam wracać i raz nawet dane było mi zobaczyć na żywo. Świetny głos Kory ma nam Szary Mirerze w radiu Złote Przeboje. Natomiast nie wiem, czy też zarywacie nocki. Ja przyznaję, że wczoraj poszedłem spać, czyli w zasadzie dzisiaj. Po drugiej, oglądając Mundial, no i też zawsze, kiedy organizowana jest taka impreza, no to też patrzymy na piosenki. Jak wiemy, królową jest tutaj jedna, jedyna w swoim rodzaju, Shakira, ale pan Szagi popełnił kiedyś też kawałek, który był hymnem akurat Mistrzostw Europy w 2008 roku w Austrii i Szwajcarii, Feel the Rush, a zasłużył sobie na to dzięki temu, że przez lata wcześniej nagrywał numery, które nucił cały świat, jak na przykład Bombastic. Proszę, teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
10: Nowy salon optyczny Filman. Już od 18 czerwca w centrum handlowym M1 w Czeladzi. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/Czeladź.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
14: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
16: Kto zwalcza ból?
17: Voltaren!
16: Kto?
17: Voltaren!
18: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

Słowa Jacek Cygan, muzyka Wojciech Olszak, a głos Edyta Górniak prosto z jej debiutanckiego krążka Dotyk. Jestem kobietą w radiu Złote Przeboje. Natomiast my podczas tego niedzielnego popołudnia, jak już wszyscy po obiedzie zrelaksowani, no to mam odrobinę disco. Opowieść o, nazwijmy to, miłosnym napadzie. Hands Up, Otałan w radiu Złote Przeboje.

0: reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
3: Zaraz cześć posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
3: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
9: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
10: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert, dalej masz.
12: W biznesie liczy się każda decyzja. Ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.

radiu Złote Przeboje Uptown Girl, a więc absolutnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych kawałków Billy'ego Joela. Zresztą w latach 90. kawałek też dostał jakby nowe życie, kiedy swoją wersję nagrała grupa Westlife.

Która wersja jest lepsza? No to zostawiam odpowiedź wam. Natomiast jeszcze przed 17 w Radiu Złote Przeboje zajrzymy do Szwecji, gdzie akurat tam na tworzeniu popowych przebojów znają się jak mało kto. Ann Winsborn, Everything I Do. Bardzo proszę.

0: Radio Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 17. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. No i będziemy sprawdzać, gdzie dzisiaj trzeba uważać na burzę.
1: Autopromocja.
2: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w Radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
3: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroen. Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Reklama.
0: Na zegarach 17 w Radiu Złote Przeboje czas na tylko sprawdzone wiadomości.
12: Patomorfolożka Magdalena H. stanie przed sądem lekarskim. Ostrzeżenia przed burzami wciąż obowiązują dla niemal całej Polski. Ślązacy mają nowy pomysł, jak wywalczyć uznanie śląskiego za język regionalny. Miriam Lipińska. Samorząd lekarski z urzędu podejmie postępowanie w sprawie patomorfolożki. Na terenie należącej do niej kiedyś posesji znaleziono 32 ludzkie płody. Postępowanie prowadzi prokuratura. Magdalena H. została aresztowana tymczasowo na 3 miesiące. Środowisko lekarskie jest zbulwersowane tą sytuacją. I jak mówi Jakub Kosikowski, rzecznik samorządu lekarskiego, czynności dyscyplinarne zostaną w tym przypadku wszczęte z urzędu.
13: W aspekcie złamania ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, kodeks etyki lekarskiej i paru innych przepisów. Konsekwencje zawodowe również będą tutaj weryfikowane.
12: 57-letniej lekarce może grozić od pouczenia i nagany aż do pozbawienia prawa wykonywania zawodu. A w prokuraturze usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej nawet 12 lat więzienia. Burze wciąż groźne. Dziś synoptycy ostrzegają przed nimi w 11 regionach, wszędzie poza południem Polski. W części Pomorza i Pomorza Zachodniego burzą będą towarzyszyć ulewy. Może spaść nawet 45 mm deszczu, w pozostałych regionach do 25 mm. W czasie burz będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Alerty obowiązują do późnego wieczora. Wciąż nie wiadomo, co Iran zdecyduje w sprawie porozumienia z USA. Wiadomo natomiast, co znajduje się w dokumencie. Jak powiedział agencji Reutera wysoki rangą irański urzędnik, ostateczna wersja irańsko-amerykańskiego memorandum przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji. Według zapowiedzi prezydenta prezydenta USA. Porozumienie miało być podpisane dziś, ale Iran wciąż nie potwierdził terminu. I na koniec zmieniamy temat. Ślązacy są zdeterminowani, by chronić śląską godkę. Po wetach prezydentów Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego w sprawie uznania śląskiego za język regionalny pojawił się pomysł wpisania godki na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
14: Cel jest niezmienny, uznanie języka śląskiego za język regionalny, Ślązaków za mniejszość etniczną, natomiast musimy niejako skoczyć w bok, żeby iść do przodu, w taką boczną ścieżkę międzynarodową, żeby docelowo uznać język śląski za język regionalny.
12: Mówi śląski europoseł KO Łukasz Kochut. Procedura może potrwać około 3 lat.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jeśli chodzi o pogodę, to jutro w zasadzie będzie tak samo, a więc trochę słońca, trochę chmur, trochę przelotnych opadów deszczu, a na północy i na wschodzie mogą też jutro pojawiać się burze. Jutro na termometrach mniej więcej na północy 14-15 stopni, w centrum 17, na południu zresztą też. Godzina 17 minęła, Mariusz Ostelmaszczyk jestem i za chwilę mam dla Was świetne kawałki w Radiu Złote Przeboje, m.in. Bee Gees czy też Cher, oraz dowiecie się, jak zgarnąć bilety na koncert OMD, a wcześniej Rysiek Riedel i spółka Jam.

panów z Bee Gees nikomu przedstawiać nie trzeba. You win again w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, w Radiu Złote Przeboje macie szansę na bilety na OMD, czyli śmiało można powiedzieć pionierów synthpopu. Koncert odbędzie się 24 sierpnia w Warszawie. Wystarczy, że wejdziecie na stronę Radia Złote Przeboje i w kreatywny sposób rozwiniecie skrót OMD, używając trzech słów. A od jutra w poranku Radia Złote Przeboje najciekawsze odpowiedzi będą nagradzane, więc jest o co się bić, jest czego słuchać. Oto dowód. Proszę bardzo.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Thank you.

Tak właśnie potrzeba posłuchać takich kawałków zdecydowanie tak podczas popołudnia, tego popołudnia z radiem Złote Przeboje, Demono, Kamień i Aksamit. Można się zdecydowanie akurat tak pozytywnie nastawić i nie myśleć o tym, że już jutro jest poniedziałek. Zresztą, no właśnie, też warto powoli odliczać do wakacji, no bo w końcu mamy połowę czerwca, mimo że pogoda jakby, no, trochę się nam buntuje. No ale ten numer, który teraz akurat usłyszycie, zdecydowanie z latem się kojarzy. Odrobina hiszpańskiego. Aserehe, Las Ketchup.

0: autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm.
15: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Zapraszamy do salonu Dacia Auto Zięba. Katowice, ulica Kościuszki 257.
17: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
0: Reklama.

Radio Złote Przeboje, Pet Shop Boys, It's a Sin, a więc historia, w której to wokalista Neil Tennant zbytnio nie tęskni za szkołą, do której chodził, gdzie absolutnie nie czuł się sobą. Choć przyznam, że ja jakoś za szkolnymi czasami też zbytnio nie tęsknię. Natomiast w Radiu Złote Przeboje powoli zbliżamy się do godziny 18, ale jeszcze mam dla Was coś, co na pewno umili podróż autem. Numer, który też był jednym z najczęściej granych kawałków we wszystkich stacjach radiowych w Europie w 1998 roku. Ace of Base, Life is a Flower.

0: że trafiliście. Dobrze słyszycie, to jest Radio Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 18, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a tam, no właśnie, o sporcie. No może nas nie ma na piłkarskim mundialu, nie ma w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i Meksyku, ale za to w tenisie idzie nam ostatnio bardzo dobrze. Szczegóły za parę chwil.
1: Radio Złote Przeboje.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
10: Reklama.
11: Godzina 18 w Radiu Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości.
12: Tenisista Kamil Majszak z pierwszym tytułem w karierze. Kolejne makabryczne znalezisko, tym razem w Poznaniu. Politycy o wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w USA. Miriam Lipińska, a na początek sport. Tenisista Kamil Majszak wygrał turniej ATP w Schertogenbosch. To jego pierwszy triumf w turnieju tej rangi i zarazem największy sukces w karierze. Polak pokonał Australijczyka Alexa de Minora. Kości znalezione w Poznaniu podczas budowy chodnika na Naramowicach. Potwierdzono już, że to ludzkie szczątki. Teraz trwa ustalanie, czy znalezisko ma charakter kryminalny, czy to historyczne szczątki. Prezydent Karol Nawrocki na obchodach 250-lecia istnienia Stanów Zjednoczonych i 80. urodzinach Donalda Trumpa. Dziś wieczorem amerykańskiego czasu polski prezydent weźmie udział w gali mieszanych sztuk walki. Będzie też rozmawiać z Trumpem. Tomasz Fęska.
13: Według byłego wiceszefa dyplomacji Andrzeja Szejny z Lewicy ta nieformalna wizyta w Stanach jest świetną okazją, by przypomnieć Donaldowi Trumpowi jego obietnicę ulokowania w Polsce dodatkowych sił amerykańskich.
14: Bo w tej sprawie jak na razie nic konkretnego się jeszcze nie zdarzyło.
13: W podobnym tonie, choć nie szczędząc szpilek, wypowiada się europoseł PSL-u Krzysztof Hetman.
15: Liczę na to, że pan prezydent, czy to oglądając walki w klatce obok prezydenta Trumpa, czy konsumując jego urodzinowy tort, będzie miał okazję powiedzieć mu o naszych oczekiwaniach.
13: Każda okazja do rozmów z przywódcą USA jest dobra, odcina się koledze z Europarlamentu Tobiasz Bocheński z PiSu.
16: Nawet gdyby Donald Trump proponował rozmowę na polu golfowym, to też należałoby ją prowadzić. W momencie, w którym Polska będzie miała gospodarkę porównywalną ze Stanami Zjednoczonymi, to wtedy my będziemy decydować i będziemy rozmawiać.
13: Kancelaria Karola Nawrockiego zapewnia, że prezydent poruszy temat stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
12: I na koniec wracamy do kraju. Kontrolerzy sanepidu pojechali nad morze. Od początku czerwca, tuż przed początkiem sezonu wakacyjnego, w nadmorskich gminach trwają kontrole w restauracjach, barach i kawiarniach. Inspektorzy sprawdzają poziom czystości i higieny w miejscach, do których lada dzień zjadą setki turystów.
17: 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim. I dlatego też ten sezon to jest okres wzmożonej pracy dla służb sanitarno-epidemiologicznych.
12: Mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie. Kontrole potrwają do końca września.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Jeśli chodzi o pogodę, to ona jutro nas nie zaskoczy, ponieważ będzie tak samo jak dziś, czyli trochę słońca, trochę opadów deszczu, ale też mogą pojawić się burze. Te głównie na północy oraz na wschodzie. Jeśli chodzi o temperaturę, to też bez rewelacji, poniżej 20 stopni. Dzień dobry, wieczór. 18 wybiła. Mariusz Stelmaszczyk jestem. Radio Złote Przeboje gra i ja też grać się będę. Tym bardziej, że mam dla was człowieka, który no był takim, bym powiedział, człowiekiem sprzeczności. Bo z jednej strony mówiło się, że jest nieśmiały, a z tej drugiej strony z kolei organizował imprezy za miliony. Freddie Mercury, Queen. I want to break free. Bardzo proszę, w Radiu Złote Przeboje.

0: I zdecydowanie tutaj czucie klimat lat 80. Grupa Eurythmics, która to w przeciwieństwie do innych zespołów, zwłaszcza na samym początku kariery, nie miała zbyt dużego budżetu, dlatego piosenki powstawały w nie zawsze takich najlepszych warunkach, ale to też ma swój urok, bo czasami można wsłuchać się, że te numery brzmią surowo i dodają tego klimatu. My natomiast w Radiu Złote Przeboje przenosimy się do roku 2009, kiedy to ukazał się album Ani Wyszkoni, Pan i Pani.
1: Czy ten pan i pani są w sobie zakochani? Czy ta pani tego pana chce?
0: Największy przebój z płyty nie został napisany przez samą wokalistkę. Jego autorem jest Wojtek Klich, muzyk bluesowy i lider grupy Zio. Utwór Czy ten pan i pani, który w 2009 roku zdobył prestiżową nagrodę srebrnej premiery na festiwalu w Opolu, ogólnie stał się przełomem w jej karierze i też odcięciu od tego, co robiła wcześniej razem z grupą Łzy. No to posłuchajmy już teraz w Radiu Złote Przeboje. Ania Wyszkoni, Czy ten pan

Adamski Seal Killer. No podobno tekst do tej piosenki powstał w około pół godziny i równie błyskawicznie stał się hitem w Wielkiej Brytanii i wzniósł obu artystów na zupełnie inny poziom. No, a dla Seala był to właściwie start kariery. Natomiast w Radiu Złote Przeboje zaglądamy teraz do roku 1982. Premierę miał wtedy film Znachor. Odbyła się 54. ceremonia wręczenia Oscarów, gdzie najlepszym filmem okazały się Rydwany Ognia oraz w tym roku powstał zespół Lady Punk.

Również w 1982 roku ukazał się album Thriller Michaela Jacksona. Podczas prac nad płytą producent Quincy Jones nakłaniał Michaela, by nagrać kawałek z przynajmniej lekko rockowym pazurem. Chodzi oczywiście o Beat It, gdzie znalazło się także gitarowe solo w wykonaniu Eddiego Van Halena. Zresztą początkowo gitarzysta otrzymał telefon z taką właśnie propozycją, ale uznał, że to niemożliwe, że ktoś sobie robi żarty. Dopiero po jakimś czasie, kiedy doszło do niego, że może współpracować z Michaelem Jacksonem, no to nie zastanawiał się ani chwili. Słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje, Michael Jackson, Beat It.

0: zwalcza ból?
1: Fundary!
0: Kto?
1: Fundary!
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
4: Citroen. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Widzę, że Hanie coś gryzie.
11: Komar. Zaraz część posmarujemy.
12: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
13: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
14: Już nie swędzi.
15: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Nowy salon optyczny Filman. Już od 18 czerwca w centrum handlowym M1 w Czeladzi. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/Czeladź.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
18: Money, money, money!
19: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
18: Wygrałam w Cherry Money!
19: Cherry Money?
18: Nowy Ekspres Los!
19: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
20: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
21: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Credit Agricole.
0: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
14: Co za dzień.
22: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
22: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
22: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
22: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
22: Na mnie i na Meliski.
23: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
24: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
25: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.

0: przynajmniej u mnie w studiu, to nóżka chodzi przy takich dźwiękach. Moloko, Sing It Back, Radio Złote Przeboje. No, proszę Państwa, już teraz na temat Manamu i Marka Jackowskiego opowiada Kuba Sienkiewicz z elektrycznych gitar.
1: Chciałem szczególnie podkreślić, że Manam nie wziął się znikąd, że sam Jackowski występował jeszcze wcześniej w składzie Ocean, zespołu, który eksperymentował bardzo, bardzo interesujący sposób muzyką, taką muzyką świata, można powiedzieć, i muzyką folkową. Zresztą i Waglewski przecież występował, grał w zespole Ocean, współpracował z tym składem. Wielu innych muzyków gościnnie czy na stałe, jak chociażby Tomasz Stańko. No ale wracając do Manamu, te doświadczenia w graniu eksperymentalnym potem bardzo śmiesznie i w sposób ciekawy przełożyły się na jego granie, jego używanie instrumentu i używanie gitary elektrycznej w Manamie. Jego styl, mimo że został podporządkowany rock'n'rollowi, to zachował taką dziką swobodę nadal, jaką słyszałem wcześniej w zespole Ocean.
0: A my posłuchajmy Marka Jackowskiego, Oprócz błękitnego nieba, teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: away, Catherine.
1: Staying away. Bye.
0: Bye.
1: Bye. No, I can't.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
5: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
4: Oraz bekonu i syropu klonowego.
5: Trudno wskazać faworyta.
4: Spróbuj, może tobie się uda.
5: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu. Reklama.
2: Godzina 19, niedziela, więc to jest ta chwila, żeby móc trochę odpocząć właśnie po weekendzie, mieć czas dla siebie ze świetną muzyką, której w radiu złote przeboje nie brakuje. A oto dowód, kawałek Big Japan.

0: Weekend powoli się kończy, ale nie świetna muzyka w Radiu Złote Przeboje i to był dowód, bo można było się zdecydowanie doładować i pobudzić Konga. Natomiast proszę Państwa, już teraz o początkach, o pierwszej płycie zespołu Wilki opowiada Robert Gawliński.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, on to tak się zdarza często.
2: Tak, tak, tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem, tam z cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał, stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my posłuchajmy Wilków, Aborygen, już teraz w Radiu Złote Przeboje.

radiu Złote Przeboje The Lion Sleeps Tonight, choć przyznam, że w mojej głowie siedzi scena, kiedy to Timon i Pumba z filmu Król Lew śpiewają właśnie ten kawałek i to w środku dżungli, potężnej dżungli, że tak zacytuję klasyka. Chyba będzie trzeba wrócić się do tej kultowej bajki kiedyś. My natomiast zaglądamy teraz do roku 1989, kiedy ukazał się kawałek Tiny Turner I Don't Wanna Lose You. I don't wanna lose you. Opowiada on o dojrzałej miłości, takiej, która przeszła już wiele prób. Teksty stworzyli doświadczeni autorzy przebojów Albert Hammond i Graham Lale. No i Tina była zachwycona tym numerem od pierwszego przesłuchania. My zresztą też, więc gramy go teraz w Radiu Złote Przeboje. I Don't Wanna Lose You.

0: Słyszysz? Tak brzmi przyszłość mobilności. Poznaj elektryzujące nowości Toyoty podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca w Toyota Czajka Auto. Nowa BZ4X Touring, Toyota CHR Plus oraz miejski Urban Cruiser już od 1900 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One. Z tej okazji do każdego zamówienia otrzymasz 1000 zł na akcesoria i 25% rabatu na oryginalną ładowarkę Toyoty. Do zobaczenia w salonach Toyota Czajka w Chorzowie i Bytomiu.
1: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. No. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Zapraszamy do salonu Dacia Autozięba. Katowice, ulica Kościuszki 257.
2: American Cars Mania nadjeżdża do Katowic z mocą silnika V8. Największy festiwal amerykańskiej motoryzacji w Europie. Muscle cary, skrzydlate klasyki, policyjne radiowozy i lowridery, skaczące auta. Do tego wielkie grillowanie i festiwal steka, wybory Miss Pinup, a wieczorem koncert The Blues Brothers Soul Mission i DJ Chris and Mathis. 19-21 czerwca, Katowice, lotnisko Muchowiec. Wygraj Chryslera 300. Bilety na americancarsmania.pl.
3: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Zdecydowanie tej grupy nie można pomylić z żadną inną, czyli Fleetwood Mac w radiu Złote Przeboje podczas tego już wieczoru, niedzielnego wieczoru, a o swoim koncercie życia posłuchajcie, jak opowiada Kuba Sienkiewicz, elektryczne gitary.
1: Eric Clapton z sali kongresowej w roku 78. Co było ważne? Brzmienie gitary Claptona w tamtym okresie było bardzo brudne, punk rockowe, niepoukładane, ale porywające jednocześnie. Było to bardzo spontaniczne granie, muzyka, który jeszcze poszukiwał. On przywitał się z widownią po prostu bardzo innym głośnym dźwiękiem i wszyscy już byli zależni od tego, jak Eric Clapton kiwnie palcem. Zachwyceni reagowali na każdy dźwięk. Potrafił zelektryzować widownię. Zresztą wszystkie jego wykonania były bardzo dobrze przemyślane, jeśli chodzi o rozkład napięcia i kulminacji w utworze. Ja sobie potem to wielokrotnie odtwarzałem z tego nagrania bootlegowego, żeby prześledzić, jak to się w ogóle robi, prawda? Jakimi środkami można osiągnąć coś takiego.
0: A wy pamiętacie swój ulubiony koncert, na którym byliście? W Radiu Złote Przeboje już teraz elektryczne gitary. Nie pij, Piotrek. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas i słyszymy się za tydzień w sobotę po godzinie 18. Miłego!

0: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Reklama. Radio Złote Przeboje Karolina. 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
2: Palmy na Śląsku, owszem, i tak od lat zajrzymy do nich, do Gliwic i Katowic i przyjrzymy się im bliżej. Mówić też będziemy o kosiarkach, którymi są owce. Edyta Czekaj, zapraszam na program. Palmy nie tylko w egzotycznych krajach czy na obrazkach. Na żywo obejrzymy je w Gliwicach i Katowicach. No, robią wrażenie od lat.
3: Iwona Janik, Miejski Zarząd Usług Komunalnych. Dokładnie 28 sztuk. No, pojawiło się w Gliwicach palmy znane z miejskiej palmiarni. Przepiękne, zawsze mieszkańcy co roku też czekają na te palmy, aż pojawią się w różnych miejscach. W tym roku pojawią się na skwerze europejskim, oczywiście w Parku Chopina, zarówno w palmiarni miejskiej, jak i w samym parku będziemy mogli je podziwiać. Palmy pojawiły się już na rynku, na Placu Piastów, przy dworcu PKP. Plac Piastów to tak naprawdę w tym roku nowa lokalizacja dla nas. Zamiast na placu Piłsudskiego pojawiły się na Placu Piastów. Nową lokalizacją jest też Aleja Przyjaźni, jest tam 6 palm. Miejsce nieprzypadkowe, bo właśnie tam ponad 100 lat temu odbywały się pierwsze gliwickie wystawy roślin egzotycznych. Najbardziej okazałe palmy myślę, że można spotkać w palmiarni miejskiej. 16-metrowe feniksy kanaryjskie to są jedne z najbardziej okazałych, natomiast w centrum w Gliwicach pojawią się palmy również niemałe, ponieważ mają niektóre okazy ponad 5 metrów.
2: A jak to z tymi palmami jest w Katowicach? Malwina Kaczor z Katowickiej Agencji Wydawniczej dla Miejskiej Zieleni.
4: Udało nam się już ustawić nasze katowickie palmy przy rynku. One mają swoje imiona. Mamy Grażynę, Anię, Kasię i Stasię. Imiona te zostały im nadane po ich pierwszych opiekunkach, które się nimi zajmowały, a palmy na katowickim rynku znajdują się już od 10 lat, więc to jest już taka tradycja i istnieją mieszkańcy Katowic, którzy już nie pamiętają katowickiego rynku bez palm, więc jest to też taka ciekawostka dla przyjeżdżających, czy dla mieszkańców, którzy odwiedzają nasz rynek. No jest to na pewno taka ciekawostka, którą chętnie odwiedzają czy mieszkańcy, czy przyjezdni. No ma na to wpływ na pewno też bliskość dworca, bo jest tu dosłownie parę kroków, że można sobie podejść, czy to może w przerwie w podróży, albo gdzieś jadąc dalej i można podziwiać takie egzotyczne rośliny w centrum dużego miasta, w miejscu, gdzie w zasadzie nie powinno się ich spotkać, a jednak udało nam się te palmy wyhodować i utrzymujemy je tutaj cały czas w bardzo dobrym stanie. Palmy, kiedy nie są na katowickim rynku, znajdują się w hali katowickich wodociągów w Panewnikach. Tam zawsze są przewożone i tam pracownicy Zieleni Miejskiej dbają o nie w tym sezonie jesiennym, zimowym. Podlewają, nawożą, przycinają gałęzie i potem przygotowują do kolejnego sezonu. Malwina Kaczor, Katowicka Agencja Wydawnicza dla Zakładu Zieleni Miejskiej.
5: Kto dba o te palmy, bo naprawdę są piękne, zdrowe i cudne w tym miejscu. To nie jest stolica ze sztuczną palmą w centrum. Więc podziw dla władz Katowic, że coś takiego zorganizowały, że można usiąść, kawę wypić i popatrzeć na prawdziwe palmy.
6: No właśnie dzisiaj pierwszy raz widzę. Bardzo ładne. Takie same jak w Grecji mamy. A no tak, człowiek przelatuje przez to miasto i tylko zerknie i żyje swoim życiem.
7: Ostatnio jak wyjechałam za granicę, no to przy lotnisku, no ale to jest zagranica, nie? A tutaj, no lubię patrzeć jak w lato, na wiosnę one sobie tu stoją i takiej egzotyki właśnie dodają. Chociaż nie jestem z Katowic.
2: Trochę się rozmarzyłam, a teraz o owcach, kosiarkach w Katowicach. To kolejny sezon ich zatrudnienia w takim właśnie charakterze.
4: Akurat współpracujemy w Katowicach z takimi ekologicznymi kosiarkami. One już są u nas mniej więcej od 2022 roku i co sezon pomagają naszym standardowym, spalinowym kosiarką, kosić takie trudniej dostępne miejsca. Dzięki temu, że właśnie pojawiają się tam owce, no przede wszystkim zużywamy mniej, znaczy produkujemy mniej spalin do atmosfery, ale też owce przede wszystkim nawożą ten teren, pomagają też w usuwaniu chwastów, które się tam znajdują, no i przede wszystkim też są bardzo takim miłym przerywnikiem podczas spacerów dla osób, które tam właśnie się znajdą i odkryją nasze owce. Ten pomysł też już się pojawia w różnych miejscach i tak naprawdę do nas zgłosił się właśnie hodowca tych owiec, że on już w paru miejscach robił takie realizacje, że te owce fajnie się sprawdzają i czy właśnie nie chcielibyśmy w Katowicach również wypróbować tego pomysłu. Na początku, w pierwszym sezonie, owce dostały tak testowo około 10 tysięcy metrów kwadratowych do skoszenia i wywiązały się z tego zadania bardzo szybko i bardzo dobrze, dlatego postanowiliśmy, mówiąc kolokwialnie, podpisać z nimi umowę na czas nieokreślony. W tym sezonie owce dostały takie 3 tereny do skoszenia. Te tereny znajdują się w katowickich Bogucicach, przy ulicy Kruczej oraz przy ulicy Bojanowskiego. Łącznie zajmują one powierzchnię około 20 tysięcy metrów kwadratowych. Natomiast ważne jest, że w każdym z tych terenów owce pojawią się 3-krotnie, czyli jakby to sumować, skoszą tak naprawdę teren wielkości 60 tysięcy metrów kwadratowych. Owce to są bardzo pożytecznymi zwierzętami, ponieważ oprócz tego, że koszą nam tą trawę w tych miejscach, które są dosyć trudno dostępne, no to oczywiście nawożą ziemię, wspierają roślinność, która się tam pojawia, no i pomagają nam też usuwać chwasty, a wiadomo, że jednak usuwanie chwastów, szczególnie na przykład barszczu sosnowskiego, jest dosyć skomplikowaną procedurą, która wymaga od osób, które jednak się tym zajmują, też oczywiście specjalnego stroju, specjalnych środków, więc takie naturalne usuwanie tej rośliny jest dużo lepszym rozwiązaniem niż właśnie wykorzystanie chemicznych środków. Na razie korzystamy z pomocy naszego zaprzyjaźnionego hodowcy owiec, który nam co roku te owce dostarcza, co roku je cały czas je dogląda, więc dzięki temu możemy liczyć na to, że one są jak najlepiej zaopiekowane. Na razie myślę, że będziemy w ten sposób kontynuować tą współpracę. Będą pracować mniej więcej do września tego roku.
1: Zmieniamy temat.
2: Nowe miejsce do uprawiania sportu. Przy pierwszym liceum ogólnokształcącym w Świętochłowicach otwarto nową halę łukową.
8: Witam serdecznie, Jolanta Daniluk, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi imienia Jana Kochanowskiego Świętochłowica.
2: Dzisiaj w liceum wielki dzień, bo otwarcie nowej hali zadaszonej. Proszę opowiedzieć troszkę o tej inwestycji.
8: Tak, zgadza się. Jest to hala łukowa, która powstaje w ramach, właściwie powstała, powinnam powiedzieć, w ramach programu rządowego. Program ten nazywa się Program Olimpia. Celem tego programu jest właśnie budowa takich przyszkolnych hal sportowych jako element urozmaicenia zajęć z wychowania fizycznego dla młodzieży. Wiemy, że w dzisiejszych czasach musimy bardzo naszą młodzież mobilizować i zachęcać do tego, aby uczestniczyła w zajęciach wychowania fizycznego i myślę, że oprócz sali gimnastycznej, którą mamy w naszej szkole, ta hala właśnie będzie bardzo dużą wartością dodaną.
9: Ewa Ramska, nauczyciel wychowania fizycznego w pierwszym liceum w Świętochłowicach. Ogólnie rzecz biorąc, podsumowując całą moją pracę w tej szkole, która już jest ponad 29 lat, miło się na to patrzy, jak szkoła się rozwija. Jak rozpoczynaliśmy tutaj wspólnie z kolegą pracę, to mieliśmy raptem boisko betonowe, nic więcej. Teraz już możemy pochwalić się 5 boiskami tartanowymi, boiskiem do piłki plażowej, wrotowiskiem. No a teraz jeszcze mamy taką piękną, wspaniałą halę łukową, która na pewno wzbogaci nam tutaj te zajęcia wychowania fizycznego. Mamy większe możliwości, chociażby to, że możemy zimą również prowadzić zajęcia na zewnątrz.
2: Jak wyposażona została ta hala?
9: Razem właśnie tak z budowniczymi tej hali zaprojektowaliśmy sobie, żeby ona zawierała w zasadzie 3 boiska pełnowymiarowe do piłki siatkowej. Jest to pełnowymiarowe boisko do piłki koszykowej oraz do piłki ręcznej, które jest w zasadzie największym boiskiem, ma 40 metrów na 20. Oczywiście no większe jest do piłki nożnej, no ale na warunki halowe to można powiedzieć, że to jest bardzo duża hala, pełnowymiarowa. Także jesteśmy z tego powodu bardzo, bardzo zadowoleni.
2: Czy to oznacza, że na przykład kilka klas w jednym czasie będzie mogło z niej korzystać?
9: Oczywiście, kilka klas na tej dużej hali. Poza tym jeszcze mamy salę gimnastyczną i siłownię, także tutaj naprawdę mnóstwo młodzieży może w jednym czasie korzystać i uprawiać sport. My też na to liczymy, że młodzież właśnie będzie jeszcze bardziej chętna też do ćwiczeń.
2: No właśnie, czy to może zachęcić młodzież? młodych, żeby chętniej chodzili na zajęcia WF-u, nie brali na przykład zwolnień?
9: Liczymy na to i mamy taką nadzieję, chociażby teraz, jak każdy z uczniów wchodzi na halę pierwszy raz i patrzy, to tylko jest właśnie otwarcie oczu i wielkie wow, tak? Jaka ona jest piękna, jak to ładnie wygląda i mają tą świadomość, że jest to nasza szkolna hala i że właśnie dla nich jest ona wybudowana i oni w pierwszej kolejności mogą z niej korzystać. Także myślę, że na pewno to wpłynie na poprawę frekwencji na lekcjach wychowania fizycznego.
10: Dzień dobry, Adam Pradela, nauczyciel wychowania fizycznego w pierwszym ELO w Świętochłowicach.
2: Z tego, co się orientuję, to ta hala ma też taką mobilną strzelnicę.
10: Dokładnie, ma pani rację. Oprócz tych takich walorów czysto sportowych związanych z grami zespołowymi, hala nasza została doposażona przez mobilną strzelnicę laserową. W skład tego zestawu wchodzą dwa pistolety, wchodzą oczywiście karabiny i odpowiednie tarcze, które służą poprawie celności strzału.
2: Jak w takim razie będzie można te zajęcia z wychowania fizycznego urozmaicić?
10: Same zajęcia z wychowania fizycznego są w ogóle urozmaicone. W świetle nowej podstawy programowej mamy prócz tradycyjnych gier zespołowych wprowadzać coraz więcej takich elementów, można powiedzieć, militarnych, a ta strzelnica świetnie wpisuje się w tą nową podstawę programową. To nie tylko samo strzelanie, przeładowywanie, nauka obsługi sprzętu, ale również można strzelnicę czy strzelanie wykorzystać czy wpleść w lekcje wychowania fizycznego, w lekcje gimnastyki. To wszystko tak naprawdę zależy od wyobraźni nauczyciela i od bezpieczeństwa, które należy też przy użytkowaniu broni, jakakolwiek ona by nie była, zachować.
2: A czy już uczniowie z tego korzystali może?
10: Wszystko to jest bardzo świeże, bardzo nowe. Dzisiaj mamy dzień, w którym hala będzie otwierana. Części uczniów udało się przeprowadzić takie podstawowe szkolenie z obsługi, natomiast liczymy na to, że już od września, a być może jeszcze w starym roku szkolnym, część uczniów będzie objęta takim podstawowym szkoleniem z zakresu obsługi mobilnej strzelnicy laserowej.
2: Jeśli chodzi o całą tę halę, to czy tak z punktu widzenia nauczycieli, to też pozwoli rozwinąć wam skrzydła, żeby lepiej prowadzić te lekcje WF-u ciekawiej, może będzie się milej też do pracy przychodziło nawet?
10: Praca nauczyciela, w tym przede wszystkim praca nauczyciela wychowania fizycznego, jest sama w sobie bardzo atrakcyjna. My tutaj spotykamy się praktycznie co lekcje z jakimiś nowymi okolicznościami, z nowymi wyzwaniami. To, że mamy też dość sporo uczniów i to, że mamy tą halę, na pewno wyzwoli w nas dodatkowe pokłady energii, tak, i na pewno się to przełoży wprost proporcjonalnie na jakość lekcji wychowania fizycznego.
11: Dzień dobry, Bartek Jerzewski, uczeń pierwszego ELO.
2: Czy ty już byłeś na tej nowej hali?
11: Tak, byłem. Miałem nawet okazję już testować laserową strzelnicę i tak jakby nawet wziąć udział w pewnym występie.
2: To powiedz proszę w takim razie, jak wrażenia?
11: Myślę, że jest to świetna inicjatywa ze strony szkoły, że został taki sprzęt wykupiony. Jest to świetna okazja do poćwiczenia na przykład strzelania, celności i urozmaicenia zajęć wychowania fizycznego.
2: Paulina Kozioł.
12: Dziękuję, Paulino. A teraz na chwilę przeniesiemy się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ze mną jest Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim.
13: Nowy okres świadczeniowy 800+ rozpoczął się 1 czerwca tego roku i potrwa do końca maja przyszłego roku. Ci, którzy zdążyli złożyć wniosek do 30 kwietnia, mogą spodziewać się wypłaty pieniędzy w którymś z czerwcowych terminów płatności. Natomiast rodzice i opiekunowie, którzy nie zdążyli, mają czas najpóźniej do końca czerwca. Od 1 lutego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z całej Polski płynęło już blisko 4 miliony wniosków o 800+, obejmujących 5 900 tysięcy dzieci. W województwie śląskim liczba złożonych wniosków przekroczyła już 443 tysiące. Warto pamiętać o tym, że wnioski składane są tylko elektronicznie, a rodzice mają kilka kanałów złożenia wniosku o to świadczenie. Mogą to zrobić za pośrednictwem e-ZUS, aplikacji mobilnej mZUS, bankowości elektronicznej czy też portalu Empatia. Jeśli ktoś jeszcze nie wysłał elektronicznie wniosku 800+, lecz zrobi to do końca bieżącego miesiąca, czyli do 30 czerwca, to wypłata 800 zł na dziecko za czerwiec nie przepadnie, dostanie wyrównanie. Natomiast jeśli wniosek trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku, czyli na przykład od lipca lub od sierpnia, i w takiej sytuacji nie będzie już wyrównania za czerwiec. Rodzice, którzy złożyli wniosek do 30 kwietnia, otrzymają świadczenie do 30 czerwca. W przypadku formularzy przekazanych w maju, wypłata nastąpi do 31 lipca wraz z wyrównaniem od czerwca, natomiast wnioski złożone w czerwcu zostaną rozpatrzone do końca sierpnia, a świadczenie również będzie wypłacone z wyrównaniem od czerwca.
12: A te ważne informacje ZUS-u przekazała dla płatników ze Śląska Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim.
1: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
12: A teraz trochę historii w naszym magazynie. Zapraszam do Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
14: Magdalena Pospieszowska, Dział Edukacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
15: Tym razem nie o legendach, ale o wydarzeniu historycznym, o historii, która dotknęła tutaj Bytomia i Żydów.
14: Tak, Bytom jest pod tym względem jednym z takich dość wyjątkowych miast w Polsce, ponieważ tutaj właśnie, na Górnym Śląsku, na tych tak zwanych ziemiach odzyskanych, czyli tych, które przed wybuchem II wojny światowej należały do terenów III Rzeszy, upamiętniamy wydarzenia, które w innych miejscach w Polsce nie są upamiętniane, czyli Noc Kryształową, która wydarzyła się tutaj z 9 na 10 listopada 1938 roku i była pierwszą taką naprawdę dużą akcją pogromową na społeczności żydowskiej III Rzeszy. No i oczywiście wiązała się z tym, że na Górnym Śląsku zniknęły niemal wszystkie synagogi, ponieważ w tym czasie zostały podpalone po prostu.
15: Powiedzmy może trochę tak o tej Nocy Kryształowej, dobrze? Chociaż taki szkic historyczny zróbmy.
14: Noc Kryształowa była w zasadzie takim pokłosiem też wydarzeń, które wcześniej się tutaj rozegrały, czyli pod koniec października 1938 roku wydarzyło się coś takiego, co się nazywało Polen Action, i to była akcja wysiedlenia wszystkich Żydów polskich z terenów III Rzeszy. Między innymi przez Bytom, tutaj do Bytomia przyjechały transporty Żydów, którzy mieli obywatelstwo polskie, nie mieli obywatelstwa niemieckiego, ale żyli tutaj na terenie Niemiec. No i to była taka akcja, która sprawiła, że wiele osób bardzo mało czasu miało na to, żeby opuścić swoje domy i w zasadzie nie było wiadomo, co z nimi dalej będzie. Przez zieloną granicę tutaj przechodzili do Katowic. Część osób była aresztowana. Bardzo duża grupa osób wylądowała w Zbąszyniu. I właśnie w Zbąszyniu, wśród osób, które zostały wysiedlone, byli rodzice Hersza Grünspana, który zapisał się w historii właśnie tym, że będąc w Paryżu wtedy, gdy dotarła do niego wiadomość właśnie o tym, że jego rodzice stracili dom, że są w Zwolnieniu, że nie wiadomo, co dalej z nimi będzie, że się nie mają gdzie podziać. Jako młody, taki bardzo emocjonalnie reagujący chłopak, poszedł do ambasady niemieckiej w Paryżu i chciał rozmawiać z jakimś urzędnikiem, oczywiście chciał rozmawiać z ambasadorem. To się nie wydarzyło. Dostał się do niejakiego von Rata, do którego po prostu strzelił. Von Rat po kilku dniach w szpitalu zmarł, a ta sytuacja była przyczynkiem do rozpętania właśnie akcji pogromowej. Oczywiście ta akcja była odgórnie zorganizowana, natomiast propaganda była taka, że jest to zemsta ludności niemieckiej, że jest to akcja oddolna, że jest to niezadowolenie społeczne właśnie w kierunku Żydów zamieszkujących Niemcy i w tych wszystkich niemieckich miastach przede wszystkim odbyły się takie napady i niszczenie sklepów żydowskich, włamywanie się do mieszkań żydowskich, no i właśnie podpalenie synagog. Nasza bytomska synagoga również została podpalona, mamy kilka relacji, które o tym mówią. Niektóre, że płonęła całą noc, inne, że że właśnie nawet przez kilka dni. Natomiast wiązało się to też z aresztowaniami. Część żydowskich mieszkańców Bytomia została wywieziona wtedy do obozu w Buchenwaldzie.
2: No jest taka szczególna fotografia, którą właściwie można obejrzeć.
14: Tak, na naszej wystawie od synagogi do Żydowskiego Domu Modlitwy w Bytomiu mamy album, w którym znajduje się fotografia, dwie fotografie, które obrazują właśnie ten moment, kiedy bytomska synagoga płonie. Były to fotografie zrobione przez prawdopodobnie członków SA bądź SS i zaniesione do wywołania zostały po prostu zachowane i dzięki temu możemy je oglądać w naszym muzeum dzisiaj.
2: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu przypomina historię, przypomina dzieje, ale ty też masz tutaj bardzo duży wkład. No i pomówmy teraz o twoim projekcie.
14: Tak, mój projekt jest takim wyjściem poza mury muzeum, wyjściem do mieszkańców miasta z historią, którą umieszczamy w przestrzeniach aktualnego życia. Czyli w 10 punktach Bytomia umieściliśmy tabliczki, na których są kody QR. Te punkty zostały wybrane ze względu na takie mapowanie ważnych miejsc dla społeczności powojennej, żydowskiej społeczności powojennej w Bytomiu, ale też te punkty, ja używam takiej kategorii węzłów, one są też często węzłami pomiędzy historią przedwojenną a historią powojenną. Po 1945 roku Bytom stał się takim nowym polskim miastem. W związku z tym przyjechała tutaj naprawdę dość duża grupa Żydów, przede wszystkim z wschodnich ziem byłej II Rzeczpospolitej, ale też później w ramach repatriacji z głębi ZSRR. I oni weszli w przestrzenie, które zostały jakby po tej społeczności przedwojennej. Część budynków, część tych punktów w przestrzeni miasta została po prostu przez nich jakby wypełniona nowymi znaczeniami. I w tych punktach mamy właśnie tablice, na których po zeskanowaniu tego kodu QR możemy poznać historię tego miejsca. I to właśnie zarówno tą przedwojenną, ale z naciskiem na tą powojenną. Oprócz tego, że ta historia jest tam opracowana, możemy ją sobie przeczytać. Są tam też dokumenty, zdjęcia archiwalne, które pochodzą między innymi z Ghetto Fighters House Museum w Izraelu, z United States Holocaust Memorial Museum w Stanach Zjednoczonych, czy z Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, więc mamy też taką dokumentację, możemy się tym dokumentom przyjrzeć, przeczytać i poznać historię właśnie Bytomia, ale przez punkty w jego przestrzeni, w konkretnych miejscach.
2: Mówisz tutaj o 10 lokalizacjach. Tu jest taka chronologia, że idziemy od punktu pierwszego, potem drugi, trzeci, czwarty?
14: I tak, i nie. To znaczy, ta ścieżka została zaprojektowana faktycznie w jakiejś chronologii, w jakiejś kolejności, ale tak naprawdę ja chciałam, żeby jeżeli ktokolwiek znajdzie się w jakimś punkcie w mieście, zobaczy tą tabliczkę, zainteresuje się tą historią, przeczyta sobie ten punkt, to aplikacja pozwala mu wejść w mapę, na której mamy wszystkie te punkty umieszczone i z tej mapy jakby dojść do kolejnego punktu, który jest najbliżej, po prostu. Więc jakby zostawia to taką dużą wolność, dużą też dogodność związaną z takim samodzielnym poznawaniem, zależnie od tego, ile ktoś ma czasu, ile chce się dowiedzieć, czy chce chodzić daleko, czy blisko. Mapa też pozwala na nawigację, czyli doprowadza jakby do kolejnego punktu. No i można sobie takie spacery właśnie robić zupełnie we własnym zakresie i poznawać tą wiedzę w sposób jak najbardziej dogodny.
2: A gdzie jest ta pierwsza lokalizacja i dlaczego właśnie tam?
14: Pierwsza lokalizacja jest na Placu Grunwaldzkim w Bytomiu. To jest właśnie ten plac, na którym znajdowała się bytomska synagoga i on jest takim naprawdę bardzo ważnym węzłowym punktem dla historii społeczności żydowskich w Bytomiu, obu. I tej przedwojennej, i tej powojennej. I tam nie tylko mamy miejsce po synagodze, mamy tablicę pamiątkową i z pewnością właśnie w rocznicę teraz Nocy Kryształowej będzie to wydarzenie upamiętniane właśnie w tamtym miejscu, ale mamy też budynek przy Placu Grunwaldzkim 6, który to był takim sercem powojennego żydowskiego Bytomia, tak to nazwę. ponieważ tam w tym budynku dość takim dużym i spektakularnym mieściły się siedziby organizacji syjonistycznych, kilku. Znajdował się kibuc, znajdowała się siedziba partii Hitachtut i tam naprawdę bardzo dużo się działo. Były tam też warsztaty rzemieślnicze, więc zdecydowanie było to takie miejsce skupiające i integrujące też tą społeczność powojenną.
15: Są takie punkty, które były problematyczne dla ciebie, bo na przykład informacji nie było za dużo albo były sprzeczne.
14: To znaczy na pewno odtwarzanie tej historii jest bardzo trudne, ponieważ te źródła, przede wszystkim dokumenty są rozproszone bardzo mocno i w archiwach w Polsce, i w archiwach za granicą. Są często fragmentaryczne, na przykład mamy tylko część dokumentacji, część korespondencji z jednej strony, tej z drugiej strony już nie ma w tym miejscu, w związku z czym trzeba to tak bardzo mozolnie odtwarzać. Na pewno są takie punkty, które jeszcze chciałabym poszerzyć. Na przykład ten dotyczący kongregacji wyznaniowej, która działała w Bytomiu. Jak ona dokładnie była zorganizowana, kto ją organizował, tutaj ciągle szukam danych, ale też dzięki temu, że aplikacja jest zrobiona, zaprojektowana w taki dość otwarty sposób, ona też będzie poszerzana na pewno, jeżeli tych informacji będzie więcej, jeżeli na coś trafię właśnie, jeżeli znajdę jakieś nowe źródła, fotografie, dokumenty, jest możliwość, żeby ją właśnie uzupełnić i mam nadzieję, że tak będzie. Mam też nadzieję, że tych punktów będzie więcej, bo jest ich na pewno więcej, no ale opracowanie ich na pewno wymaga czasu, więc jest to takie rozwojowe, ma potencjał, mam nadzieję, że ten szlak będzie się rozrastał.
15: Projekt rozwojowy, bo przecież taka jest historia, że co jakiś czas jakąś kartę odkrywamy, nowe tajemnice, nowe fakty wychodzą. Ja mam takie pytanie, czy my z tobą właśnie możemy wybrać się na taki spacer? Bo wiem, że muzeum często organizuje takie spacery, nie wiem, z mapką w ręce.
14: Tak, i ja te spacery też prowadzę w sezonie wiosenno-letnim. Staram się, żeby to było mniej więcej raz w miesiącu, taka wyprawa ze mną. Dlatego, że no zawsze z żywym człowiekiem troszkę inaczej się spaceruje, a z drugiej strony jest to też taka okazja do tego, żeby pokazać mieszkańcom Bytomia, że taka ścieżka jest i jeżeli chcieliby tą wiedzę sobie pogłębić już potem indywidualnie, to mogą się nią po prostu poruszać w dowolnym momencie, w dowolnym czasie. Nie muszą czekać na termin spaceru, prawda, ze mną. Natomiast ja na pewno tego nie zarzucam. Na pewno te spacery ciągle będą. One cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Zawsze mamy wielu chętnych. Co mnie osobiście cieszy, że jest taki trend, żeby w tą historię miasta się zagłębiać, że osoby, które w tej chwili mieszkają w Bytomiu i w okolicy, są zainteresowane w ogóle tym, co było wcześniej. Co było też w czasie, kiedy Bytom nie był polskim miastem, że o tym się mówi teraz już tak zupełnie otwarcie, o tej historii, że się ją odkrywa i dzięki temu też jakby można lepiej docenić bogactwo, złożoność miejsca, w którym żyjemy, ale ta złożoność jest jego bogactwem, jest jego atutem.
15: Bytom jest w ogóle bardzo specyficznym miastem, bo to miasto wielokulturowe i ta różnorodność jest ogromna, ale tak sobie myślę, że ten temat żydowski to tak chyba nie do końca wszyscy tutaj znamy, więc ten projekt, który ty zrealizowałaś, czy właśnie wystawa w Muzeum Górnośląskim, na pewno pokaże niektórym te fakty, uświadomi pewne rzeczy, no i myślę, że też zachęci do tego, żeby poznawać tę część historii, no, która jest tutaj częścią wszystkich, jakby nie było.
14: Tak, dokładnie. I ja mogę taką przytoczyć anegdotę, że jak ta wystawa powstawała, to właśnie zastanawialiśmy się, na ile ten temat w Bytomiu będzie nośny, na ile mieszkańcy są zainteresowani tą żydowską historią miasta, która też jest bardzo złożona, bo ja cały czas używam tych pojęć przedwojenna, powojenna społeczność. To są zupełnie dwie różne społeczności tak naprawdę i można o tym bardzo szeroko opowiadać. Ja przeprowadziłam takie badanie społeczne wtedy, pod koniec 2020 roku. Badanie świadomości historycznej mieszkańców Bytomia, ale też były tam pytania o to, co właśnie naszych odbiorców by interesowało, czego oni by się chcieli dowiedzieć z zakresu właśnie wielokulturowości, z naciskiem oczywiście na społeczność żydowską. No i właściwie można powiedzieć, że tak się zaczęło, ponieważ w tej ankiecie ja miałam dużo odpowiedzi takich, że jakby ta przedwojenna, istnienie tej przedwojennej społeczności jest gdzieś w świadomości mieszkańców miasta, że ona była, że ona też bardzo duży wkład miała na przykład w to, jak miasto dzisiaj wygląda, w jego kształt też architektoniczny. Ale pojawiały się pytania, no a po wojnie? No, co było po wojnie? Czy byli tutaj jeszcze Żydzi po wojnie? Jak ta sytuacja wyglądała? I te pytania jakby wyszły oddolnie, prawda? Wyszły od naszych odbiorców. No więc ja postanowiłam, że no to w takim razie trzeba ten temat przybliżyć. Tym bardziej, że on jest na tyle świeży, na tyle nowy, że czasem nie mamy takiej świadomości, że to już jest historia.
1: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
12: Nasze kroki dziś skierujemy w programie do Muzeum Hutnictwa i Cynku w Katowicach, ale powiemy także o kosmicznym budownictwie w stolicy Śląska, Parku Kieszonkowym czy konkursie Ludzkie Smaki. Od tego smacznego tematu zaczynamy.
16: Iwona Małyska z Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta Urzędu Miasta, ale również koordynator zabytkowego osiedla robotniczego Ficinus na szlaku zabytków techniki.
12: Tak nietypowo zaczniemy od kalendarza. To taki wyjątkowy kalendarz, on się różni od tych, które miasta często wydają. Smacznie nam się robi. Skąd w ogóle pomysł takiego kulinarnego kalendarza?
16: Pomysł kulinarnego kalendarza zrodził się może troszeczkę wcześniej niż nasz odrestaurowany piekarok, czyli domowy piec chlebowy, który udało nam się przywrócić do życia i spełnia swoje dawne funkcje. Ten budyneczek zlokalizowany przy ulicy Bujoczka 24 w dzielnicy Ruda spełnia swoje dawne funkcje, czyli wypieka chleb tak jak dawniej, dawną metodą. Udało nam się go właśnie odrestaurować, odbudować i tam kilka razy w roku staramy się robić takie spotkania dla mieszkańców właśnie przy wspólnym stole, przy wspólnym częstowaniu się chlebem. A też dlatego między innymi chcieliśmy tutaj zachować tą naszą rudzką kulinarną tradycję, bo nie tylko Ruda Śląska, ale cały Śląsk ma również bardzo, bardzo bogate tradycje związane z gotowaniem, związane z tą stroną kulinarną. Stąd pomysł, żeby mieszkańcy przysyłali nam przepisy na takie tradycyjne, a czasami już zmodyfikowane przez lata dania, ale takie dania i potrawy, które gdzieś tam są schowane, czy w babcinnych kredensach, czy gdzieś w szafkach i żeby je po prostu pokazali innym, dali możliwość skorzystania z tego. Stąd pomysł na kalendarz. Konkurs polega na tym, że przez cały rok zbieramy przepisy od mieszkańców, wybieramy co miesiąc tak zwany smak miesiąca, który później znajduje się w kalendarzu kulinarnym na przyszły rok. Mieszkańcy chcą się z nami bawić, chcą brać udział w tym konkursie. Okazało się, że nie tylko właśnie mieszkańcy Rudy Śląskiej, ale i Rudzianie, którzy wyemigrowali i za granicę, i gdzieś do miast ościennych, ale też osoby tutaj z całego Śląska, z miast ościennych. Nie ograniczamy tego tylko do mieszkańców Rudy Śląskiej i konkurs cieszy się dużym powodzeniem. Mamy już jego kolejną edycję. Tradycja jest bardzo fajna. W naszych czasach, gdzie często tutaj jakby cała rodzina troszeczkę się rozmija, przynajmniej ten jeden posiłek w ciągu dnia przy tym wspólnym stole, myślę, że bardzo zacieśnia te więzi rodzinne i to jest dobra tradycja, którą należy pielęgnować. Każdy ma swój taki sprawdzony przepis właśnie na konkretne danie i właśnie o to nam chodzi, bo tutaj też prosiliśmy o dania, czy na bigos, czy na żur, przepisy, tyle ile jest kucharzy, tyle zawsze jest tych sposobów przygotowywania tego dania. Nie tylko coś słodkiego, może być również coś konkretnego, główne danie bądź coś słodkiego, coś, co znajdzie się na naszym stole.
12: Tak jak pani powiedziała, zgłaszają się też ludzie z zagranicy i co, oni też wracają do korzeni, do tych starych przepisów śląskich?
16: Często mają te przepisy gdzieś, które wzięli ze sobą i na przykład tam dalej wracają do tych dań. Dostałam przepis na przykład od pani z Niemiec, która robi przepyszne ciasto jabłkowe z bezą i właśnie ten przepis dostała od swojej mamy i dalej po prostu to ciasto jest jakby takim daniem na każde jakąś okazję, nie tylko świętowanie, na jakąś niedzielną herbatkę, więc to jest przepis, który tutaj dostała kiedyś od mamy, a w tej chwili go dalej na jego podstawie robi właśnie takie ciasta jabłecznik pod pierzynką bezową.
12: W kuchni śląskiej rządzą kobiety?
16: Niekoniecznie. Okazuje się, że właśnie coraz więcej panów zabiera się za kuchnię. Często takie, może to też taka anegdota, ale jedna pani powiedziała, też mówiłam o jej o konkursie, więc powiedziała, że jej mąż jak przeszedł na emeryturę, to już ją nie wpuszcza do kuchni, więc to jest bardzo fajne, że mężczyźni też się w to angażują, też lubią stać przy tym piecu i coś dobrego wykreować.
12: Wakacje wakacjami, ale przepisy nadsyłamy, a tymczasem Katowice budują kosmiczne osiedle.
1: Nasze miasto.
17: Barbara Szumilak, Katowicka Agencja Wydawnicza w imieniu Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Nasze najnowsze, najbardziej nowoczesne, ekologiczne osiedle przy ulicy Kosmicznej faktycznie jest już gotowe i zakończyła się dosłownie parę dni temu weryfikacja wniosków złożonych w ramach naboru, który został przeprowadzony od 29 stycznia do 20 lutego. Więcej chętnych, jak tradycyjnie przy wszystkich naszych inwestycjach, niż mieszkań do rozdysponowania. Na tym nowym osiedlu mamy 111 mieszkań, natomiast wniosków zostało złożonych 232. Spośród wszystkich tych złożonych wniosków 202 zweryfikowano pozytywnie, natomiast 30 oceniono negatywnie z powodu niespełnienia wymogów formalnych lub wymaganych kryteriów. Generalnie najpierw trzeba się znaleźć na jednej z list. Przygotowano dwie listy najemców. Pierwsza obejmuje gospodarstwa domowe, których średni miesięczny dochód jest niższy od średniego dochodu wszystkich osób ubiegających się o dany typ lokalu. Druga lista to są gospodarstwa o dochodach wyższych od tej średniej. Zanonimizowane listy najemców są już dostępne, są dostępne na stronie internetowej miasta Katowice. Tam jest taka specjalna zakładka Zamieszkaj w Katowicach i w niej kolejna podzakładka. Myślę, że jest to dosyć proste do odnalezienia. Wnioskodawcy mogą odnaleźć tam swoje miejsce na liście, wyszukując inicjały imienia i nazwiska oraz datę i godzinę złożenia wniosku. Osoby, które wnioski zostały ocenione negatywnie, dostaną tą informację jako korespondencję po prostu listowną. W kolejnym etapie pracownicy katowickiego TBS-u będą kontaktować się z osobami ujętymi na tych listach najemców. No i w ten sposób już potem rozpocznie się procedura wyboru mieszkań i podpisywanie umów partycypacji z tymi, którzy się zdecydują. Troszeczkę pocieszenie, trochę pozytywna część tej informacji, że są już te listy znane, dlatego że jednak od stycznia minęło parę miesięcy, wiadomo jak to życie pisze, różne scenariusze. Mogły te osoby na czas tego stycznia mieć zagwarantowane kwoty na partycypację, na najem, ale z różnych powodów mogą dzisiaj akurat, mimo że się zakwalifikowały, jednak do tego najmu nie podejść, więc trzeba mieć nadzieję, że jeśli jest na tej liście rezerwowej, że również może się to wszystko jeszcze pozytywnie zakończyć. Mamy 111 mieszkań w 7, 3 i 4 kondygnacyjnych budynkach. Osiedle jest już całe gotowe, również z tymi przestrzeniami wokół. Piękny plac zabaw, piękna taka ława sąsiedzka, można to nazwać. Także teren jest, myślę, bardzo ładnie zagospodarowany. Będzie taka przestrzeń też do spędzenia wolnego czasu. Wszystko wygląda nowocześnie, bardzo elegancko. Myślę, że jest to takie osiedle, na którym po prostu będzie się miło i komfortowo mieszkało.
12: Bo o mieszkaniach to teraz o parku takim tyci, choć no właśnie.
18: Ogłosiliśmy dokładnie 3 przetargi na 10 parków kieszonkowych, czyli dzięki temu wybijemy się troszeczkę na czoło wśród tych miast, które parki kieszonkowe mają. Przeznaczyliśmy na nie około 1,5 miliona złotych i taką ciekawostką jest, że każdy z tych parków będzie miał taki swój bardzo odrębny charakter. Będzie na przykład park, który się będzie nazywał Ptasim Parkiem, będzie Naturalna Łąka Kwietna albo Park Taternika, więc każdy z tych parków będzie troszeczkę inny i dzięki temu mieszkańcy będą mogli sobie odwiedzić każdy z nich i poczuć się troszeczkę inaczej w różnych częściach miasta. One będą w bardzo różnych miejscach się znajdowały. To będą na przykład Bogucice, to będzie ulica Czecha, to będzie ulica Dębowa, Gliwicka, Przelotowa czy Oswobodzenia. Także jak widać, przekrój jest bardzo szeroki, będzie można znaleźć dosłownie wszędzie. Tak naprawdę nie ma takiego określonego standardu, co w tym parku ma być. Każdy park został zaprojektowany indywidualnie ze wskazaniem właśnie z dostosowaniem do miejsca, w którym się znajduje, a także właśnie dostosowaniem do klimatu, do pogody, która może tam panować. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli właśnie odkrywać różne parki, różną roślinność, różne sposoby rekreacji, bo w jednych parkach będą ławeczki, w innych mogą się znaleźć leżaki, więc nie ma takiego jednego standardu, który będzie przyświecał przy wszystkich parkach kieszonkowych. W każdym parku dobieraliśmy ją indywidualnie pod dany teren. Zastanawialiśmy się, która roślinność gdzie lepiej by wyglądała, lepiej się sprawdziła, więc tak naprawdę każdy park będzie bardzo różny, bardzo odmienny i różną roślinność będzie miał. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli porównywać je i zastanawiać się, który jest ich ulubionym. Pamiętajmy, że żyjemy w dużym mieście, gdzie jednak tych zielonych przestrzeni nie ma aż tak dużo, jakbyśmy oczekiwali, więc wyszukujemy tak naprawdę każde miejsce, gdzie można by tą zieleń jeszcze umieścić. No i parki kieszonkowe są takim jednym ze sposobów, żeby właśnie dodać tej zieleni mieszkańcom więcej.
12: Zostajemy w Katowicach, ale tym razem przenosimy się do muzeum z Magdą Mleczką.
19: Szukacie ciekawego miejsca na Śląsku? Jest ich wiele, ale to, o którym chcę wam powiedzieć, stanowi pomnik technik i technologii przemysłowych, będących zarazem Muzeum Techniki i obecnie należy do grona największych obiektów muzealnych w Polsce. Mowa o Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach. Ze mną dyrektor tej placówki Ewa Mackiewicz. Dzień dobry.
20: Dzień dobry, witam.
19: Kiedy ten zakład przestał działać i stał się placówką muzealną?
20: Walcownia działała w ramach Huty Metali Nieżelaznych Szopienice do 2001 roku i później została zamknięta, zlikwidowana, no i mogła podzielić los reszty zabudowań huty, czyli albo ulec totalnej dewastacji, albo zostać przekształcona na jakieś inne potrzeby produkcyjne, ponieważ niektóre z zakładów znalazły swoich nowych użytkowników, tyle że już nie ma produkcji hutniczej. Natomiast tutaj znalazła się właśnie grupa pasjonatów, dawnych pracowników i to im można powiedzieć, że w tym pierwszym okresie zawdzięczamy to, że walcownia zachowała się w takim niemalże niezmienionym stanie, ponieważ oni dbali o spuściznę, tak. Po pierwsze też dbali o sam budynek, starali się go w jakiś tam sposób pilnować, szczególnie przed rozkradaniem, przed złomiarzami. Natomiast też ogromną zasługą jest zgromadzenie dużej ilości archiwaliów, zdjęć związanych właśnie z hutą. To też znajduje się w tej izbie tradycji hutniczych. Sami pracownicy zorganizowali się i powołali stowarzyszenie na rzecz powstania Muzeum Hutnictwa Cynku i to stowarzyszenie jakby spotkało się z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, z prezesem panem Piotrem Gerberem i z tego spotkania wynikło wiele dobrego, ponieważ właśnie fundacja przejęła obiekt, od 2014 roku rozpoczęła prace rewitalizacyjne i dostosowywanie do potrzeb muzealnych. To, co jest bardzo ważne, to misja fundacji, która opiera się na tym, aby zachować to dziedzictwo przemysłowe w jak najbardziej autentycznym stanie, żeby nie ingerować tam, gdzie jest to niekonieczne. Stąd właśnie u nas ta zachowana tkanka historyczna, oryginalna, autentyczna i ten sposób zachowania, ten sposób dbałości o zabytek został doceniony w 2018 roku nagrodą Narodowego Instytutu Dziedzictwa Zabytek Zadbany.
19: Ilu osobom w czasach takiej swojej świetności ten zakład dawał pracę?
20: Jeżeli tutaj zależy, na który okres byśmy patrzyli, tak, bo jeżeli będziemy mówili o czasach Huty Metali Nieżelaznych Szopienice, gdzie właśnie walcownia była częścią całego tego zakładu, no to można powiedzieć, że niemalże całe Szopienice były powiązane właśnie z hutnictwem. Ja szczerze mówiąc w tej chwili nie potrafię podać tej liczby, ile osób było właśnie w Hucie Metali Nieżelaznych Szopienice.
19: Teraz taka ciekawostka, wyjaśnijmy proszę, co z tym zakładem mają wspólnego takie fajne motocykle jak Harley Davidson?
20: Tak, mamy jeszcze dodatkową atrakcję, która już nie jest powiązana z historią hutnictwa cynku, czy też metali nieżelaznych, ale mamy bardzo ciekawą kolekcję motocykli. Są to głównie motocykle Harley Davidson, ale także motocykle Indian, również polska produkcja Sokoły, Junak, a także mniejsze motorynki, motorowery, które też są u nas prezentowane jako taka atrakcja dodatkowa. Cieszy się to również dużym zainteresowaniem.
0: Ale to fajne, bo patrząc sobie na to, że o, słuchaj, mówi mąż do żony, wybierzemy się czy tam do dzieci, zrobimy sobie dzisiaj wycieczkę i pojedziemy do Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach. I kto by przypuszczał, że tam zobaczy się motory?
20: No tak, jest to taka niespodzianka, aczkolwiek mamy też turystów, którzy przyjeżdżają właśnie specjalnie, żeby tą ekspozycję zobaczyć.
0: Ktoś planuje sobie właśnie przyjechać do Was na taką rodzinną wycieczkę, poza czasem industriady, to jak powinien zacząć to zwiedzanie, co zobaczy, ile czasu nam to zajmie?
20: Zwiedzanie walcowni zazwyczaj odbywa się z przewodnikiem, chyba że ktoś ma życzenie, żeby sobie samemu eksplorować właśnie nasze przestrzenie.
0: Zapraszamy do tego miejsca. Ja dziękuję za rozmowę.
20: Dziękuję bardzo.
21: Ja tylko przypomnę, że do muzeum w Katowicach zabrała nas Magda Mleczko. Dziękuję, Magdo.
1: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
2: Tym razem w naszym programie skupimy się na Chorzowie, a także na Zabrzu. Na początek Chorzów bezdomniaki będą miały lepsze warunki. O co chodzi? Niech zdradzi to materiał Pauliny Kozioł.
22: Zamiast kojców ciepły boks. W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie powstanie nowy budynek dla psów. Więcej o tej inwestycji opowie rzeczniczka miasta Katarzyna Chochuł.
23: Nowa i można powiedzieć dość długo wyczekiwana inwestycja dla naszych czworonożnych przyjaciół w schronisku. Z końcem kwietnia podpisaliśmy umowę z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią na dofinansowanie inwestycji pod nazwą budowa pomieszczenia ogrzewanego na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Opolskiej 36. Prace już trwają. Będzie to bardzo duża inwestycja i też jest duża kwota dofinansowania, bo samo dofinansowanie to jest koszt powyżej 2 400 000. Natomiast cała wartość inwestycji jest to koszt 2 600 000. Zakończenie prac planowane jest na koniec tego roku. No, prace już trwają i można widzieć, że te budynki zaczynają rosnąć w oczach. A co powstanie? No, powstanie 19 komfortowych boksów bytowych dla psów, 4 dla dużych, 7 dla średnich i 8 dla małych. Każdy z boksów zostanie wyposażony w okna. Będą podgrzewane podłogi, płytki, będzie zrobione odwodnienie linowe, będzie także punkt poboru wody. To nie wszystko, bo w każdym nowym obiekcie znajdą się również to, co najważniejsze, czyli pomieszczenia zabiegowe z wyposażeniem, magazyny na karmę i miski, pomieszczenia będą porządkowe, techniczne, będą także toalety dla personelu. Główny będzie korytarz komunikacyjny, ale chyba to, co jest najważniejsze, to to, że ten budynek będzie dostosowany również dla osób niepełnosprawnych. Także bardzo się cieszymy, że w końcu nasze pieski, które są w schronisku, będą miały poprawione te warunki, ale to też jest poprawienie warunków dla osób, które się tymi naszymi pieskami opiekują.
22: Takiego budynku ogrzewanego dla zwierząt, właśnie dla psów w chorzowskim schronisku do tej pory nie było, bo tam pieski są w kojcach, a tylko te starsze, z tego co wiem, czy schorowane są w budynku.
23: Tak, schorowane i starsze pieski są w budynku ogrzewane. Pozostałe pieski są na zewnątrz w kojcach, ale w momencie, kiedy temperatura jest ujemna, no to oczywiście nasi opiekunowie dbają o to, by każdy z tych psów miał odpowiednie warunki do tego, że może nie tyle, że jest boks ogrzewany, bo nie jest, ale przynajmniej są pieski ubierane. Więc teraz się cieszymy, że te warunki się poprawią. W trosce o ich dobro cieszymy się, że ta inwestycja prędko powstanie, bo już z końcem roku.
22: Tym bardziej, że do chorzowskiego schroniska trafiają psy nie tylko z Chorzowa.
23: Mamy podpisaną umowę z kilkoma miastami. Przy tej okazji zachęcamy do adopcji naszych czworonożnych przyjaciół. Tych psów faktycznie jest bardzo dużo. Przyjeżdżają do nas z ościennych miast. Natomiast my zachęcamy do adopcji poprzez kundelkowe spacerki, które są organizowane. Takie informacje są też publikowane na stronie internetowej schroniska, więc można się z tymi pieskami przejść i to też jest dobra okazja do tego, żeby bliżej się z nimi poznać. Więc my zachęcamy do adopcji i do odwiedzania. Jeżeli ktoś nie może wziąć takiego czworonożnego przyjaciela pod swój własny dach, to przynajmniej żeby go wyprowadzić na spacer, bo jest im to bardzo potrzebne. Poza tą inwestycją cieszymy się, że tuż obok, poza ogrodzeniem schroniska, powstaje wybieg dla psów, więc to też będzie przestrzeń, z której nie tylko nasze psy schroniskowe, ale także mieszkańcy będą mogli skorzystać. Tym mocniej się cieszymy, bo jest to inwestycja realizowana w ramach naszego budżetu obywatelskiego, która została wybrana w 2019 roku.
22: Przenosimy się teraz do schroniska Psikot w Chorzowie. Ze mną jest
3: Wiktoria Czechowska. Jestem pracownikiem schroniska, specjalistą do spraw fundraisingu i wolontariatu. Budynek, który ma na celu stworzenie 19 komfortowych boksów dla naszych seniorów, szczeniaków i psów po operacjach. Będą to budynki wewnętrzne, gdzie będziemy mogli przetrzymywać naszych podopiecznych.
22: Będą to lepsze warunki dla piesków tutaj w Psikocie.
3: Zdecydowanie. Zawsze mierzymy się z tym zimą, kiedy tej przestrzeni takiej wewnętrznej jest za mało. Chcielibyśmy, żeby na pewno każdy nasz podopieczny miał takie komfortowe warunki, jednak zimą zawsze stawiamy przede wszystkim na tych seniorów. Przy tych dodatkowych 19 kojcach na pewno nas to odciąży.
22: Ogrzewana podłoga, co to oznacza dla piesków?
3: Komfort dla ich starszych stawów. Na pewno też komfort, bo nie wszystkie pieski szanują swoje posłania, więc tu będzie im ciepło w pupki.
22: 19 boksów powstanie w tym nowym budynku. Czy to oznacza, że wszystkie psy ze schroniska Psikot już będą w takich ogrzewanych pomieszczeniach?
3: Choć jest to podejście bardzo utopijne, niestety nie, ponieważ na chwilę obecną już w samym schronisku mamy około 50-60 podopiecznych, więc, że tak to powiem, te 19 boksów wewnętrznych jest to kropla w morzu potrzeb.
22: Jak wybierane są pieski, które będą tam lokowane?
3: Na pewno przez pryzmat schorzeń, tego w jakim wieku są pieski. Zawsze na zimę dajemy przede wszystkim seniorów, szczenięta, które nie poradzą sobie na zewnątrz, jak również zwierzęta pooperacyjne.
22: Proszę zatem powiedzieć coś więcej na temat tych piesków, które tutaj przebywają w Psikocie. Jest ich prawie 60, to jest dużo i wszystkie czekają zapewne na nowe domy.
3: Tak, jak najbardziej. Mamy pieski, które tutaj wyglądają drogi do nowego domu. Mamy również zwierzęta, które są tak zwanymi dowodami w sprawie, więc one do adopcji niestety pójść nie mogą. Jak również pieski, nazwijmy to trudne przypadki, czyli pieski, które potrzebują specjalnej strony adopcyjnej, że tak to powiem, drogi adopcyjnej, ze względu na po prostu swój charakter. I mówię tu na przykład o Zgrzycie, który jest od 7 lat w schronisku, trafił jako roczny pies, ale dalej jest psem, mimo tutaj pracy z behawiorystami, z naszymi wolontariuszami, psem płudzikim, który prawdopodobnie, no niestety, ma tutaj dożywocie. Ale mowa też jest o psach, które po prostu gdzieś mają łatkę agresywnego i ciężej jest im znaleźć dom.
22: Są jeszcze inne pieski, które są tak długo już w schronisku jak Zgrzyt.
3: Iwo, 13-letni senior, przekochany średniej wielkości pies, który niestety ze względu na swoją zwyczajność, bym to nazwała, bo to jest po prostu mały czarny kundelek, nie jest zauważalny. Wektor, który też jest z nami jakiś czas, około 2-3 lat, też starszy senior. Najczęstszym problemem w znalezieniu domu są psy, które są już po prostu powyżej tych 8-9 lat, ponieważ ludzie boją się brać seniorów do domu.
22: Czyli szczeniaki, młodsze psy mają trochę łatwiej ze znalezieniem nowego domu.
3: Zdecydowanie. Ludzie często przychodzą do schroniska i od razu pytają, czy my już mamy jakieś szczeniaki na stanie, które są już dostępne do adopcji i pieski, tak powiedzmy, że do 2-3 roku życia też schodzą, że tak to imię od razu. Chyba, że są jakieś problemy behawioralne, które w domu przerastają właścicieli.
22: A czy wiosna to jest właśnie taki okres, że trafia tutaj więcej szczeniaków?
3: Tak. Tak samo jak szczeniaków, tak i kociąt. To jest ten okres, kiedy niestety jest najwięcej przyjęć młodych zwierząt. Przyjeżdżają do nas matki ze szczeniętami, matki z kociętami. I to jest ten okres, kiedy rzeczywiście ręce mamy pełne roboty.
22: No właśnie, bo oprócz psów są tutaj jeszcze koty. Ile jest kotów?
3: Kotów na chwilę obecną jest około 25 sztuk, z czego my się bardzo cieszymy, bo jeszcze nas nie dopadł ten sezon na okocenie.
22: Czy koty też czekają na swoje nowe domy? Zapewne tak.
3: Tak, jak najbardziej. Niestety teraz borykamy się też z tym, że przez tą pogodę, która jest na zewnątrz i przez to, że koty są delikatniejsze psychicznie niż psy, no niestety kotki tutaj borykają się z różnymi chorobami, więc ciężej jest im znaleźć dom, ponieważ my też nie wydajemy do domów zwierząt chorych.
22: Rozumiem. Czy są zatem jeszcze jakieś inne potrzeby schroniska? Czy można was jakoś wesprzeć? Może karma jest potrzebna, albo jakieś kocyki, jakieś zabawki?
3: Myślę, co mogłabym powiedzieć takiego, żeby było realnie dobrym wsparciem. I powiem tak, może nie zabrzmi to dobrze dla niektórych ludzi, ale pieniądze, ze względu na fakt, że te faktury, które przychodzą z lecznic, bo my ratujemy zwierzęta do ostatniego momentu i walczymy o ich zdrowie najbardziej. Teraz pieniądze byłyby taką realną dla nas pomocą, ponieważ no, my się finansujemy z tych pieniążków, które nam dają i przekazują darczyńcy.
23: pracy i na pewno ze względu na zbliżający się okres właśnie tego dokocenia zwierząt tutaj, kotów przede wszystkim w schronisku, żwirek, podkłady, karma specjalistyczna, jeżeli chodzi o psy, to gastro i hipoalergiczna.
22: Jeśli chodzi o ten nowy budynek, to tam będą boksy tylko dla psów, a zatem koty mają swoją kociarnię, jak to jest?
23: Tak, nasze koty mają przynajmniej 4 strefy, gdzie są przetrzymywane. Mamy tutaj koci szpitalik, w którym przebywają koty chore, plus matki z dziećmi, jeżeli jest ich sporo. Mamy kociarnię zewnętrzną tutaj w kontenerku i kociarnię wewnętrzną, plus jeszcze w środku wykorzystujemy pomieszczenia dla kotów na kwarantannie.
22: A czy obecnie schronisko Psikot w Chorzowie poszukuje wolontariuszy?
23: Na chwilę obecną nie, inaczej. Powiedziałabym tak, że to zawsze wolontariusze znajdują nas, ponieważ przy organizacji kundelkowych spacerków, często gęsto przez zaangażowanie ludzi, którzy do nas przychodzą, typujemy osoby, którym proponujemy wolontariat psi. Jeżeli o koci chodzi, na chwilę obecną jest wstrzymany nabór. Niemniej jednak pewnie, jeżeli przyjdzie ten okres, kiedy będziemy mieli ponad 100 kotów na stanie, wtedy przydadzą się każde ręce i będziemy ogłaszać na stronie.
22: Nabór jest wstrzymany, bo jest wystarczająca liczba wolontariuszy, tak?
23: Tak, jak najbardziej. Na chwilę obecną nasze schronisko wspiera 70 wolontariuszy, którzy przychodzą i pracują ze zwierzętami. Około 45 wolontariuszy psich, reszta to są wolontariusze koci.
22: Okej, czyli nie można być wolontariuszem po prostu, tylko trzeba wybrać specjalizację. Jedni są od psów, inni od kotów, tak?
23: Tak, zgadza się. U nas wolontariat wygląda tak, że mamy go podzielonego na wolontariat koci i wolontariat psi, ze względu na specyfikę pracy ze zwierzęciem. Zresztą nie każdy kociarz jest psiarzem i na odwrót, więc my mamy tutaj zasadę, że dzielimy. Niemniej jednak w okresie, kiedy tych kotów jest mniej, ci wolontariusze, którzy są kocimi wolontariuszami, również mogą wspomóc psich przy wyprowadzaniu psów.
21: A teraz przenosimy się do Zabrza.
19: Czwartym liceum ogólnokształcącym imienia Mikołaja Reja przy wejściu zawiózł defibrylator. Pieniądze na urządzenie zebrali sami uczniowie.
4: Maria Przybłowicz, dyrektor czwartego liceum imienia Mikołaja Reja w Zabrzu. Prawie półtorej roku trwała zbiórka, żebyśmy mogli przygotować i ustawić ten defibrylator na ścianie naszej szkoły. W naszej szkole od kilkunastu lat działa szkolna grupa ratownicza, która w głównej mierze

0: moment taki ćwiczeniowy ALD, więc jak mogą, tak się też tego uczą. Uczą się też na fantomach, także staramy się pokazywać. Oni starają się nauczyć i też innym pokazywać, jak z takich urządzeń korzystać.
1: Franciszek Zingler, czwarta klasa. Została zainicjowana przez przewodniczącą naszej grupy ratowniczej szkolnej, panią Magdalenę Podgórską, której jesteśmy szczególnie wdzięczni za taką świetną inicjatywę. I została opublikowana na portalu, na który można było wpłacać pieniądze. Jesteśmy na takim profilu, no to uważamy, że pomoc innym jest bardzo wartościowa, więc chcieliśmy te pieniądze przeznaczyć na szczytny cel. Prawdziwego defibrylatora nie mieliśmy na szczęście jeszcze okazji używać, no ale ja między innymi przeprowadzałem szkolenia z racji zwolnionych z teorii. Mieliśmy projekt, pokazywałem prawidłowego użytkowania takiego defibrylatora i cała grupa ratownicza nasza też ma to opanowane na pewno.
2: Olewa Julia z tej strony. Naszym głównym celem było jak najbardziej rozpowszechniać tą zbiórkę, wysyłać znajomym, rodzinom, jakby dla nas każdy grosz się liczył.
3: Zbiórka na urządzenie trwała ponad rok. Nie opuszczamy Zabrza, teraz o inwestycjach mieszkaniowych.
4: Anna Wyleżą, naczelnik Wydziału Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Miasto Zabrze otrzyma dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Po pierwsze na budowę nowego osiedla mieszkaniowego przy ulicy Modrzewiowej. Tą inwestycję realizujemy we współpracy z SIM Śląsk, która to spółka wybuduje osiedle składające się z 76 lokali mieszkalnych. Inwestycja jest rozplanowana na 2 lata. Mamy nadzieję, że uda się rozpocząć jeszcze w roku bieżącym. Oprócz tego miasto Zabrze pozyskało finansowe wsparcie na remonty mieszkań komunalnych. Dzięki temu wyremontujemy 17 lokali mieszkalnych. Kwota dofinansowania to ponad 2 miliony złotych, natomiast 0,5 miliona złotych dołożymy z budżetu miasta. Dokonamy kompleksowego remontu lokali mieszkalnych dla najbardziej potrzebujących osób niepełnosprawnych, wychowanków, rodzin zastępczych bądź placówek opiekuńczych. Dzięki wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego możemy inwestować zarówno w nową, jak i tą już istniejącą substancję mieszkaniową. Zabrze od wielu lat uczestniczy w programie Banku Gospodarstwa Krajowego. Staramy się każdego roku występować o dofinansowanie remontów. Można uzyskać 80% dofinansowania na prace remontowe i faktycznie jest to dla nas bardzo duże zasilenie i dzięki temu udaje nam się zaspokajać potrzeby mieszkaniowe osób w najtrudniejszej sytuacji. Natomiast nasze potrzeby są zdecydowanie większe, dlatego będziemy nadal korzystać z tego programu i składać wnioski o finansowe wsparcie.
3: Kończymy doniesieniami z Zabrze. Edyta Czekaj, dziękuję.
5: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
6: Radio Złote Przeboje.
5: To jest Radio Złote Przeboje.

Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa.

0: Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
3: Edyta Czekaj, zapraszam. Za nami wyjątkowe podsumowanie konkursu Zielona Pracownia 2026. W Stenery, siedziby zespołu pieśni i tańca Śląsk w Oszęcinie, odbyła się uroczystość rozstrzygnięcia tegorocznej edycji konkursu, który, jak wiemy, od lat wspiera rozwój nowoczesnej edukacji ekologicznej w szkołach województwa śląskiego. Podczas tego wydarzenia wyróżnionych zostało 95 szkół z całego województwa. Mateusz Pindel, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki w Katowicach oraz Iwona Gajdel Targosz z zarządu w UFOS-u.
2: Eko Śląsk i Zagłębie.
4: W sposób symboliczny rozstrzygamy po raz 12 konkurs Zielona Pracownia, sztandarowy konkurs Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Na przestrzeni tych 12 edycji powstanie lub powstało już 789 nowoczesnych zielonych pracowni na terenie całego województwa śląskiego. Kwota środków, jaką Fundusz w Katowicach przez te 12 edycji przeznaczył na realizację tego zadania, to ponad 36 330 tysięcy. Mówiąc o tej konkretnej 12 edycji, dla nas była to rekordowa edycja. Wpłynęło do naszego funduszu 212 wniosków od szkół podstawowych, szkół średnich z terenu województwa śląskiego. Decyzją zarządu po wnikliwej analizie komisji konkursowej przyznaliśmy 95 zielonych pracowni nowych, które powstaną na terenie województwa śląskiego i przeznaczamy w tym roku na ten cel kwotę ponad 5 600 000 zł. Bo rozumiemy, że edukacja, szczególnie edukacja młodego pokolenia, edukacja przyrodnicza, ekologiczna jest bardzo ważnym kwestią i bardzo ważnym miejscu. Szanowni Państwo, radość dzieci, przede wszystkim uśmiech, ale też możliwość zdobywania wiedzy w nowoczesnych zielonych pracowniach, bo pamiętajmy, to są pracownie wewnątrz placówek oświatowych, ale również zaangażowanie i pasja nauczycieli, społeczności szkolnych. To te miejsca, zielone pracownie, gdzie teoria spotyka się z praktyką. To miejsca, gdzie nauka tak naprawdę rozpoczyna fascynującą przygodę w świecie przyrody i poznawania praw przyrody. Pamiętajmy, że właśnie od najmłodszych lat wiedza przekazywana młodemu pokoleniu jest bardzo istotna, bo za kilkanaście lat to oni będą podejmowali decyzje, w jakim kierunku będziemy wspólnie zmierzali i będą brali odpowiedzialność nie tylko za ważne dziedziny życia społecznego, ale również pod kątem klimatu i środowiska. Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom. Dziękujemy przede wszystkim organom prowadzącym, samorządom, które również dokładają swoją cegiełkę, aby te piękne przestrzenie edukacyjne mogły powstawać na terenie całego województwa śląskiego, a co najważniejsze, na terenie naszych małych ojczyzn. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nie pozostaje tylko na tym jednym projekcie. Jesteśmy w trakcie naboru do kolejnej, czwartej edycji ekopracowni pod chmurką, a więc pracowni na świeżym powietrzu. Rozstrzygnęliśmy niedawno nasze nowe dziecko, nasz nowy konkurs edukacyjny ekoprzedszkolak, skierowany do najmłodszych adeptów edukacji na terenie województwa śląskiego, więc to pokazuje, jak duży nacisk kładziemy właśnie na edukację przyrodniczą i edukację ekologiczną młodego pokolenia na terenie województwa śląskiego.
5: Spotykamy się dzisiaj w Koszęcinie. Dzisiaj prawdziwe święto edukacji ekologicznej. To, co powiedział pan prezes, czyli te kwoty, które podał, te cyfry, które te rekordowe ilości wniosków, które wpłynęły w 2025 roku, w 2026 rozstrzygnięcie, jeżeli chodzi o zieloną pracownię, pokazuje, jak bardzo jest duża potrzeba na to, żeby takie nowoczesne pracownie powstawały. Ale rekordy, oczywiście liczby są bardzo ważne, dofinansowanie jest bardzo ważne, ale to też pokazuje przede wszystkim, jak uczestniczymy z panem prezesem w otwarciach zielonych pracowni, jak widzimy radość, uśmiech dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim satysfakcję nauczycieli, którzy pracują w nowoczesnych pracowniach, gdzie dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje pasje z zakresu edukacji ekologicznej, z zakresu fizyki, biologii, geografii i różnych przedmiotów dotyczących edukacji ekologicznej, ale również ta satysfakcja, że można korzystać z tych nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Bardzo dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym oczywiście w projekt Zielona Pracownia w 12 edycji, to co powiedział pan prezes, bo to są bardzo duże ilości, prawie 800 takich zielonych pracowni na terenie województwa śląskiego. Oczywiście dziękuję przede wszystkim uczniom, nauczycielom, całej społeczności szkolnej, organom prowadzącym za to, że potrzebna jest również 13. edycja Zielonej Pracowni.
4: Przede wszystkim nowoczesna przestrzeń edukacyjna. To świat, który otwiera się przed dziećmi i młodzieżą, jeżeli chodzi o przyrodnicze przedmioty, fizyka, chemia, biologia, geografia, to również nowoczesne przyrządy, tablice interaktywne. Można powiedzieć, że to tylko sala, która jest wyremontowana i wyposażona w nowoczesne przestrzenie. My patrząc i rozmawiając z nauczycielami, ale też z dziećmi i młodzieżą, widzimy przestrzeń edukacyjną, gdzie nie tylko ta teoria, tak jak powiedziałem, spotyka się z praktyką, ale to możliwość doświadczania, dotknięcia wiedzy w sposób praktyczny, to możliwość obserwowania tych zjawisk, które nie tylko w samej przyrodzie, ale w otaczającym nas świecie się dzieją, jak również możliwość odkrywania tego wszystkiego na nowo i poznawania praw przyrody.
3: Oto co powiedzieli nam nauczyciele i uczniowie.
1: Dagmara Kupczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie. Do 3 razy sztuka w naszym przypadku. 3 raz składałyśmy wniosek i bardzo się cieszymy, że właśnie w tym roku udało się otrzymać dofinansowanie. No i mamy nadzieję, że wreszcie ta nasza piękna pracownia zielona zafunkcjonuje.
6: Zielona praca zbiorowa, tutaj pani dyrektor z nauczycielami przedmiotów przyrodniczych wspólnie planowaliśmy w sumie, bo same panie nauczycielki, co tam będzie i jak ma ta pracownia wyglądać.
1: Tak jak mówię, no tu do 3 razy sztuka, czyli 3 raz nam się udało w końcu uzyskać to dofinansowanie, ale prawda jest taka, że cieszymy się może z tego względu, że właśnie ten rok, kiedy potrzebujemy tych pomocy nowych do nowej podstawy programowej i do nowego przedmiotu w tym kształcie, jakim będzie przyroda, więc cieszymy się, że to właśnie ten rok, bo panie, które będą tej przyrody uczyły, biolożki również, jakby miały w tym momencie już zakres pewnej wiedzy, która świadczy o tym, czego będą potrzebować właśnie do tego nowego przedmiotu, więc tym bardziej jakby nie boimy się w sytuacji, szczególnie po tych pierwszych konferencjach z tej nowej podstawy programowej, że czegoś nie będziemy mieć, no bo sobie to zapewniłyśmy i się cieszymy, że tak będzie. Mamy takie wielkie nadzieje, że 1 września nastąpi wielkie otwarcie i tak też się do tego szykujemy, żeby wszystkie procedury już odpowiednio nam ruszyły, także mamy nadzieję, że w wakacje pięknie ta pracownia nam powstanie i dzieciakom będzie służyła od 1 września.
7: Będą też stanowiska mikroskopowe, będziemy się starać zaciekawić dzieci takimi metodami właśnie aktywnymi, żeby zgłębiali tą wiedzę właśnie w taki sposób, bo takie zdobywanie wiedzy jest najbardziej cenne i najbardziej zapada w pamięci. Będziemy też się starać cały czas, tak jak to zresztą robimy, wpajać młodym ludziom, że środowisko jest bardzo ważne, dbanie o to środowisko. No i myślę, że tak jak tutaj mój przedmówca wspomniał, takie pozytywne nastawienie jest bardzo istotne, żeby dzieci po prostu zarażały się ekologią, ale w taki pozytywny sposób, żeby chciały to robić.
8: No i żeby zostało też na dorosłym życiu, to jest też najważniejsze. Żeby tak wyedukować, żeby to im zostało na całe życie.
7: Nie było takie proste, no ale byliśmy bardzo pozytywnie cały czas nastawieni.
8: Czego nasza pani dyrektor.
7: Tak, nasza pani dyrektor nie odpuszczała.
8: 5-6 lat. Rok w rok się występowała z wnioskami, aż w tym roku się udało. Krzysztof Jasiński, nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej 24 w Chorzowie.
7: Ewa Lichota, nauczyciel przyrody i geografii w Szkole Podstawowej nr 24 imieni Powstańców Śląskich w Chorzowie.
9: Już od bardzo dawna korzystamy ze środków dzięki możliwości Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. Jest to 4. zielona pracownia w naszej gminie, w 4. dużej szkole w Rudzińcu. Piękna aranżacja, tak naprawdę ubogacenie jakby tej sali, która już istnieje, biologiczno-chemicznej, w nowe, ciekawe tutaj możliwości, więc cieszę się, że dzięki pani dyrektor i pracownikom szkoły i urzędu udało się uzyskać te finansowania.
10: Tak, ja myślę, że będzie fajnie doposażona nasza sala biologiczno-chemiczna, na otwarcie zapraszam i będzie fajna pracownia dla dzieci. Razem z koleżankami napisałyśmy i wysłałyśmy i się udało. Powiadomimy o terminie otwarcia. Karina Hasa, dyrektor szkoły.
11: Łukasz Pierończyk, wójt gminy Rudziniec.
12: Cieszymy się bardzo, że się udało, bo to tylko dla dzieci i młodzieży, to jest każda złotówka, że tak powiem, na wagę złota. Pomysł pani, która uczy, że tak powiem, tego przedmiotu i myślę, że to będzie piękna, piękna rzecz. Zresztą łąki pola to akurat jest teren naszej gminy, także to będzie takie podsumowanie krajobrazów, jakie występują w naszej gminie. No. Pełne nowe wyposażenie do uczenia, do nauki takiego pięknego przedmiotu i tam też będzie do geografii. Piękna sala, myślę, że to też spowoduje, że te dzieci jednak się będą uczyły łatwo i przyjemnie, że tak powiem. Liczymy na to, że uda się to jeszcze z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Znaczy się musimy tak to pokierować, żeby to się udało, bo to jest naszym celem. Burmistrz Sosicowic Bernard Wilczyk.
13: Pracownię geograficzną z mnóstwem modeli, z mnóstwem wspaniałych pomocy do nauki geografii. Będzie zielono, będą góry i będzie las. Pracowite wakacje, no i zaczynamy może nowy rok szkolny, już mówię. Dorota Rostańska, trzecie liceum im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach.
14: Bardzo jesteśmy zadowoleni i dumni, że nasze projekty miały pozytywne rozpatrzenie. Będzie pięknie na niebiesko i zielono i będziemy mieć różne motywy morskie, rybki, glony i tym podobne. Także byliśmy wytrwali, myślę, że się nam należy. Myślę, że będzie kolorowa, że będzie udostępniała uczniom możliwość pracy ze sprzętem multimedialnym i optycznym. Mamy tam dużo takiego sprzętu i pomocy, które dzieci na co dzień będą na lekcjach wykorzystywać. Beata Przybyła, wicedyrektor trzeciego liceum.
15: Zdecydowanie jak jest sala wyremontowana, to i bardziej uczyć się chce i więcej się tam chce przybywać. Także myślę, że ma to duży wpływ. Gosia, 7B.
16: Dorota Kowalska, dyrektor ZSP7.
17: W takich sytuacjach prezenty zawsze fajnie się daje, tym bardziej, że nie dwie nagrody, a aż 4 w tym roku powędrowały do miasta Rybnika, z czego jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni i kierować i nadzorować oświatę w takim mieście, gdzie aż 4 jako pracownie, cała przyjemność. Przede wszystkim funkcję dydaktyczną, gdzie teoria spotyka się z praktyką, natomiast kreatywność nauczycieli jest na tyle wysoka, że są to pracownie czasami do biologii, czasami bardziej pod kątem fizyki, czasami pod kątem anatomii człowieka, więc kreatywność tutaj nauczycieli nie zna granic, a oby były dobrze wykorzystane przez nauczycieli, przez uczniów. Arkadiusz Marcor, zastępca prezydenta Rybnika.
18: Poszliśmy w tą stronę, że połączyliśmy interdyscyplinarnie przyrodę, geografię, biologię i chemię. Zdanie uczniów także jest bardzo ważne, bo to w końcu oni mają tam się uczyć. Najwięcej pomocy naukowych, ale cieszymy się też z remontu, który będzie przy tej okazji. Nowe barwy, świeżość i nowoczesność. To taki troszkę znak czasów, że no jeśli wprowadzamy im narzędzia, które oni tak naprawdę mają na co dzień. To jest zawsze naszym marzeniem, żeby uczniowie pieli się jak najwyżej. Iwona Kowalczyk-Tomczak, nauczyciel chemii w Szkole Podstawowej nr 13 w Żorach.
19: Jesteśmy pewni, że ta klasopracownia zrobi wrażenie na naszych uczniach i będą tym bardziej chętniej tą wiedzę przyswajali i chcieli się uczyć. Aleksandra Śniegoń, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 w Żorach.
20: Jesteśmy bardzo dumni i zaszczyceni z powodu uzyskania jakby drugiego dofinansowania, bo nasza szkoła w Zrębicach, teraz szkoła w Turowie i rzeczywiście jest to niezwykle motywujące dla uczniów, powodujące, że nie muszą niczego uczyć się na pamięć, ale samo to wyposażenie pracowni właśnie w mikroskopy, w różnego rodzaju, dające różnego rodzaju możliwości przeprowadzania doświadczeń, jest zachęcające, motywujące, poza tym estetyka pracowni, które powstają, również bardzo pozytywnie wpływa na odbiór tych wartości, tej wiedzy, którą chcemy uczniom przekazać, nie tylko chcemy, ale musimy, no po to, żeby to nowe pokolenie, młode pokolenie wiedziało, jak z przyrodą postępować. Trzeba zawalczyć tutaj, tak jak powiedziałem, estetyką i merytoryką i to nam się 2 razy udało. Burmistrz miasta i gminy Olsztyn, Tomasz Kucharski.
21: Co będzie w naszej zielonej pracowni? Na pewno będzie mapa geograficzna nowa, bo nasza już jest dosyć stara, pamiętam jeszcze czasy PRL-u. Monitor do telewizora, bo to też jest jednak, no zmienia po prostu wszystko. Ławki nowe, fajne, globusy, no cóż więcej rzec. Zielono, dokładnie. To będzie pracownia jest tej ziemi. Będziemy mieli planety też na pewno, jakieś fajne. Bartek.
3: Przypomnę, że podczas wydarzenia wyróżnionych zostało aż 95 szkół z całego województwa śląskiego.
2: Radio Złote Przeboje Karolina, 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
3: Festiwalowo robi się w Katowicach. Zdradzimy, o jaki wielki festiwal chodzi. Raz jeszcze zapraszam i głos przekazuję Magdzie Mleczko. Na dłużej zatrzymamy się przy jednym z większych festiwali w Katowicach.
0: 10 dni, 17 wydarzeń, 16 przedstawień i 1 film. 32. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych Apart w Katowicach. To wydarzenie do 21 czerwca. Ze mną jest organizator, pomysłodawca tej imprezy, no i dyrektor artystyczny festiwalu, Marcin Hery. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
0: Wszystko w jednym.
5: Tak się złożyło.
0: Teatr, taniec, nowy cyrk, performance, instalacja, film, widowiska plenerowe. Przeglądałam sobie program na waszej stronie i w tym roku to, tak mówiąc kolokwialnie, naprawdę jest wypas.
5: No jest wypas, tak jest, dokładnie. No tak się złożyło, że udało się w tym roku pozyskać po prostu więcej środków. To jest bardzo prosta odpowiedź, dlaczego. Niestety to jest tak, że jakby rozmach festiwalu, tego typu imprez, każdej imprezy, zależy od budżetu. A ponieważ mam taką nadzieję i tak sobie myślę, że posiadamy odpowiednie kompetencje, żeby takie pieniądze troszkę większe po prostu spożytkować odpowiednio, więc mam takie poczucie, że udało się stworzyć bardzo bogaty, różnorodny, ale też niezwykle interesujący festiwal. Jest to chyba niemalże, tak można powiedzieć, niemalże festiwal marzeń, bo nie ma tam słabego punktu z mojego punktu widzenia pod względem artystycznym oczywiście.
0: Mm-hmm. No to opowiedz w takim razie o tym programie. Z ilu krajów i jakich artystów mieć w tym roku będziemy?
5: Z 7 krajów artystów zaprosiliśmy na tegoroczny festiwal. 17 wydarzeń, 16 przedstawień teatralnych, 1 film. Od czasu pandemii to stało się tradycją, że dołączamy do programu festiwalu film dokumentalny o teatrze, czy też o teatrze performatywnym, jak się to dzisiaj mówi, czyli staramy się też pokazywać historię teatru w ten sposób. I zazwyczaj są to filmy premierowe, takie, które nie były pokazywane wcześniej w Polsce, i o artystach, którzy są znani na świecie, a bardzo często w Polsce jeszcze niewystarczająco znani. I tak jest też w tym roku.
0: Najbardziej szczególne teatralne przedstawienie w tym roku, twoim zdaniem?
5: Najtrudniej było ściągnąć przedstawienie Oriola Pla i Paula Matasa, spektakl Gola, który chcą artyści, ponieważ to jest słowo katalońskie i oznacza bezpośrednio gardło w języku katalońskim, ale artyści i twórcy chcą, żeby je tłumaczyć za granicą jako obżarstwo, i tak też to robimy, więc używamy obu tych nazw, Gola łamane przez obżarstwo. Przedstawienie Oriola Pla było dla mnie takim największym sukcesem i rodzajem takiego spełnienia marzeń, że udało mi się to przedstawienie pokazać. Ja je widziałem bardzo niedawno i zanim zobaczyłem to przedstawienie, w ogóle nie znałem tego artysty. My naprawdę w Polsce nie znamy bardzo, bardzo wielu wybitnych artystów teatru, bo świat jest bardzo duży, a nasza percepcja i możliwość przyswajania informacji o tychże zjawiskach artystycznych ograniczona. A do nas też, żyjemy też w jakiejś bańce informacyjnej i wiadomo, że docierają do nas ograniczone informacje na temat tego, co się dzieje w teatrze czy w sztukach performatywnych na świecie. Ja mam to szczęście, że zdarza mi się podróżować za granicę i oglądać te przedstawienia.
0: Ale na szczęście mamy ciebie i ty wiesz, co się tam dzieje, tak, i ściągasz tych najlepszych.
5: W miejscu prezentacji tych przedstawień, pokazu, udało mi się zobaczyć premierę tego przedstawienia w listopadzie. Byłem po prostu zszokowany tym, co zobaczyłem. Była to jedna z najbardziej niezwykłych moich przeżyć teatralnych, jakie miałem w moim jednak już dosyć długim dorobku również widza, prawda? I kilka tygodni po tym zaledwie gruchnęła wiadomość, że ten artysta, który zrobił to przedstawienie, otrzymał nagrodę International Emmy Awards dla najlepszego aktora. Znalazł się w gronie naprawdę najwybitniejszych aktorów i najbardziej znanych nazwisk na świecie, takich jak Sean Penn czy Dustin Hoffman. I nagle się okazało, że to przedstawienie jest niezwykle trudno pozyskać, ponieważ ten artysta, który zrobił ten spektakl, nagle stał się osobą, która jest niezwykle zajęta po otrzymaniu tej nagrody i po prostu niemalże tego przedstawienia nie da się wyrwać z Hiszpanii, ponieważ nie ma on kiedy go po prostu pokazywać i grać.
0: Jeszcze powiedz mi, że jesteśmy pierwszym krajem, do którego jak dostali nagrodę.
5: Jesteśmy pierwszym krajem, do którego przyjeżdżają. Jest to debiut, jakby taka premiera zagraniczna. W związku z tym przyjeżdża też cały zespół producencki i z Barcelony i Madrytu tego spektaklu, bo chcą zobaczyć, jak to po prostu zafunkcjonuje za granicą.
0: I to świadczy o randze festiwalu Apart.
5: Bardzo mi zależy też na tym, w związku z taką rangą tego wydarzenia, żeby po prostu widownia była możliwie pełna, ale też właśnie dlatego, żebyście mogli państwo zobaczyć, czym to przedstawienie jest, jakie spektakle też robi się za granicą. Są też takie zjawiska artystyczne. Artysta, który to pokazuje, Oriol Pla, jest cyrkowcem. Od 6 roku życia występuje na scenie, jest z artystycznej rodziny, założycieli jednych z dwóch najważniejszych teatrów europejskich, czyli Els Comedians, teatru plenerowego hiszpańskiego, i Cirque Creek. Cirque Creek, jego matka była założycielką tego teatru, jego ojciec był założycielem Els Comedians i z tego związku urodził się Oriol, jego siostra, niemalże bliźniaczka, bo ta różnica wieku jest bardzo, bardzo niewielka. I oni od początku, niemalże od dzieciństwa występowali w teatrze swoich rodziców. To jest artysta niezwykle wszechstronny, jest cyrkowcem, który z czasem stał się też aktorem kinowym i filmowym i telewizyjnym. No i z tego połączenia powstaje po prostu niezwykła osobowość artystyczna, aktorska, o niezwykłych umiejętnościach, łączących po prostu różne możliwości teatralne, sceniczne, aktorskie. To zobaczymy u nas na festiwalu Apart w spektaklu Obżarstwo.
0: Nawet nie dalibyśmy rady o wszystkich dokładnie.
5: A ja się rozgaduję,
0: opowiedzieć, więc ja tu muszę cię troszeczkę, że tak powiem, powstrzymać, bo chciałabym cię zapytać o takie też jeszcze bardzo istotne. Państwo sobie o tych spektaklach znajdą w programie festiwalu. Oczywiście. Na stronie internetowej będą ulotki i tak dalej. Ale ja chciałam cię zapytać o taką rzecz bardzo ważną dla słuchaczy, bo jeżeli ktoś wybiera się tam na ten festiwal do was, to ważna informacja jest taka, że te wszystkie przedstawienia będą w Katowicach, ale nie tylko. Wy też wychodzicie poza Katowice.
5: Oczywiście festiwal jest katowicki, ale staramy się, no, żeby ten festiwal emanował też i jakby obsługiwał.
0: I w poprzednich edycjach wyjeżdżaliście, pamiętam, do Żarek chyba w lesie było jakieś przedstawienie chyba rok temu bodajże, o ile dobrze pamiętam. Tak, a w tym roku gdzie?
5: Tak, ponieważ no już Żarki chyba staną się takim stałym miejscem. No, to jest niezwykła przestrzeń, no bo jest przestrzeń leśna, gdzie można i scena leśna, więc...
0: Można iść na kurki do lasu.
5: No tak, oczywiście przy okazji. Eksportujemy ten festiwal w tym roku również do Żarek oraz do Czelazi, więc to jest nowe miejsce przy Muzeum Saturn, nowo powstałym muzeum w przestrzeniach byłej kopalni Saturn. Będziemy pokazywać, no, przedstawienie, które pokazujemy co roku na festiwalu Apart, czyli naszą Feminę Teatru Apart. Ten spektakl już jest pokazywany niemalże wyłącznie w Katowicach podczas festiwalu Apart. Publiczność się domaga tego spektaklu, dlatego my zdecydowaliśmy, że po prostu niemalże w repertuarze naszego teatru, ale na festiwalu Apart raz do roku będziemy ten spektakl pokazywać. Teraz jest właśnie taki nowy pomysł, żeby on był pokazywany również poza Katowicami, ale w ramach festiwalu Apart. Ale ponieważ festiwal jest katowicki, organizujemy dla widzów Katowic autobusy, którymi mogą dojechać na te przedstawienia zewnętrzne, a nawet ponieważ festiwal Apart rozgrywa się nie tylko w centrum Katowic, ale też staramy się wychodzić poza ścisłe centrum. W tym roku festiwal Apart będzie odbywał się również w Parku Zadole oraz w nowo powstałym, niemalże nowo powstałym Domu Kultury na osiedlu Witosa w Katowicach, gdzie powstała nowa scena teatralna i chcemy tą scenę włączyć również jakby w program festiwalu Apart. I na tych dwóch miejscach nieco obocznych, dzielnicowych w Katowicach będą się odbywały spektakle, ale w Parku Zadole również na wszelki wypadek, ponieważ spektakl jest późno, organizujemy z centrum Katowic autobus, żeby widzowie mogli sobie dojechać, a ponieważ to jest, wiadomo, ligota, tam jest różnie komunikacyjnie to wygląda. Chcemy udogodnić, w każdym razie widzom dostanie się na to, na to przedstawienie, a już zakładam, że do Domu Kultury Witosa raczej dotrą sami.
0: Na ten festiwal, proszę państwa, kompleksowo zostaniecie, że tak powiem, obsłużeni, także no wszyściutko będzie. 32. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych Apart w Katowicach i nie tylko. Wydarzenie od 12 do 21 czerwca. Marcin Herich, dziękuję ci bardzo.
5: Dziękuję bardzo.
3: Rozmawiała Magda Mleczko, a teraz znów mikrofon przekazuję, tym razem Paulinie Kozioł.
2: Nasi reporterzy informują.
4: Kosmiczny obóz w USA. Czworo nastolatków z Polski, w tym dwoje ze Śląska, pojedzie do Stanów Zjednoczonych na stypendium. To nagroda dla zwycięzców konkursu Team Poland 2026. Mówi ekspert Polskiej Agencji Kosmicznej Anna Bukiewicz-Szule.
6: Jest to konkurs, który organizujemy już po raz drugi. Polega na tym, że musimy wybrać najlepszych z najlepszych tak naprawdę, czyli czwórkę młodych ludzi i jednego nauczyciela w tym roku, którzy zdobędą stypendium. Bardzo wyjątkowe stypendium, które gwarantuje wyjazd do Stanów Zjednoczonych na tydzień czasu. W ramach tego stypendium jest 5-dniowy udział na Space Campie, czyli taki kemp, który jest mini szkoleniem, mini treningiem dla astronautów. I rzeczywiście część sprzętu, który jest tam w Huntsville w Alabamie, to są sprzęty, które kiedyś były używane podczas faktycznego treningu astronautycznego, więc jest naprawdę wyjątkowe. Ale poza tym stypendium Endeavour Scholarship jest bardzo wyjątkowe, dlatego że daje możliwość młodym ludziom poznania innych kultur. Tak naprawdę będzie tam około 6 drużyn z różnych stron świata. To są wszystko rówieśnicy, którzy będą spali przez 5 dni w dormitoriach. Będą wszyscy razem od rana do nocy przebywali podczas bardzo intensywnego programu, który tak naprawdę chyba trwa około 20 godzin dziennie. To jest właśnie ta wymiana doświadczeń, zawieranie przyjaźni, ale też poznawanie amerykańskiej kultury. To jest też element tego faktycznie stypendium. Nasi poprzedni zdobywcy nagrody bardzo widocznie się rozwinęli. Rzeczywiście obserwujemy teraz taki ogromny boom w ich karierach. Jedna z uczestniczek zaczyna w tym roku studia w Princeton, co jest na pewno bardzo wyjątkowe. I rzeczywiście po wygranej w naszym konkursie uwierzyła w siebie i rozpoczęła tak naprawdę swoją przygodę. Zaczęła aplikować do różnych innych konkursów edukacyjnych w Polsce. No i okazywało się, że wszędzie wygrywała. Więc tak naprawdę otworzyliśmy jej te skrzydła, które potrzebowały po prostu trochę wiatru.
4: Czyli to jest taki pierwszy krok do ewentualnie do kariery potem właśnie związanej z kosmosem, żeby zostać na przykład astronautą?
6: Zdecydowanie tak. I to widzimy po członkach Team Poland 2024. Każda jedna z tych osób w tym momencie prowadzi jakąś działalność kosmiczną. Wspomniałam o Zuzi, która będzie studiowała w Princeton, ale jest też Tobiasz, który organizuje eventy dla studentów kosmiczne, prowadzi swoje koło naukowe. Jest Ola, która również dołączyła do koła studenckiego SKA w Warszawie. Co ciekawe, Ola wcześniej chciała aplikować na studia humanistyczne. Po Endeavorze stwierdziła, że jednak kariera ścisła to jest jej droga. Wcześniej nie wierzyła w siebie, po prostu. No i jest jeszcze Benjamin, który również jest członkiem dwóch kół studenckich i też bardzo mocno rozwija się właśnie tak kosmicznie. Więc z całą pewnością te osoby będą współtworzyły już niedługo tutaj kadry polskiego sektora kosmicznego.
4: I na tym Space Campie powiedziała pani, że będą też trochę tak swoich sił próbować, jakby byli już szkoleni właśnie na astronautów, tak?
6: Tak, dokładnie. Ten program całego Space Campu zawiera naprawdę takie bardzo intensywne elementy szkolenia. Oni na przykład mają zajęcia z nurkowania. Muszą się wspinać na tam chyba 20-metrowy maszt, oczywiście w jakiejś tam uprzęży. Prowadzą symulacje misji kosmicznych. To jest naprawdę coś wyjątkowego.
4: Finał tego konkursu odbył się w Planetarium Śląskim w Chorzowie, mówi wicedyrektor Planetarium Damian Jabłeka.
1: To już jest druga edycja takiego konkursu. Tym razem my zostaliśmy zaproszeni jako partner do tego konkursu. Planetarium Śląskie brało udział w obradach jury. Jeden z przedstawicieli z Planetarium Śląskiego był w jury, które spośród prawie setki zgłoszeń z całej Polski, takich krótkich filmików, wybraliśmy 20 tych najciekawszych, właściwie wybraliśmy 20 najciekawszych filmików, ale także 20 osób, które według nas najbardziej pretendują do tego, aby to stypendium zrobić. I tutaj wspólnie z Fundacją Kalmana, czyli z fundatorami tego stypendium, z Fundacją Nauka to Lubię Tomka Rożka oraz z Polską Agencją Kosmiczną razem wybraliśmy te osoby i Planetarium ma to szczęście, że może gościć te wszystkie osoby i przeprowadzić właśnie ten finał konkursu i z 20 wybranych młodych ludzi wybierzemy tych 4, którzy będą mieli szansę wziąć udział właśnie w tym Space Campie. Dodatkowo jeszcze jest 5 nauczycieli, z których także jeden będzie miał to szczęście pojechać tam i wziąć udział w tych aktywnościach w Stanach Zjednoczonych, ale możemy o tym pomyśleć trochę szerzej, to znaczy wszyscy, którzy dzisiaj tutaj są, to dla nich już też jest wielka przygoda. Myślę, że największą taką wartością dodaną będzie to, że podczas tych konkurencji naszych poznają swoich nowych kolegów, z którymi będą w grupach, ale także dużo dowiedzą się o sobie, o tym, jak działają w grupie, jak radzą sobie z problemami, z którymi za chwilę się zmierzą. Bardzo dużo firm w Polsce bierze jakiś udział w tym całym kosmicznym przemyśle, produkując komponenty czy pewne rozwiązania na cele kosmiczne i ten rosnący właśnie sektor kosmiczny trzeba gospodarować. Trzeba gospodarować osobami, które są świadome, młodymi ludźmi, którzy stają się ambasadorami całego podboju kosmosu, ale również wydaje się, że właśnie tego rozwoju przemysłu kosmicznego w Polsce.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
4: Graf SOR, lekarz ze Szpitala Miejskiego w Gliwicach, stworzył symulator szpitalnego oddziału ratunkowego. Gracz wciela się w lekarza dyżurnego i musi zająć się pacjentami. O tym, jak to działa, mówi pomysłodawca, lekarz Marek Bączar.
7: Graf SOR jest to projekt dedykowany dla pracowników ochrony zdrowia, dla studentów medycyny, dla lekarzy młodych i bardziej doświadczonych, dla pielęgniarek, ratowników, ale też dla innych osób, którzy się interesują medycyną. Celem jest przedstawienie, jak wygląda ścieżka decyzyjna podczas przyjmowania pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym.
4: To na czym zatem polega ta gra?
7: Na początku gracz, użytkownik otrzymuje informację, z czym dany pacjent przyszedł na SOR. Ta informacja to jest taki wywiad, który my normalnie zbieramy z pacjentem. Od kiedy ma dolegliwości, jak długo trwają, jaki jest charakter ich, czy na coś się przewlekle leczy. Jest też opisane jego badanie fizykalne, które w normalnej pracy każdy lekarz, każdy pracownik na SOR-ze powinien wykonać z pacjentem.
4: Czyli wcielam się w lekarza dyżurnego i dostaję jakiś przypadek jakiegoś pacjenta, tak?
7: Co więcej, dostajemy na początku informację, że na nas, na SOR-ze czeka 4 pacjentów, czyli jest to już taki element trochę niepokoju, że nie od razu, że nie na początku tylko jeden, ale aż 4, bo takie są niestety nasze realia. Po każdym pacjencie, którego przejdę, jest kolejny i jest po tych 4 podsumowanie dyżuru z ogólną oceną, jak nam to poszło.
4: Czyli polskie realia zostały zastosowane.
7: No taka była intencja.
4: Czyli na przykład dostajemy pacjenta z zawałem jakiegoś, z bólem brzucha i też musimy jakby wybrać, którym najpierw się zajmiemy pewnie.
7: Nie było takiego pomysłu. Rzeczywiście tutaj już system nam sam ich przedstawia. Nie ma tego elementu, że to my wybieramy, który jest pilniejszy, który nie. Bardzo ciekawa koncepcja, może ją zrealizujemy, jak będziemy nasz program rozwijać.
4: Czyli dostajemy pacjenta i zaczynamy. Musimy go zdiagnozować, zlecamy badania.
7: Tak, pierw jest ten wywiad zebrany pacjenta i badanie fizykalne, włącznie z takimi parametrami jak ciśnienie, tętno, akcja serca, skala bólu. Potem zlecamy badania, tutaj możemy zlecić badania laboratoryjne oraz badania obrazowe, EKG. I na podstawie tych wyników plus to, co mamy na początku, stawiamy diagnozę. Do wyboru mamy przedstawionych 6 propozycji, które gdzieś tam są zbliżone do najbardziej prawdopodobnej i jest ta jedna najbardziej trafna diagnoza, która jest najwyżej wyceniana. Jeżeli mamy diagnozę postawioną, to wtedy możemy wdrożyć leczenie adekwatne do schorzenia. Oczywiście to jest leczenie na poziomie szpitalnego oddziału ratunkowego, czyli że nie jest to leczenie, że tak powiem, bardzo wyrafinowane, które czasami dzieje się w oddziale, ale jest to zapewnienie tej pierwszej pomocy niezbędnej, jak przychodzi pacjent do szpitala.
4: Jakie przypadki są w tej grze? Co może się trafić?
7: W naszej grze staramy się, żeby spektrum przypadków było bardzo szerokie, począwszy od względnie prostych i łatwych, takich jak rany, bóle głowy, zapalenia płuc, po bardziej skomplikowane, które wiążą się już z większą wiedzą i to będzie na przykład zawał mięśnia sercowego, niedrożność, bóle brzucha, o niejasnym charakterze, niewydolność krążeniowa, niewydolność nerek.
4: W grach bywa tak, że mamy kilka żyć. Czy tutaj w tej grze pacjenci też mają kilka żyć? Czy jak na przykład ten lekarz, ten gracz coś źle zrobi, no to już jest koniec gry.
7: Celem jest jednak, żeby pacjenci byli wyleczeni, ale po przejściu poszczególnych plansz wtedy jest podsumowanie naszych decyzji i my jako gracze dostajemy informację zwrotną od systemu. Czy przypadek został przez grę zaliczony pozytywnie czy negatywnie? W przypadku wielu zaliczeń pozytywnych jest możliwy stopniowy awans gracza na coraz wyższe stopnie hierarchii szpitalnej.
4: Ale na przykład, gdyby się tak zdarzyło, że źle zostanie dobrana diagnoza, że źle zostanie dobrane leczenie, to ten system jakby cofa, żebyśmy się poprawili, bo celem jest nauka, tak?
7: To wtedy jest informacja, że zostaliśmy zdegradowani po prostu. Ale pacjenci jako tako nie są uśmiercani. Chcemy takie zrobić zestawienie, ale to nie będę zdradzał szczegółów.
4: A czy na przykład jest taka możliwość, że wysyłamy pacjenta do domu, że go na przykład nie przyjmujemy dalej na jakiś oddział, tylko z SOR-u zostaje zaopatrzony i już idzie, wraca do domu?
7: Oczywiście. Moje doświadczenie zawodowe wynikające z wieloletniej pracy w szpitalnym oddziale ratunkowym to jest wniosek, że jedną z najważniejszych decyzji, jaką ja musiałem podjąć, badając pacjenta, pacjenta i lecząc go w SOR jest podjęcie decyzji, czy pacjent musi być przyjęty do szpitala, czy można go bezpiecznie do domu wypisać. To są decyzje, które często są brzemienne w skutkach. Nieprawidłowe wypisanie do domu to powoduje, że tracimy nad tym chorym ciągłość opieki. Nie mamy pewności, co się z nim stanie, ale z drugiej strony też nie możemy wszystkich chorych do szpitala przyjąć, bo przeciążymy szpital i jest to też niewykonalne, więc jest pod koniec każdego przypadku decyzja ostateczna, czy pacjenta wypisujemy do domu, czy przyjmujemy go do szpitala i również w obrębie tych dwóch decyzji są mniejsze decyzje. Jeżeli przyjmujemy do szpitala, to co będziemy mu dalej proponować, jakie leczenie, a jeżeli do domu, to co powinien, jaką informację on otrzymać przy wypisie.
4: Skąd pomysł właśnie na stworzenie takiej gry?
7: Od lat widzę, że jest bardzo dużo możliwości na styku medycyny i informatyki. To jest strefa, która dopiero się rozwija. Jest tych pomysłów w mojej głowie dużo. Ten wydawał mi się na tą chwilę względnie najprostszy, mimo że i tak jest skomplikowany. Wydaje mi się, że to tylko kwestia wyobraźni jest hamująca, a jeszcze w dobie obecnej współpracy z sztuczną inteligencją możliwości kreowania programów pomocniczych są właściwie nieograniczone.
4: Pan ile lat już pracował albo pracuje dalej na SOR-ze? Jak to wygląda?
7: Znaczy, na chwilę obecną jestem zastępcą ordynatora oddziału chirurgii ogólnej. Już od kilku lat coraz mniej przebywam w szpitalnym oddziale ratunkowym, ale mam specjalizację z medycyny ratunkowej, więc długo tam pracowałem. Znam dobrze to miejsce. Jest to miejsce, które budzi skrajne emocje, od naprawdę miłości poprzez niechęć. Jest to bardzo trudna praca, bardzo wymagająca. Niejednokrotnie na styku konfliktów, interesów i zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek, ale czasami są piękne chwile, jest satysfakcja. Chcieliśmy w naszym projekcie przekazać, jak to wygląda od strony lekarza, jak to wygląda od strony personelu szpitalnego, że pacjent jest dla nas też w pewnym sensie wyzwaniem. I chcemy go z należytym szacunkiem obsłużyć, pomóc, żeby wyszedł optymalnie zadowolony.
4: Czy taki zwykły pacjent, zwykły człowiek też może w tę grę zagrać, czy to już będzie za trudne?
7: Wydaje mi się, że może być to trudne dla zwykłego pacjenta, aczkolwiek obecnie widać, że rośnie wiedza medyczna dzięki serialom propagującym życie szpitalne, takie jak kiedyś Ostry dyżur, obecnie The Pit. Oczywiście fajnie by było, gdyby też inne osoby grały w tą grę, jednak staramy się, żeby poziom merytoryczny był względnie wysoki, adresowany jednak do profesjonalistów.
4: Tak sobie myślę, że jakby tak każdy mógł w tę grę zagrać i wczuć się właśnie w rolę lekarza, który pracuje na tym SOR-ze, często właśnie pod presją czasu, często jako jedyny, to też ta empatia może byłaby większa wśród ludzi.
7: Wydaje mi się, że tak, że wręcz słyszałem takie głosy, że osoby, które są nie z branży medycznej, grały w tą grę, to dochodziły do wniosku, że to jest dla nich za trudne, że nie mają takiej wiedzy, nie mają wiedzy w lekach, w diagnozie, nie potrafią wniosków wyciągać. Pokazuje to rzeczywiście, że to nie jest prosta sprawa. Na pewno liczy się wiedza teoretyczna, ale ja to obserwuję, doświadczenie i intuicja, którą się zdobywa po latach pracy.
4: A ile trwały prace nad tym symulatorem?
7: Koncepcja powstała mniej więcej pół roku temu. Wpierw były to luźne rozmowy. Na pewno to by się nie odbyło, gdyby nie obecność Pawła Gocka, świetnego informatyka, który potrafił ten pomysł przekształcić na schemat, na jakąś architekturę informatyczną. Razem, wspólnie myśmy to podzielili, jak to ma wyglądać w formie okienek, w formie algorytmu wyborów, decyzji i potem jak to system ma liczyć i wyciągać z tego wnioski. Sama realizacja, oczywiście z mniejszymi lub większymi korektami, wytrwała około 2-3 miesiące. Z całkowitym zaangażowaniem naszej dwójki, jeżeli chodzi o pomysły, no Paweł tutaj jest absolutnie twórcą tego programu od strony informatycznej.
4: A czy lekarze, pielęgniarki, medycy tutaj w Szpitalu Miejskim w Gliwicach już korzystali może z tej gry, albo będą z niej korzystać i się na niej szkolić?
7: Tak, mam dużo komentarzy zwrotnych od moich kolegów z pracy, od pań pielęgniarek, od ratowników, nie tylko z mojego szpitala w Gliwicach, ale również z innych miejsc, gdzie pracowałem, gdzie gra się podoba. Pytają mnie o kolejne przypadki. Mam nadzieję, nadzieję, że wciąga. Pracujemy nad tym i jest to w fazie rozwojowej. A dodam, że poza mną, Pawłem, który jest informatykiem, jeszcze mamy grafika, mamy jeszcze w zespole kardiologa, dwóch internistów, ortopedę, pediatrę. Ja jestem sam chirurgiem ogólnym, no i staramy się mieć coraz większe spektrum przypadków.
4: Czyli to są przypadki faktycznie opisane przez lekarzy. Zanim zostały wprowadzone do gry, zostały przez lekarzy opisane, tak?
7: Oczywiście. Przypadki, które mamy w grze, one są wzięte z życia. Tacy właśnie są nasi pacjenci, jak to przedstawiłem.
4: Czy sztuczna inteligencja też pomagała w tworzeniu tej gry?
7: Na pewno była pomocna Pawłowi, kiedy on tworzył zarys, ale to na zasadzie pomocy, bo oczywiście on wiedział, co ma zrobić i zrobił to świetnie, moim zdaniem. Natomiast przypadki, które my opisujemy, są przez nas generowane tylko i wyłącznie.
4: Czy ta gra jest ogólnodostępna? Na przykład jakby nasz słuchacz chciał jednak spróbować swoich sił, wcielić się w tego lekarza dyżurnego, czy może wejść i się zalogować jako gracz?
7: Jak najbardziej. Można po prostu wpisać w systemie wyszukiwarce Source Simulator. Są dwie opcje. Jedna jest taka, że się gra bez zalogowania jako gość. Wtedy można grać i jest możliwość otrzymania wyniku. W przypadku zalogowania się jest możliwość przeczytania komentarza. Ten komentarz jest stworzony przez autora danego przypadku po to, żeby zrozumieć jego logikę myślenia. Moim zdaniem jest to potrzebne, taka mała dygresja, po to, że jednak każdy SOR w Polsce różni się w postępowaniu, są trochę inne reguły, a możliwość komentarza i przeczytania komentarza autora danego przypadku jest po to, żeby wzbudzić pewną dyskusję. Na przykład użytkownik napisał do mnie, że w Szwecji się robi trochę inaczej, czyli że już ktoś, nawet kto pracuje w Szwecji, zagrał i odniósł się do tego, co my prezentujemy. Mnie to bardzo cieszy, bo pokazuje, że są różne optyki postępowania w szpitalu. Nie jest ta tylko jedna najlepsza, ale można do tej samego punktu dojść różnymi drogami. A wracając do pytania odnośnie jak grać. Logujemy się, SOR Simulator. Można grać nie logując się, a można grać logując się. Wtedy jest możliwość napisania komentarza, przeczytanie naszego, który ja napisałem. Jest też ranking, czyli że ci użytkownicy, którzy przeszli najwięcej liczby przypadków, gdzieś tam są w tym takim ogólnym rankingu ujęci. Na razie tyle.
4: Na przykład lekarze też mogą się wymieniać swoimi doświadczeniami w tej grze? Jest taki czat, coś takiego?
7: Jest dyskusja, jak najbardziej. Zależy nam właśnie na tym, żeby spojrzeń było jak najwięcej, żeby była właśnie debata, żeby był taki ferment intelektualny, że można troszeczkę inaczej, tutaj są inne standardy i tak dalej. To zawsze wzbogaca.
4: SOR kojarzy nam się z takim, no, jednak wyzwaniem. Lekarze pracują pod presją czasu, jest dużo tych przypadków. Z jakimi problemami teraz SOR najbardziej się w Polsce boryka?
7: Myślę, że to jest jeden z bardziej newralgicznych elementów opieki zdrowotnej w Polsce. Przychodzi bardzo dużo chorych do SOR. Problem jest taki, że część chorych niekoniecznie musi się na tym SOR-ze znaleźć, ale w momencie, kiedy przekraczają drzwi tego miejsca, to trudno jest na wstępie stwierdzić, który pacjent rzeczywiście jest poważnie chory i wymaga przyjęcia do szpitala, a który jest mniej chory i może czekać. I w związku z tym, że na podstawie krótkiego wywiadu jest to niemożliwe, te SOR-y są przeciążone, jest bardzo dużo pacjentów, jest bardzo dużo badań, nie zawsze one muszą być wykonywane, są bardzo duże oczekiwania ze strony społeczeństwa. Nieraz moim zdaniem te oczekiwania są wygórowane, bo pacjent, który przychodzi na SOR, generalnie ma bardzo dobrą opiekę, ale to jest moja opinia, trochę po drugiej stronie, może nie barykady, ale z innego punktu widzenia. Wiadomo, że trzeba poczekać, nie jest to komfortowe, jednakże patrząc na zaangażowanie świetnego personelu, bo pracowałem w wielu miejscach na SOR-ze i zawsze ten personel jest empatyczny, jest dobrze nastawiony. Lekarze są w większości młodzi, mają dużo zapału w sobie, entuzjazmu.
3: Materiał o lekarzu ze Szpitala Miejskiego w Gliwicach, który stworzył symulator szpitalnego działu ratunkowego.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
3: Pograliśmy w Sora, teraz na dłużej zabieramy Was do Chorzowa, na imprezy.
2: Co jest grane na Śląsku i w Zagłębiu?
0: Magda Mleczko, zapraszam. Moi drodzy, lato w mieście naprawdę nie musi być nudne. Ja wiem, że to jest takie wyświechtane hasło, często powtarzane, ale za chwilę będą na to dowody. Zaglądamy do Chorzowa w te wakacje. Tam naprawdę nie zabraknie atrakcji dla każdego. Ale zanim do tych wakacji przejdziemy, to najpierw bardzo ważna impreza, czyli Dni Chorzowa. Ze mną jest pełnomocnik do spraw kultury Urzędu Miasta w Chorzowie, Maciek Zieliński. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
8: Dzień dobry. Ja zawsze cieszę się, że jestem tu z tobą, bardzo dobrze.
0: Ja także się cieszę. Słuchaj, podzieliliście tą imprezę na dwa weekendy. Pierwsze wydarzenia zaczną się 21 czerwca od święta mieszkańców. Dlaczego tak podzieliliście to na dwa weekendy?
8: Znaczy to wynika...
0: Dni zabrakło, tyle wydarzeń.
8: To wynika jakby z tej samej idei parady. Jakby w zeszłym roku pan prezydent Szymon Michałek, żeby scalić troszkę tkankę miejską, żeby pokazać, ile tego w Chorzowie tak naprawdę jest, tych stowarzyszeń, szkół i tak dalej, postanowił zorganizować paradę miejską. No i wtedy to była ta słynna parada w tym deszczu, aczkolwiek było prawie 2000 ludzi, więc rzeczywiście pogoda chorzowianom jest niestraszna. No i w tym roku powtarzamy tą paradę. Mamy nadzieję, że tym razem nie w deszczu, tylko przynajmniej przy bezchmurnym niebie i 20 przynajmniej stopniach ciepła. 21 i później jest taki, można powiedzieć, rodzinny piknik razem z prezentowaniem tych wszystkich grup, które będą wchodzić na teren szybu prezydent z tej parady. Będą też DJ-e, będzie coś można zjeść, będą też warsztaty prowadzone przez ogrom instytucji miejskich, ale też stowarzyszeń miejskich, a pojawi się nawet choćby Wojskowe Centrum Rekrutacji. Także dla każdego coś miłego, święto mieszkańców, tak to nazwaliśmy, bo tam mieszkańcy się prezentują, można powiedzieć, są głównymi gwiazdami na scenie. Stąd to święto mieszkańców.
0: A do takiej parady trzeba się zgłaszać? Jak to wygląda? Czy każdy może wziąć udział w tej paradzie?
8: Tak, dokładnie, jest formularz i Wydział Kultury po prostu wysyła takie formularze do szkół, stowarzyszeń, firm, praktycznie do wszystkich. No i później na ten formularz odpowiadają, nie? No najwięcej jest oczywiście szkół i stowarzyszeń, jakby one się najczęściej chcą wystawiać. Wiadomo, że są stowarzyszenia, które są niewystawialne, ja to mówię, nie? Na przykład w zeszłym roku zgłosiło się, znaczy odpisało na przykład Stowarzyszenie Balsamistów Zwłok. Takie istnieje w Chorzowie, którzy odpisali, że bardzo dziękują i się cieszą, ale no nie czują, że zasadnym jest, żeby w tak wesołym święcie oni się prezentowali. Się zgłaszają.
0: Dlaczego 21 to też noc
8: podmioty.
0: Świętojańska, blisko, wiesz, te wszystkie obrzędy, to gdzieś tam można by to było mimo wszystko wpleść.
8: Parada, czy też korowód na powitanie lata, tutaj mamy podobną ilość zgłoszeń, co w zeszłym roku, aczkolwiek więcej ludzi, jakby samych zgłoszonych, Wydział, który układa to wszystko jakby na mapę, no bo trzeba ich też w odpowiednich segmentach puszczać, nie? No to nie, jak wszyscy by się zgromadzili o jednej godzinie i wyszli, no to jest bez ładu i składu, więc tam jest takie różnice 4-5-minutowe między tym wpuszczaniem poszczególnych grup i rzeczywiście logistycznie to bardzo fajnie wyszło w zeszłym roku mimo pogody, jak już wspominałem. Zobaczymy, jak wyjdzie w tym roku. Mam nadzieję, że będzie pogoda. Było w zeszłym roku taki problem, że przez tą pogodę dużo grup nie przyszło, mimo że było zgłoszonych, bo wystraszyło się deszczu.
0: Ale na przykład taka jakaś szkoła tańca będzie sobie szła, tak, w tym korowodzie. Coś mi się tutaj kojarzy teraz z karnawałem w Rio de Janeiro, jak tak, szkoły tańca samby i tak dalej. To będzie coś takiego.
8: Wolność w domku, w swoim domku. Jest to, zostawiamy pełną wolność, jakby nie ma tematyki, więc oczywiście szkoły tańca, ich trochę w Chorzowie jest, to też praktycznie chyba wszystkie się zgłosiły. Czy sportowcy na przykład, handbaliści, biatloniści, ale na rolkach na przykład. To też było fajne, więc rzeczywiście jest kolorowo, są orkiestry, zespoły, także myślę, że jak nam pogoda znowu nie przeszkodzi, to będzie jeszcze lepiej niż w zeszłym roku.
0: To święto mieszkańców z tą wielką kolorową paradą, która przejdzie pod szyb prezydent w Chorzowie 21 czerwca. Ważna też data dla kierowców, bo wtedy będą utrudnienia w mieście i też o tym na swojej stronie. Tam też warto o tym wiedzieć.
8: Proszę spoglądać po prostu na Facebooka i stronę miasta Chorzów. Tam wszystkie informacje o zmianie organizacji ruchu będą publikowane. My też wysyłamy takie informacje nawet do parafii, żeby księża informowali o święcie miasta i o paradzie, ale też o tych właśnie zmianach w organizacji ruchu, żeby nikt nie był zaskoczony.
0: No i kolejny weekend, piątek, sobota, 26-27 7 czerwca też będzie się wszystko działo pod szybem Prezydent, ale już wtedy będzie bardziej muzycznie.
8: Będzie głównie nastawienie na muzykę. Można powiedzieć powitanie wakacji w Chorzowie. Witamy tym świętem miasta 26. Będą tacy artyści jak Piersi, Universe, Lombard, Łzy czy DJ Skytech, a w sobotę 27. Kasa, Groja, raper Zemson, gwiazda wieczoru Smolasty i DJ Don Pablo, który już na sam koniec, można powiedzieć, zamknie tą imprezę, a do tego warsztaty dla dzieci, strefa animacji, no oczywiście gastronomia. Wszystko to będzie zagospodarowane na szybie Prezydent. Jakby myślę, że skład Święta Miasta udało się wyprowadzić w taki sposób, żeby było dla każdego coś. Mamy Smolastego i tego Zemsona dla, można powiedzieć, młodszej młodzieży i oni są właśnie na tej fali znoszącej. Dla starszej młodzieży Łzy i rzeczywiście reakcja w komentarzach, jakby zobaczyć na stronie miasta Chorzów po ogłoszeniu tego, no to ja się zastanawiałem, kto jest gwiazdą, bo było to bardzo wyrównane, a jednak na korzyść zespołu Łzy, więc rzeczywiście widać, że zespół ma dużą ilość fanów w Chorzowie, ale też w regionie. No i mamy też Lombard, Piersi, to takie klasyki, Goja, która przecież już kupa lat na rynku, Universe, no przecież to zespół z Chorzowa, przede wszystkim ostatnio wystąpili też w Opolu, no i DJ-e też klasy ogólnopolskiej, ale też światowej.
0: To na zakończenie roku szkolnego i na start wakacji, do których teraz właśnie, moi drodzy, przechodzimy, do tego lata w mieście. U was pojawi się coś takiego jak Galerie Wolności. Co to jest za projekt?
8: To można powiedzieć, że jesteście jednymi z pierwszych, gdzie się pojawia ta informacja, chociaż na spotkaniach z prezydentem, jak ktoś sobie oglądał na przykład te filmiki z tych spotkań z mieszkańcami, to tam się już ta koncepcja pierwszy raz pojawiła. No jakby tutaj dużym oczkiem w głowie dla pana prezydenta Szymona Michałka jest ulica Wolności i te ulice przyległe. No wiadomo, czym była ta ulica kiedyś, jak ona wygląda teraz, no i...
0: Ona jest w ogóle bardzo długa. Ile ona ma kilometrów?
8: Ja z geografii to zawsze byłem słaby. Tak odległości na mapie to ciężko. Aczkolwiek ona jest długa, nie? Ale powiedzmy, że ta klasyczna Wolta, no to jest gdzieś liczona od kościoła Jadwigi gdzieś do końca, czyli do poczty, nie? Gdzieś mniej więcej to jest ta najbardziej... Że ludzie wiedzą, że to jest ta ulica Wolności, ale jaki jest pomysł na tą ulicę i w końcu po wielu dyskusjach i rozmowach i wspólnie z panem prezydentem doszliśmy do wniosku, że trzeba wykorzystać te 2 lata mojej pracy jako pełnomocnika do spraw kultury, że jest już jakaś marka wyrobiona Chorzowa jako tego miasta alternatywnego, czy chorzowskich hutek kultury i te sceny alternatywne, ta anatomia w Chorzowie, żeby sprowadzać tu artystów do Chorzowa. Dlatego powstaje taki plan na ulicę Truchana na przykład, którym jeszcze nie będę tutaj mówił, myślę, że się za niedługo też w tym temacie spotkamy. Okay. Mm-hmm. No i ulica Wolności, gdzie razem z Galerią Nie Zastawiać, czyli Galerią Sztuki, która przeniosła się z Katowic do Chorzowa oraz Chorzowskim Centrum Kultury, zaczynamy od jednego lokalu, od Wolności 29, to jest pustostan, zaczynamy tworzyć takie Galerie Wolności, czyli żeby te pustostany, nie we wszystkich się będą działy imprezy, ale na przykład nawet w tych pustostanach nie można na przykład zrobić jakiegoś wydarzenia wernisażu, to żeby one przynajmniej te witryny miały w obrazach, żeby one nie straszyły, żeby one bardziej zachęcały do tego, żeby ktoś ten pustostan chciał wynająć na swój biznes.
0: Czyli zamieniacie pustostany na galerie.
8: Tak jest, na galerie sztuki. Takie tymczasowe, można powiedzieć.
0: Okej, dopóki ktoś tego nie przejmie, tak, i nie będzie chciał czegoś tam zrobić. Tak to będzie się odbywało, rozumiem.
8: Dokładnie tak. I to jest jakby ten plan szerszy już na lipiec, żeby je po kolei uzupełniać, ale zaczynamy od takiego, można powiedzieć, punktu na mapie, którym jest Wolności 29 i tam 2 wydarzenia współorganizowane właśnie z Galerią Nie Zastawiać w czerwcu. 20 czerwca zaczynamy. Wernisaż Marty Cesarskiej i koncert zespołu Żółć, a 28 czerwca również od godziny 18 w tym samym miejscu malarstwo Martyny Majchrowicz i koncert Wojciecha Brzoski i Michała Sosny, czyli Dendro, więc na pierwszą Galerię Wolności, daj pozór na sztuka, bo tak to się nazywa, mamy na rockowo, bo zespół Żółć, a później na jazzowo Wojciech Brzoska, Michał Sosna, no i zobaczymy, jak to będzie działać. To ma być taki właśnie punkt założycielski, to jest dobre określenie tego całego projektu. Wejdziemy tymi 2 wydarzeniami w czerwcu, a później już w lipcu będziemy atakować poszczególne witryny i do tego również będą się pojawiać takie właśnie wernisaże w jednym z tych konkretnych miejsc na Wolności. Cel jest taki, żeby odczarować trochę ulicę Wolności, żeby ona straszyła malarstwem czy rzeźbami i właśnie takimi...
0: A nie pustostanami.
8: Wernisażami, a nie pustostanami. I też ja uważam, że jeśli ktoś widzi lokal i on ma w sobie obrazy, rzeźbę, graffiti, cokolwiek, to bardziej widzi to też marketingowo, że ja może bym tutaj, nie wiem, biznes otworzył, nie? Cokolwiek. Aha. Więc to jest jakby też ten taką formę, chociaż ja bym się szczerze jakby z perspektywy jakby kultury i tego nie obraził.
0: Jakby zostały te galerie
8: zostało,
0: tam.
8: To byśmy uzupełniali poszczególnie tym malarstwem, bo ja też nie chcę, żeby to było ciągle to samo. Jakby jest taki plan, żeby to co miesiąc lub co dwa, w zależności od jakby możliwości też, bo wiadomo, że tych artystów to będziemy aż spod ziemi wyciągać i też liczę to też na współpracę z katowicką ASP, do której też ostatnio dość mocno żeśmy się otworzyli, wzajemnie można powiedzieć, więc liczę, że tutaj będzie na tyle artystów i obrazów i rzeźb, żeby to regularnie co miesiąc odświeżać mieszkańcom, żeby oni przychodząc co miesiąc mieli inną dawkę sztuki i dawali na nią pozór.
0: To też będzie bardzo fajna promocja młodych artystów przecież.
8: Taki jest też tego plan, że ci, którzy nie są w galeriach sztuki.
0: Tych znanych i uznanych, gdzie nie mogą się jeszcze dostać, bo są na początku tej swojej artystycznej drogi, na przykład właśnie dopiero skończyli ASP i to mogą po prostu dać się poznać mieszkańcom przez taką galerię wolności.
8: To jest ten moment. To jest właśnie ten moment i to jest tak, jak jest z chorzowską sceną alternatywną, tak jak jest z przeglądami, tak jak było z Teatrem Anatomia. Jak ktoś ma pomysł na siebie artystyczny, to znajduje go w Chorzowie.
0: I to wszystko pod bardzo fajnym hasłem: Dej
8: pozór na sztukę.
0: Dej pozór na sztukę. Galerie Wolności powstają w Chorzowie. To twój autorski projekt. Przejdźmy teraz do spektakli plenerowych, których też będzie bardzo dużo tego lata w Chorzowie.
8: Trzecia już edycja, można powiedzieć, spektakli plenerowych. Zaczęło się od pomysłu pana prezydenta Szymona Michałka w 2024 roku, żeby z kulturą, z Polskiego Centrum Kultury, ze spektaklami wyjść w te dzielnice mniej zagospodarowane kulturalnie, nie? Czyli gdzieś na przykład ta dzielnica ma dalej do

0: stężenie tych spektakli, bo jakby dużo też dzielnic wtedy powiedziało, dobra, zrobiliście na Cwajce, a co u nas, nie? Mm-hmm. No to zrobiliśmy na Cwajce, na Fuglerskiej ponownie, następnie zrobiliśmy na Biadaczu, czyli na Batorym, na tej dzielnicy Biadar Batorego i na końcu na Maciejkowicach, które są jakby tak troszkę zawsze na uboczu tego Chorzowa i tam na boisku szkolnym był spektakl Teatru Anatomia. W tym roku, idąc, że tak powiem, w myśl zasady pana prezydenta, że co rok robimy coraz lepiej, no to są już 4 spektakle, ale na razie powiem o tych 2, tych najbliższych, bo zaczynamy już tak tradycyjnie od Pudlerskiej, czyli od Chorzowa 2, 3 lipca, godzina 20 i tam będzie po raz chyba pierwszy w historii tej dzielnicy balet, a dokładnie balet współczesny, dyptyk baletowy Alicja i Kometa, studia tańca Tendy Sivon, 2 miniatury taneczne, Kometa oraz Alicja w Krainie Czarów. No myślę, że to będzie coś specyficznego z tego powodu, że tam mocno grałem światła, dlatego on też będzie znacznie później niż w zeszłym sezonie robiliśmy ten spektakl, bo tam musimy zagrać jakby ciemnią, naturalną miejsca, a 2 lipcowy to tak zwana siła śląskich bab, można powiedzieć, czyli Trele Frelek Teatru imienia Stefana Batorego. Jest też niesamowicie emocjonalna rzecz i ona może się odbyć wyłącznie w tak śląskim miejscu, jakim jest Biadacz, jakim jest dzielnica Biadacz, gdzie między tymi kamienicami, pośrodku tych kamienic właśnie wybrzmią pieśni o Śląsku, stare pieśni o Śląsku w nowych aranżacjach, zrobione przez właśnie ten kobiecy teatr z imienia Stefana Batorego, ogólnopolski teatr, można powiedzieć, bo dziewczyny są, prawda, założycielki były z trzeciego LO Batorego w Chorzowie, ale jakby ten teatr się bardzo rozrósł.
1: Pełnomocnik prezydenta do spraw kultury w Chorzowie, Maciej Zieliński, bardzo Ci dziękuję za te wszystkie informacje.
2: Magda Mleczko zebrała dla nas te wszystkie informacje z Chorzowa. Dziękuję. Edyta Czekaj.
3: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.

0: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Palmy na Śląsku, owszem, i tak od lat zajrzymy do nich, do Gliwic i Katowic, i przyjrzymy się im bliżej. Mówić też będziemy o kosiarkach, którymi są owce. Edyta Czekaj, zapraszam na program. Palmy nie tylko w egzotycznych krajach czy na obrazkach. Na żywo obejrzymy je w Gliwicach

0: i Katowicach, no, robią wrażenie od lat.
1: Iwona Janik, Miejski Zarząd Usług Komunalnych. Dokładnie 28 sztuk. Pojawiło się w Gliwicach palmy znane z miejskiej palmiarni. Przepiękne, zawsze mieszkańcy co roku też czekają na te palmy, aż pojawią się w różnych miejscach. W tym roku pojawią się na skwerze europejskim, oczywiście w Parku Chopina, zarówno w palmiarni miejskiej, jak i w samym parku będziemy mogli je podziwiać. Palmy pojawiły się już na rynku, na Placu Piastów, przy dworcu PKP. Plac Piastów to tak naprawdę w tym roku nowa lokalizacja dla nas. Zamiast na placu Piłsudskiego pojawiły się na Placu Piastów. Nową lokalizacją jest też Aleja Przyjaźni, jest tam 6 palm. Miejsce nieprzypadkowe, bo właśnie tam ponad 100 lat temu odbywały się pierwsze gliwickie wystawy roślin egzotycznych. Najbardziej okazałe palmy myślę, że można spotkać w palmiarni miejskiej. 16-metrowe feniksy kanaryjskie to są jedne z najbardziej okazałych, natomiast w centrum w Gliwicach pojawią się palmy również niemałe, ponieważ mają niektóre okazy ponad 5 metrów.
0: A jak to z tymi palmami jest w Katowicach? Malwina Kaczor z Katowickiej Agencji Wydawniczej dla Miejskiej Zieleni.
2: Udało nam się już ustawić nasze katowickie palmy przy rynku. One mają swoje imiona. Mamy Grażynę, Anię, Kasię i Stasię. Imiona te zostały im nadane po ich pierwszych opiekunkach, które się nimi zajmowały, a palmy na katowickim rynku znajdują się już od 10 lat, więc to jest już taka tradycja i istnieją mieszkańcy Katowic, którzy już nie pamiętają katowickiego rynku bez palm, więc jest to też taka ciekawostka dla przyjeżdżających, czy dla mieszkańców, którzy odwiedzają nasz rynek. No jest to na pewno taka ciekawostka, którą chętnie odwiedzają czy mieszkańcy, czy przyjezdni. No ma na to wpływ na pewno też bliskość dworca, bo jest tu dosłownie parę kroków, że można sobie podejść, czy to może w przerwie podróży, albo gdzieś jadąc dalej i można podziwiać takie egzotyczne rośliny w centrum dużego miasta, w miejscu, gdzie w zasadzie nie powinno się ich spotkać, a jednak udało nam się te palmy wyhodować i utrzymujemy je tutaj cały czas w bardzo dobrym stanie. Palmy, kiedy nie są na katowickim rynku, znajdują się w hali katowickich wodociągów w Panewnikach. Tam zawsze są przewożone i tam pracownicy zieleni miejskiej dbają o nie w tym sezonie jesiennym, zimowym. Podlewają, nawożą, przycinają gałęzie i potem przygotowują do kolejnego sezonu. Malwina Kaczor, Katowicka Agencja Wydawnicza dla Zakładu Zieleni Miejskiej.
3: Kto dba o te palmy, bo naprawdę są piękne, zdrowe i cudne w tym miejscu. To nie jest stolica ze sztuczną palmą w centrum. Więc podziw dla władz Katowic, że coś takiego zorganizowały, że można usiąść, kawę wypić i popatrzeć na prawdziwe palmy.
4: No właśnie dzisiaj pierwszy raz widzę. Bardzo ładne. Takie same jak w Grecji mamy. A no tak, człowiek przelatuje przez to miasto i tylko zerknie i żyje swoim życiem.
5: Ostatnio jak wyjechałam za granicę, no to przy lotnisku, no ale to jest zagranica, nie? A tutaj, no lubię patrzeć jak w lato, na wiosnę one sobie tu stoją i takiej egzotyki właśnie dodają. Chociaż nie jestem z Katowic.
0: Trochę się rozmarzyłam, a teraz o owcach kosiarkach w Katowicach. To kolejny sezon ich zatrudnienia w takim właśnie charakterze.
2: Akurat współpracujemy w Katowicach z takimi ekologicznymi kosiarkami. One już są u nas mniej więcej od 2022 roku i co sezon pomagają naszym standardowym spalinowym kosiarkom kosić takie trudniej dostępne miejsca. Dzięki temu, że właśnie pojawiają się tam owce, no przede wszystkim zużywamy mniej, znaczy produkujemy mniej spalin do atmosfery, ale też owce przede wszystkim nawożą ten teren, pomagają też w usuwaniu chwastów, które się tam znajdują, no i przede wszystkim też są bardzo takim miłym przerywnikiem podczas spacerów dla osób, które tam właśnie się znajdą i odkryją nasze owce. Ten pomysł też już się pojawia w różnych miejscach i tak naprawdę do nas zgłosił się właśnie hodowca tych owiec, że on już w paru miejscach robił takie realizacje, że te owce fajnie się sprawdzają i czy właśnie nie chcielibyśmy w Katowicach również wypróbować tego pomysłu. Na początku w pierwszym sezonie owce dostały tak testowo około 10 tysięcy metrów kwadratowych do skoszenia i wywiązały się z tego zadania bardzo szybko i bardzo dobrze, dlatego postanowiliśmy, mówiąc kolokwialnie, podpisać z nimi umowę na czas nieokreślony. W tym sezonie owce dostały takie 3 tereny do skoszenia. Te tereny znajdują się w katowickich Bogucicach, przy ulicy Kruczej oraz przy ulicy Bojanowskiego. Łącznie zajmują one powierzchnię około 20 tysięcy metrów kwadratowych. Natomiast ważne jest, że w każdym z tych terenów owce pojawią się trzykrotnie, czyli jakby to zsumować, skoszą tak naprawdę teren wielkości 60 tysięcy metrów kwadratowych. Owce to są bardzo takimi bardzo pożytecznymi zwierzętami, ponieważ oprócz tego, że koszą nam tą trawę w tych miejscach, które są dosyć trudno dostępne, no to oczywiście nawożą też ziemię, wspierają roślinność, która się tam pojawia, no i pomagają nam też usuwać chwasty, a wiadomo, że jednak usuwanie chwastów, szczególnie na przykład barszczu sosnowskiego, jest dosyć skomplikowaną procedurą, która wymaga od osób, które jednak się tym zajmują, też oczywiście specjalnego stroju, specjalnych środków, więc takie naturalne usuwanie tej rośliny jest dużo lepszym rozwiązaniem niż właśnie wykorzystanie chemicznych środków. Na razie korzystamy z pomocy naszego zaprzyjaźnionego hodowcy owiec, który nam co roku te owce dostarcza, co roku je, cały czas je dogląda, więc dzięki temu możemy liczyć na to, że one są jak najlepiej zaopiekowane. Na razie myślę, że będziemy w ten sposób kontynuować tą współpracę. Będą pracować mniej więcej do września tego roku.
6: Zmieniamy temat.
7: Nowe miejsce do uprawiania sportu. Przy pierwszym liceum ogólnokształcącym w Świętochłowicach otwarto nową halę łukową.
8: Witam serdecznie, Jolanta Daniluk, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi imienia Jana Kochanowskiego Świętochłowica.
7: Dzisiaj w liceum wielki dzień, bo otwarcie nowej hali zadaszonej. Proszę opowiedzieć troszkę o tej inwestycji.
8: Tak, zgadza się. Jest to hala łukowa, która powstaje w ramach, właściwie powstała, powinnam powiedzieć, w ramach programu rządowego. Program ten nazywa się Program Olimpia. Celem tego programu jest właśnie budowa takich przyszkolnych hal sportowych jako element urozmaicenia zajęć z wychowania fizycznego dla młodzieży. Wiemy, że w dzisiejszych czasach musimy bardzo naszą młodzież mobilizować i zachęcać do tego, aby uczestniczyła w zajęciach wychowania fizycznego i myślę, że oprócz sali gimnastycznej, którą mamy w naszej szkole, ta hala właśnie będzie bardzo dużą wartością dodaną.
9: Ewa Ramska, nauczyciel wychowania fizycznego w pierwszym liceum w Świętochłowicach. Ogólnie rzecz biorąc, podsumowując całą moją pracę w tej szkole, która już jest ponad 29 lat, miło się na to patrzy, jak szkoła się rozwija. Jak rozpoczynaliśmy tutaj wspólnie z kolegą pracę, to mieliśmy raptem boisko betonowe, nic więcej. Teraz już możemy pochwalić się 5 boiskami tartanowymi, boiskiem do piłki plażowej, wrotowiskiem, no a teraz jeszcze mamy taką piękną, wspaniałą halę łukową, która na pewno wzbogaci nam tutaj te zajęcia wychowania fizycznego. Mamy większe możliwości, chociażby to, że możemy zimą również prowadzić zajęcia na zewnątrz.
7: Jak wyposażona została ta hala?
9: Razem właśnie tak z budowniczymi tej hali zaprojektowaliśmy sobie, żeby ona zawierała w zasadzie 3 boiska pełnowymiarowe do piłki siatkowej. Jest to pełnowymiarowe boisko do piłki koszykowej oraz do piłki ręcznej, które jest w zasadzie największym boiskiem, ma 40 m/20. Oczywiście większe jest do piłki nożnej, no ale na warunki halowe to można powiedzieć, że to jest bardzo duża hala, pełnowymiarowa. Także jesteśmy z tego powodu bardzo, bardzo zadowoleni.
7: Czy to oznacza, że na przykład kilka klas w jednym czasie będzie mogło z niej korzystać?
9: Oczywiście, kilka klas na tej dużej hali. Poza tym jeszcze mamy salę gimnastyczną i siłownię, także tutaj naprawdę mnóstwo młodzieży może w jednym czasie korzystać i uprawiać sport. My też na to liczymy, że młodzież właśnie będzie jeszcze bardziej chętna też do ćwiczeń.
7: No właśnie, czy to może zachęcić młodych, żeby chętniej chodzili na zajęcia w WF-u, nie brali na przykład zwolnień?
9: Liczymy na to i mamy taką nadzieję, chociażby teraz, jak każdy z uczniów wchodzi na halę pierwszy raz i patrzy, to tylko jest właśnie otwarcie oczu i wielkie wow, tak? Jaka ona jest piękna, jak to ładnie wygląda i mają tą świadomość, że jest to nasza szkolna hala i że właśnie dla nich jest ona wybudowana i oni w pierwszej kolejności mogą z niej korzystać. Także myślę, że na pewno to wpłynie na poprawę frekwencji na lekcjach wychowania fizycznego.
10: Dzień dobry, Adam Pradela, nauczyciel wychowania fizycznego w pierwszym ELO w Świętochłowicach.
7: Z tego, co się orientuję, to ta hala ma też taką mobilną strzelnicę.
10: Dokładnie, ma pani rację. Prócz tych takich walorów czysto sportowych związanych z grami zespołowymi, hala nasza została doposażona przez mobilną strzelnicę laserową. W skład tego zestawu wchodzą 2 pistolety, wchodzą oczywiście karabiny i odpowiednie tarcze, które służą poprawie celności strzału.
7: Jak w takim razie będzie można te zajęcia z wychowania fizycznego urozmaicić?
10: Same zajęcia z wychowania fizycznego są w ogóle urozmaicone w świetle nowej podstawy programowej. Mamy prócz tradycyjnych gier zespołowych wprowadzać coraz więcej takich elementów, można powiedzieć, militarnych, a ta strzelnica świetnie wpisuje się w tą nową podstawę programową. To nie tylko samo strzelanie, przeładowywanie, nauka obsługi sprzętu, ale również można z strzelnicę czy strzelanie wykorzystać, czy wpleść w lekcje wychowania fizycznego, w lekcje gimnastyki. To wszystko tak naprawdę zależy od wyobraźni nauczyciela i od bezpieczeństwa, które należy też przy użytkowaniu broni, jakakolwiek ona by nie była, zachować.
7: A czy już uczniowie z tego korzystali może?
10: Wszystko to jest bardzo świeże, bardzo nowe. Dzisiaj mamy dzień, w którym hala będzie otwierana. Części uczniów udało się przeprowadzić takie podstawowe szkolenie z obsługi, natomiast liczymy na to, że już od września, a być może jeszcze w starym roku szkolnym, część uczniów będzie objęta takim podstawowym szkoleniem z zakresu obsługi mobilnej strzelnicy laserowej.
7: Jeśli chodzi o całą tę halę, to czy tak z punktu widzenia nauczycieli, to też pozwoli rozwinąć wam skrzydła, żeby lepiej prowadzić te lekcje WF-u ciekawiej, może będzie się milej też do pracy przychodziło nawet?
10: Praca nauczyciela, w tym przede wszystkim praca nauczyciela wychowania fizycznego, jest sama w sobie bardzo atrakcyjna. My tutaj spotykamy się praktycznie co lekcje z jakimiś nowymi okolicznościami, z nowymi wyzwaniami. To, że mamy też dość sporo uczniów i to, że mamy tą halę, na pewno wyzwoli w nas dodatkowe pokłady energii, tak, i na pewno się to przełoży wprost proporcjonalnie na jakość lekcji wychowania fizycznego.
6: Dzień dobry, Bartek Jerzewski, uczeń pierwszego ELO.
7: Czy ty już byłeś na tej nowej hali?
6: Tak, byłem. Miałem nawet okazję już testować laserową strzelnicę i tak jakby nawet wziąć udział w pewnym występie.
7: To powiedz proszę w takim razie, jak wrażenia?
6: Myślę, że jest to świetna inicjatywa ze strony szkoły, że został taki sprzęt wykupiony. Jest to świetna okazja do poćwiczenia na przykład strzelania, celności i urozmaicenia zajęć wychowania fizycznego.
7: Paulina Kozioł.
0: Dziękuję, Paulino. A teraz na chwilę przeniesiemy się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ze mną jest Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim.
11: Nowy okres świadczeniowy 800+ rozpoczął się 1 czerwca tego roku i potrwa do końca maja przyszłego roku. Ci, którzy zdążyli złożyć wniosek do 30 kwietnia, mogą spodziewać się wypłaty pieniędzy w którymś z czerwcowych terminów płatności. Natomiast rodzice i opiekunowie, którzy nie zdążyli, mają czas najpóźniej do końca czerwca. Od 1 lutego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z całej Polski płynęło już blisko 4 miliony wniosków o 800+, obejmujących 5 milionów 900 tysięcy dzieci. W województwie śląskim liczba złożonych wniosków przekroczyła już 443 tysiące. Warto pamiętać o tym, że wnioski składane są tylko elektronicznie, a rodzice mają kilka kanałów złożenia wniosku o to świadczenie. Mogą to zrobić za pośrednictwem e-ZUS, aplikacji mobilnej mZUS, bankowości elektronicznej czy też portalu Empatia. Jeśli ktoś jeszcze nie wysłał elektronicznie wniosku 800+, lecz zrobi to do końca bieżącego miesiąca, czyli do 30 czerwca, to wypłata 800 zł na dziecko za czerwiec nie przepadnie, dostanie wyrównanie. Natomiast jeśli wniosek trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku, czyli na przykład od lipca lub od sierpnia, i w takiej sytuacji nie będzie już wyrównania za czerwiec. Rodzice, którzy złożyli wniosek do 30 kwietnia, otrzymają świadczenie do 30 czerwca. W przypadku formularzy przekazanych w maju, wypłata nastąpi do 31 lipca wraz z wyrównaniem od czerwca, natomiast wnioski złożone w czerwcu zostaną rozpatrzone do końca sierpnia, a świadczenie również będzie wypłacone z wyrównaniem od czerwca.
0: A te ważne informacje ZUS-u przekazała dla płatników ze Śląska Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim.
12: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
0: A teraz trochę historii w naszym magazynie. Zapraszam do Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
13: Magdalena Pospieszowska, Dział Edukacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
0: Tym razem nie o legendach, ale o wydarzeniu historycznym, o historii, która dotknęła tutaj Bytomia i Żydów.
13: Tak, Bytom jest pod tym względem jednym z takich dość wyjątkowych miast w Polsce, ponieważ tutaj właśnie, na Górnym Śląsku, na tych tak zwanych ziemiach odzyskanych, czyli tych, które przed wybuchem II wojny światowej należały do terenów III Rzeszy, upamiętniamy wydarzenia, które w innych miejscach w Polsce nie są upamiętniane, czyli Noc Kryształową, która wydarzyła się tutaj z 9 na 10 listopada 1938 roku i była pierwszą taką naprawdę dużą akcją pogromową na społeczności żydowskiej III Rzeszy. No i oczywiście wiązała się z tym, że na Górnym Śląsku zniknęły niemal wszystkie synagogi, ponieważ w tym czasie zostały podpalone po prostu.
0: Powiedzmy może trochę tak o tej Nocy Kryształowej, dobrze? Chociaż taki szkic historyczny zróbmy.
13: Noc Kryształowa była w zasadzie takim pokłosiem też wydarzeń, które wcześniej się tutaj rozegrały, czyli pod koniec października 1938 roku wydarzyło się coś takiego, co się nazywało Polen Aktion, i to była akcja wysiedlenia wszystkich Żydów polskich z terenów III Rzeszy. Między innymi przez Bytom, tutaj do Bytomia przyjechały transporty Żydów, którzy mieli obywatelstwo polskie, nie mieli obywatelstwa niemieckiego, ale żyli tutaj na terenie Niemiec. No i to była taka akcja, która sprawiła, że wiele osób bardzo mało czasu miało na to, żeby opuścić swoje domy i w zasadzie nie było wiadomo, co z nimi dalej będzie. Przez zieloną granicę tutaj przechodzili do Katowic. Część osób była aresztowana. Bardzo duża grupa osób wylądowała w Zbąszyniu. I właśnie w Zbąszyniu, wśród osób, które zostały wysiedlone, byli rodzice Hersza Grünspana, który zapisał się w historii właśnie tym, że będąc w Paryżu wtedy, gdy dotarła do niego wiadomość właśnie o tym, że jego rodzice stracili dom, że są w Zwolnszyniu, że nie wiadomo, co dalej z nimi będzie, że się nie mają gdzie podziać. No jako młody, taki bardzo emocjonalnie reagujący chłopak, poszedł do ambasady niemieckiej w Paryżu i chciał rozmawiać z jakimś urzędnikiem, oczywiście chciał rozmawiać z ambasadorem. To się nie wydarzyło. Dostał się do niejakiego von Ratta, do którego po prostu strzelił. Von Ratt po kilku dniach w szpitalu zmarł, a ta sytuacja była przyczynkiem do rozpętania właśnie akcji pogromowej. Oczywiście ta akcja była odgórnie zorganizowana, natomiast propaganda była taka, że jest to zemsta ludności niemieckiej, że jest to akcja oddolna, że jest to niezadowolenie społeczne właśnie w kierunku Żydów zamieszkujących Niemcy i w tych wszystkich niemieckich miastach przede wszystkim odbyły się takie napady i niszczenie sklepów żydowskich, włamywanie się do mieszkań żydowskich, no i właśnie podpalenie synagog. Nasza bytomska synagoga również została podpalona, mamy kilka relacji, które o tym mówią. Niektóre, że płonęła całą noc, inne, że właśnie nawet przez kilka dni. Natomiast wiązało się to też z aresztowaniami. Część żydowskich mieszkańców Bytomia została wywieziona wtedy do obozu w Buchenwaldzie.
0: No jest taka szczególna fotografia, którą właściwie można obejrzeć.
13: Tak, na naszej wystawie Od synagogi do Żydowskiego Domu Modlitwy w Bytomiu mamy album, w którym znajduje się dwie fotografie, które obrazują właśnie ten moment, kiedy bytomska synagoga płonie. Były to fotografie zrobione przez prawdopodobnie członków SA bądź SS i zaniesione do wywołania zostały po prostu zachowane i dzięki temu możemy je oglądać w naszym muzeum dzisiaj.
0: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu przypomina historię, przypomina dzieje, ale ty też masz tutaj bardzo duży wkład. No i pomówmy teraz o twoim projekcie.
13: Tak, mój projekt jest takim wyjściem poza mury muzeum, wyjściem do mieszkańców miasta z historią, którą umieszczamy w przestrzeniach aktualnego życia. Czyli w 10 punktach Bytomia umieściliśmy tabliczki, na których są kody QR. Te punkty zostały wybrane ze względu na takie mapowanie ważnych miejsc dla społeczności powojennej, żydowskiej społeczności powojennej w Bytomiu, ale też te punkty, ja używam takiej kategorii węzłów, one są też często węzłami pomiędzy historią przedwojenną a historią powojenną. Po 1945 roku Bytom stał się takim nowym polskim miastem. W związku z tym przyjechała tutaj naprawdę dość duża grupa Żydów, przede wszystkim z wschodnich ziem byłej II Rzeczpospolitej, ale też później w ramach repatriacji z głębi ZSRR. I oni weszli w przestrzenie, które zostały jakby po tej społeczności przedwojennej. Część budynków, część tych punktów w przestrzeni miasta została po prostu przez nich jakby wypełniona nowymi znaczeniami. I w tych punktach mamy właśnie tablice, na których po zeskanowaniu tego kodu QR możemy poznać historię tego miejsca. I to właśnie zarówno tą przedwojenną, ale z naciskiem na tą powojenną. Oprócz tego, że ta historia jest tam opracowana, możemy ją sobie przeczytać. Są tam też dokumenty, zdjęcia archiwalne, które pochodzą między innymi z Ghetto Fighters House Museum w Izraelu, z United States Holocaust Memorial Museum w Stanach Zjednoczonych, czy z Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, więc mamy też taką dokumentację, możemy się tym dokumentom przyjrzeć, przeczytać i poznać historię właśnie bytu, ale przez punkty w jego przestrzeni, w konkretnych miejscach.
0: Mówisz tutaj o 10 lokalizacjach. Tu jest taka chronologia, że idziemy od punktu pierwszego, potem drugi, trzeci, czwarty?
13: I tak, i nie. To znaczy, ta ścieżka została zaprojektowana faktycznie w jakiejś chronologii, w jakiejś kolejności, ale tak naprawdę ja chciałam, żeby jeżeli ktokolwiek znajdzie się w jakimś punkcie w mieście, zobaczy tą tabliczkę, zainteresuje się tą historią, przeczyta sobie ten punkt, to aplikacja pozwala mu wejść w mapę, na której mamy wszystkie te punkty umieszczone, i z tej mapy jakby dojść do kolejnego punktu, który jest najbliżej, po prostu. Więc jakby zostawia to taką dużą wolność, dużą też dogodność związaną z takim samodzielnym poznawaniem, zależnie od tego, ile ktoś ma czasu, ile chce się dowiedzieć, czy chce chodzić daleko, czy blisko. Mapa też pozwala na nawigację, czyli doprowadza jakby do kolejnego punktu. No i można sobie takie spacery właśnie robić zupełnie we własnym zakresie i poznawać tą wiedzę w sposób jak najbardziej dogodny.
0: A gdzie jest ta pierwsza lokalizacja i dlaczego właśnie tam?
13: Pierwsza lokalizacja jest na Placu Grunwaldzkim w Bytomiu. To jest właśnie ten plac, na którym znajdowała się bytomska synagoga, i on jest takim naprawdę bardzo ważnym węzłowym punktem dla historii społeczności żydowskich w Bytomiu, obu, i tej przedwojennej, i tej powojennej. I tam nie tylko mamy miejsce po synagodze, mamy tablicę pamiątkową i z pewnością właśnie w rocznicę teraz Nocy Kryształowej będzie to wydarzenie upamiętniane właśnie w tamtym miejscu, ale mamy też budynek przy Placu Grunwaldzkim 6, który to był takim sercem powojennego żydowskiego Bytomia, tak to nazwę. Ponieważ tam w tym budynku dość takim dużym i spektakularnym mieściły się siedziby organizacji syjonistycznych, kilku. Znajdował się kibuc, znajdowała się siedziba partii Hitachtut i tam naprawdę bardzo dużo się działo. Były tam też warsztaty rzemieślnicze, więc zdecydowanie było to takie miejsce skupiające i integrujące też tą społeczność powojenną.
0: Są takie punkty, które były problematyczne dla ciebie, bo na przykład informacji nie było za dużo albo były sprzeczne.
13: To znaczy, na pewno odtwarzanie tej historii jest bardzo trudne, ponieważ te źródła, przede wszystkim dokumenty, są rozproszone bardzo mocno i w archiwach w Polsce, i w archiwach za granicą. Są często fragmentaryczne, na przykład mamy tylko część dokumentacji, część korespondencji z jednej strony, tej z drugiej strony już nie ma w tym miejscu, w związku z czym trzeba to tak bardzo mozolnie odtwarzać. Na pewno są takie punkty, które jeszcze chciałabym poszerzyć, na przykład ten dotyczący kongregacji wyznaniowej, która działała w Bytomiu. Jak ona dokładnie była zorganizowana, kto ją organizował, tutaj ciągle szukam danych, ale też dzięki temu, że aplikacja jest zrobiona, zaprojektowana w taki dość otwarty sposób, ona też będzie poszerzana na pewno, jeżeli tych informacji będzie więcej, jeżeli na coś trafię właśnie, jeżeli znajdę jakieś nowe źródła, fotografie, dokumenty, jest możliwość, żeby ją właśnie uzupełnić, i mam nadzieję, że tak będzie. Mam też nadzieję, że tych punktów będzie więcej, bo jest ich na pewno więcej, no ale opracowanie ich na pewno wymaga czasu, więc jest to takie rozwojowe, ma potencjał. Mam nadzieję, że ten szlak będzie się rozrastał.
0: Projekt rozwojowy, bo przecież taka jest historia, że co jakiś czas jakąś kartę odkrywamy, nowe tajemnice, nowe fakty wychodzą. Ja mam takie pytanie, czy my z tobą właśnie możemy wybrać się na taki spacer? Bo wiem, że muzeum często organizuje takie spacery, nie wiem, z mapką w ręce.
13: Tak, i ja te spacery też prowadzę w sezonie wiosenno-letnim. Staram się, żeby to było mniej więcej raz w miesiącu, taka wyprawa ze mną. Też dlatego, że no, zawsze z żywym człowiekiem troszkę inaczej się spaceruje, a z drugiej strony jest to też taka okazja do tego, żeby pokazać mieszkańcom Bytomia, że taka ścieżka jest i jeżeli chcieliby tą wiedzę sobie pogłębić już potem indywidualnie, to mogą się nią po prostu poruszać w dowolnym momencie, w dowolnym czasie. Nie muszą czekać na termin spaceru, prawda, ze mną. Natomiast ja na pewno tego nie zarzucam. Na pewno te spacery ciągle będą. One cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Zawsze mamy wielu chętnych. Co mnie osobiście cieszy, że jest taki trend, żeby w tą historię miasta się zagłębiać, że osoby, które w tej chwili mieszkają w Bytomiu i w okolicy, są zainteresowane w ogóle tym, co było wcześniej. Co było też w czasach, kiedy Bytom nie był polskim miastem, że o tym się mówi teraz już tak zupełnie otwarcie, o tej historii, że się ją odkrywa i dzięki temu też jakby można lepiej docenić bogactwo, złożoność miejsca, w którym żyjemy, ale ta złożoność jest jego bogactwem, jest jego atutem.
0: Bytom jest w ogóle bardzo specyficznym miastem, bo to miasto wielokulturowe i ta różnorodność jest ogromna, ale tak sobie myślę, że ten temat żydowski to tak chyba nie do końca wszyscy tutaj znamy, więc ten projekt, który ty zrealizowałaś, czy właśnie wystawa w Muzeum Górnośląskim, na pewno pokaże niektórym te fakty, uświadomi pewne rzeczy, no i myślę, że też zachęci do tego, żeby poznawać tę część historii, no, która jest tutaj częścią wszystkich, jakby nie było.
13: Tak, dokładnie. I ja mogę taką przytoczyć anegdotę, że jak ta wystawa powstawała, to właśnie zastanawialiśmy się, na ile ten temat w Bytomiu będzie nośny, na ile mieszkańcy są zainteresowani tą żydowską historią miasta, która też jest bardzo złożona, bo ja cały czas używam tych pojęć przedwojenna, powojenna społeczność. To są zupełnie dwie różne społeczności tak naprawdę i można o tym bardzo szeroko opowiadać. I ja przeprowadziłam takie badanie społeczne wtedy, pod koniec 2020 roku. Badanie świadomości historycznej mieszkańców Bytomia, ale też były tam pytania o to, co właśnie naszych odbiorców by interesowało, z czego oni by się chcieli dowiedzieć z zakresu właśnie wielokulturowości, z naciskiem oczywiście na społeczność żydowską. No i właściwie można powiedzieć, że tak się zaczęło, ponieważ w tej ankiecie miałam dużo odpowiedzi takich, że jakby ta przedwojenna, istnienie tej przedwojennej społeczności jest gdzieś w świadomości mieszkańców miasta, że ona była, że ona też bardzo duży wkład miała na przykład w to, jak miasto dzisiaj wygląda, w jego kształt też architektoniczny. Ale pojawiały się pytania, no a po wojnie? No co było po wojnie? Czy byli tutaj jeszcze Żydzi po wojnie? Jak ta sytuacja wyglądała? I te pytania jakby wyszły oddolnie, prawda? Wyszły od naszych odbiorców. No więc ja postanowiłam, że no to w takim razie trzeba ten temat przybliżyć. Tym bardziej, że on jest na tyle świeży, na tyle nowy, że czasem nie mamy takiej świadomości, że to już jest historia.
12: Radio Złote Przeboje Karolina, 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
0: Nasze kroki dziś skierujemy w programie do Muzeum Hutnictwa i Cynku w Katowicach, ale powiemy także o kosmicznym budownictwie w stolicy Śląska, Parku Kieszonkowym czy konkursie Ludzkie Smaki. Od tego smacznego tematu zaczynamy.
14: Iwona Małyska z Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta Urzędu Miasta, ale również koordynator zabytkowego osiedla robotniczego Oficinus na szlaku zabytków techniki.
0: Tak nietypowo zaczniemy od kalendarza. To taki wyjątkowy kalendarz, on się różni od tych, które miasta często wydają. Smacznie nam się robi. Skąd w ogóle pomysł takiego kulinarnego kalendarza?
14: Pomysł kulinarnego kalendarza zrodził się może troszeczkę wcześniej niż nasz odrestaurowany piekarok, czyli domowy piec chlebowy, który udało nam się przywrócić wrócić do życia i spełnia swoje dawne funkcje. Ten budyneczek zlokalizowany przy ulicy Bujoczka 24 w dzielnicy Ruda spełnia swoje dawne funkcje, czyli wypieka chleb tak jak dawniej, dawną metodą. Udało nam się go właśnie odrestaurować, odbudować i tam kilka razy w roku staramy się robić takie spotkania dla mieszkańców właśnie przy wspólnym stole, przy wspólnym częstowaniu się chlebem. A też dlatego między innymi chcieliśmy tutaj zachować tą naszą rudzką kulinarną tradycję, bo nie tylko Ruda Śląska, ale cały Śląsk ma również bardzo, bardzo bogate tradycje związane z gotowaniem, związane z tą stroną kulinarną. Stąd pomysł, żeby mieszkańcy przysyłali nam przepisy na takie tradycyjne, a czasami już zmodyfikowane przez lata dania, ale takie dania i potrawy, które gdzieś tam są schowane, czy w babcinnych kredensach, czy gdzieś w szafkach i żeby je po prostu pokazali innym, dali możliwość skorzystania z tego. Stąd pomysł na kalendarz. Konkurs polega na tym, że przez cały rok zbieramy przepisy od mieszkańców, wybieramy co miesiąc tak zwany smak miesiąca, który później znajduje się w kalendarzu kulinarnym na przyszły rok. Mieszkańcy chcą się z nami bawić, chcą brać udział w tym konkursie. Okazało się, że nie tylko właśnie mieszkańcy Rudy Śląskiej, ale i Rudzianie, którzy wyemigrowali i za granicę, i gdzieś do miast ościennych, ale też osoby tutaj z całego Śląska, z miast ościennych. Nie ograniczamy tego tylko do mieszkańców Rudy Śląskiej i konkurs cieszy się dużym powodzeniem. Mamy już jego kolejną edycję. Tradycja jest bardzo fajna. W naszych czasach, gdzie często tutaj jakby cała rodzina troszeczkę się rozmija, przynajmniej ten jeden posiłek w ciągu dnia przy tym wspólnym stole, myślę, że bardzo zacieśnia te więzi rodzinne i to jest dobra tradycja, którą należy pielęgnować. Każdy ma swój taki sprawdzony przepis właśnie na konkretne danie i właśnie o to nam chodzi, bo tutaj też prosiliśmy o dania czy na bigos, czy na żur przepisy. Tyle, ile jest kucharzy, tyle zawsze jest tych sposobów przygotowywania tego dania. Nie tylko coś słodkiego, może być również coś konkretnego, główne danie bądź coś słodkiego, coś, co znajdzie się na naszym stole.
0: Tak jak pani powiedziała, zgłaszają się też ludzie z zagranicy i co, oni też wracają do korzeni, do tych starych przepisów śląskich?
14: Często mają te przepisy gdzieś, które wzięli ze sobą i na przykład tam dalej wracają do tych dań. Dostałam przepis na przykład od pani z Niemiec, która robi przepyszne ciasto jabłkowe z bezą i właśnie ten przepis dostała od swojej mamy i dalej po prostu to ciasto jest jakby takim daniem na każde jakąś okazję, nie tylko świętowanie, na jakąś niedzielną herbatkę, więc to jest przepis, który tutaj dostała kiedyś od mamy, a w tej chwili go dalej na jego podstawie robi właśnie takie ciasto, jabłecznik pod pierzynką bezową.
0: W kuchni śląskiej rządzą kobiety?
14: Niekoniecznie. Okazuje się, że właśnie coraz więcej panów zabiera się za kuchnię. Często takie, może to też taka anegdota, ale jedna pani mi powiedziała, też mówiłam o jej o konkursie, więc powiedziała, że jej mąż jak przeszedł na emeryturę, to już ją nie wpuszcza do kuchni, więc to jest bardzo fajne, że mężczyźni też się w to angażują, też lubią stać przy tym piecu i coś dobrego wykreować.
0: Wakacje wakacjami, ale przepisy nadsyłamy, a tymczasem Katowice budują kosmiczne osiedle.
12: Nasze miasto.
2: Barbara Szumilak, Katowicka Agencja Wydawnicza w imieniu Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Nasze najnowsze, najbardziej nowoczesne, ekologiczne osiedle przy ulicy Kasmicznej faktycznie jest już gotowe i zakończyła się dosłownie parę dni temu weryfikacja wniosków złożonych w ramach naboru, który został przeprowadzony od 29 stycznia do 20 lutego. Więcej chętnych, jak tradycyjnie przy wszystkich naszych inwestycjach, niż mieszkań do rozdysponowania. Na tym nowym osiedlu mamy 111 mieszkań, natomiast wniosków zostało złożonych 232. Spośród wszystkich tych złożonych wniosków 202 zweryfikowano pozytywnie, natomiast 30 oceniono negatywnie z powodu niespełnienia wymogów formalnych lub wymaganych kryteriów. Generalnie najpierw trzeba się znaleźć na jednej z list. Przygotowano dwie listy najemców. Pierwsza obejmuje gospodarstwa domowe, których średni miesięczny dochód jest niższy od średniego dochodu wszystkich osób ubiegających się o dany typ lokalu. Druga lista to są gospodarstwa o dochodach wyższych od tej średniej.
15: Zanonimizowane listy najemców są już dostępne, są dostępne na stronie internetowej miasta Katowice. Tam jest taka specjalna zakładka Zamieszkaj w Katowicach i w niej kolejna podzakładka. Myślę, że jest to dosyć proste do odnalezienia. Wnioskodawcy mogą odnaleźć tam swoje miejsce na liście, wyszukując inicjały imienia i nazwiska oraz datę i godzinę złożenia wniosku. Osoby, które wnioski zostały ocenione negatywnie, dostaną tą informację jako korespondencję po prostu listowną. W kolejnym etapie pracownicy katowickiego TBS-u będą kontaktować się z osobami ujętymi na tych listach najemców. No i w ten sposób już potem rozpocznie się procedura wyboru mieszkań i podpisywanie umów partycypacji z tymi, którzy się zdecydują. Troszeczkę pocieszenie, trochę pozytywna część tej informacji, że są już te listy znane, dlatego że jednak od stycznia minęło parę miesięcy, wiadomo jak to życie pisze, różne scenariusze. Mogły te osoby na czas tego stycznia mieć zagwarantowane kwoty na partycypację, na najem, ale z różnych powodów mogą dzisiaj akurat, mimo że się zakwalifikowały, jednak do tego najmu nie podejść, więc trzeba mieć nadzieję, że jeśli jest na tej liście rezerwowej, że również może się to wszystko jeszcze pozytywnie zakończyć. Mamy 111 mieszkań w 7, 3 i 4 kondygnacyjnych budynkach. Osiedle jest już całe gotowe, również z tymi przestrzeniami wokół. Piękny plac zabaw, piękna taka ława sąsiedzka, można to nazwać. Także teren jest, myślę, bardzo ładnie zagospodarowany. Będzie taka przestrzeń też do spędzenia wolnego czasu. Wszystko wygląda nowocześnie, bardzo elegancko. Myślę, że jest to takie osiedle, na którym po prostu będzie się miło i komfortowo mieszkało.
16: Bo o mieszkaniach to teraz o parku takim tyci, choć no właśnie.
2: Ogłosiliśmy dokładnie 3 przetargi na 10 parków kieszonkowych, czyli dzięki temu wybijemy się troszeczkę na czoło wśród tych miast, które parki kieszonkowe mają. Przeznaczyliśmy na nie około 1,5 miliona złotych i taką ciekawostką jest, że każdy z tych parków będzie miał taki swój bardzo odrębny charakter. Będzie na przykład park, który się będzie nazywał Ptasim Parkiem, będzie Naturalna Łąka Kwietna albo Park Taternika, więc każdy z tych parków będzie troszeczkę inny i dzięki temu mieszkańcy będą mogli sobie odwiedzić każdy z nich i poczuć się troszeczkę inaczej w różnych częściach miasta. One będą w bardzo różnych miejscach się znajdowały. To będą na przykład Bogucice, to będzie ulica Czecha, to będzie ulica Dębowa, Gliwicka, Przelotowa czy Oswobodzenia. Także jak widać, przekrój jest bardzo szeroki, będzie można znaleźć dosłownie wszędzie. Tak naprawdę nie ma takiego określonego standardu, co w tym parku ma być. Każdy park został zaprojektowany indywidualnie ze wskazaniem właśnie z dostosowaniem do miejsca, w którym się znajduje, a także właśnie dostosowaniem do klimatu, do pogody, która może tam panować. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli właśnie odkrywać różne parki, różną roślinność, różne sposoby rekreacji, bo w jednych parkach będą ławeczki, w innych mogą się znaleźć leżaki, więc nie ma takiego jednego standardu, który będzie przyświecał przy wszystkich parkach kieszonkowych. W każdym parku dobieraliśmy ją indywidualnie pod dany teren. Zastanawialiśmy się, która roślinność gdzie lepiej by wyglądała, lepiej się sprawdziła, więc tak naprawdę każdy park będzie bardzo różny, bardzo odmienny i różną roślinność będzie miał. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli porównywać je i zastanawiać się, który jest ich ulubionym. Pamiętajmy, że żyjemy w dużym mieście, gdzie jednak tych zielonych przestrzeni nie ma aż tak dużo, jakbyśmy oczekiwali, więc wyszukujemy tak naprawdę każde miejsce, gdzie można by tą zieleń jeszcze umieścić. No i parki kieszonkowe są takim jednym ze sposobów, żeby właśnie dodać tej zieleni mieszkańcom więcej.
16: Zostajemy w Katowicach, ale tym razem przenosimy się do Muzeum z Magdą Mleczko.
17: Szukacie ciekawego miejsca na Śląsku? Jest ich wiele, ale to, o którym chcę wam powiedzieć, stanowi pomnik technik i technologii przemysłowych. Będących zarazem Muzeum Techniki i obecnie należy do grona największych obiektów muzealnych w Polsce. Mowa o Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach. Ze mną dyrektor tej placówki Ewa Mackiewicz. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, witam.
17: Kiedy ten zakład przestał działać i stał się placówką muzealną?
18: Walcownia działała w ramach Huty Metali Nieżelaznych Szopienice do 2001 roku i później została zamknięta, zlikwidowana. No i mogła podzielić los reszty zabudowań huty, czyli albo ulec totalnej dewastacji, albo zostać przekształcona na jakiś inny potrzeby produkcyjne, ponieważ niektóre z zakładów znalazły swoich nowych użytkowników, tyle że już nie ma produkcji hutniczej. Natomiast tutaj znalazła się właśnie grupa pasjonatów, dawnych pracowników i to im można powiedzieć, że w tym pierwszym okresie zawdzięczamy to, że walcownia zachowała się w takim niemalże niezmienionym stanie, ponieważ oni dbali
19: o
18: spuściznę, tak. Po pierwsze też dbali o sam budynek, starali się go w jakiś tam sposób pilnować, szczególnie przed rozkradaniem, przed złomiarzami. Natomiast też ogromną zasługą jest zgromadzenie dużej ilości archiwaliów, zdjęć związanych właśnie z hutą. To też znajduje się w tej izbie tradycji hutniczych. Sami pracownicy zorganizowali się i powołali stowarzyszenie na rzecz powstania Muzeum Hutnictwa Cynku i to stowarzyszenie jakby spotkało się z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, z prezesem panem Piotrem Gerberem i z tego spotkania wynikło wiele dobrego, ponieważ właśnie fundacja przejęła obiekt, od 2014 roku rozpoczęła prace rewitalizacyjne i dostosowywanie do potrzeb muzealnych. To, co jest bardzo ważne, to misja fundacji, która opiera się na tym, aby zachować to dziedzictwo przemysłowe w jak najbardziej autentycznym stanie, żeby nie ingerować tam, gdzie jest to niekonieczne. Stąd właśnie u nas ta zachowana tkanka historyczna, oryginalna, autentyczna i ten sposób zachowania, ten sposób dbałości o zabytek został doceniony w 2018 roku Nagrodą Narodowego Instytutu Dziedzictwa Zabytek Zadbany.
19: Ilu osobom w czasach takiej swojej świetności ten zakład dawał pracę?
18: Jeżeli tutaj zależy, na który okres byśmy patrzyli, tak, bo jeżeli będziemy mówili o czasach huty metali nieżelaznych Szopienice, gdzie właśnie walcownia była częścią całego tego zakładu, no to można powiedzieć, że niemalże całe Szopienice były powiązane właśnie z hutnictwem. Ja szczerze mówiąc w tej chwili nie potrafię podać tej liczby, ile osób było właśnie w hucie metali nieżelaznych Szopienice.
19: Teraz taka ciekawostka, wyjaśnijmy proszę, co z tym zakładem mają wspólnego takie fajne motocykle jak Harley Davidson?
18: Tak, mamy jeszcze dodatkową atrakcję, która już nie jest powiązana z historią hutnictwa cynku, czy też metali nieżelaznych, ale mamy bardzo ciekawą kolekcję motocykli. Są to głównie motocykle Harley Davidson, ale także motocykle Indian, również polska produkcja Sokoły, Junak, a także mniejsze motorynki, motorowery, które też są u nas prezentowane jako taka atrakcja dodatkowa. Cieszy się to również dużym zainteresowaniem.
19: Ale to fajne, bo patrząc sobie na to, że o, słuchaj, mówi mąż do żony, wybierzemy się, czy tam do dzieci, zrobimy sobie dzisiaj wycieczkę i pojedziemy do Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach. I kto by przypuszczał, że tam zobaczy się motory?
18: No tak, jest to taka niespodzianka, aczkolwiek mamy też turystów, którzy przyjeżdżają właśnie specjalnie, żeby tą ekspozycję zobaczyć.
19: Ktoś planuje sobie właśnie przyjechać do Was na taką rodzinną wycieczkę, poza czasem industriady, to jak powinien zacząć to zwiedzanie, co zobaczy, ile czasu nam to zajmie?
18: Zwiedzanie walcowni zazwyczaj odbywa się z przewodnikiem, chyba że ktoś ma życzenie, żeby sobie samemu eksplorować właśnie nasze przestrzenie.
19: Zapraszamy do tego miejsca. Ja dziękuję za rozmowę.
18: Dziękuję bardzo.
16: Ja tylko przypomnę, że do muzeum w Katowicach zabrała nas Magda Mleczko. Dziękuję, Magdo.
12: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
16: Tym razem w naszym programie skupimy się na Chorzowie, a także na Zabrzu. Na początek Chorzów. Bezdomniaki będą miały lepsze warunki. O co chodzi? Niech zdradzi to materiał Pauliny Kozioł.
7: Zamiast kojców ciepły boks. W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie powstanie nowy budynek dla psów. Więcej o tej inwestycji opowie rzeczniczka miasta Katarzyna Chochuł.
20: Nowa i można powiedzieć dość długo wyczekiwana inwestycja dla naszych czwornożnych przyjaciół w schronisku. Z końcem kwietnia podpisaliśmy umowę z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią na dofinansowanie inwestycji pod nazwą budowa pomieszczenia ogrzewanego na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Opolskiej 36. Prace już trwają. trwają. Będzie to bardzo duża inwestycja i też jest duża kwota dofinansowania, bo samo dofinansowanie to jest koszt powyżej 2 400 000, natomiast cała wartość inwestycji jest to koszt 2 600 000. Zakończenie prac planowane jest na koniec tego roku. No, prace już trwają i można widzieć, że te budynki zaczynają rosnąć w oczach. A co powstanie? No, powstanie 19 komfortowych boksów bytowych dla psów, 4 dla dużych, 7 dla średnich i 8 dla małych. Każdy z boksów zostanie wyposażony w okna. Będą podgrzewane podłogi, płytki, będzie zrobione odwodnienie linowe, będzie także punkt poboru wody. To nie wszystko, bo w każdym nowym obiekcie znajdą się również to, co najważniejsze, czyli pomieszczenia zabiegowe z wyposażeniem, magazyny na karmę i miski, pomieszczenia będą porządkowe, techniczne, będą także toalety dla personelu, główny będzie korytarz komunikacyjny, ale chyba to, co jest najważniejsze, to to, że ten budynek będzie dostosowany również dla osób niepełnosprawnych. Także bardzo się cieszymy, że w końcu nasze pieski, które są w schronisku, będą miały poprawione te warunki, ale to też jest poprawienie warunków dla osób, które się tymi naszymi pieskami opiekują.
1: Takiego budynku ogrzewanego dla zwierząt, właśnie dla psów w chorzowskim schronisku do tej pory nie było, bo tam pieski są w kojcach, a tylko te starsze, z tego co wiem, czy schorowane są w budynku.
20: Tak, schorowane i starsze pieski są w budynku ogrzewanym. Pozostałe pieski są na zewnątrz w kojcach, ale w momencie, kiedy temperatura jest ujemna, no to oczywiście nasi opiekunowie dbają o to, by każdy z tych psów miał odpowiednie warunki do tego, żeby może nie tyle, że jest boks ogrzewany, bo nie jest, ale przynajmniej są pieski ubierane. Więc teraz się cieszymy, że te warunki się poprawią. W trosce o ich dobro cieszymy się, że ta inwestycja prędko powstanie, bo już z końcem roku.
1: Tym bardziej, że do chorzowskiego schroniska trafiają psy nie tylko z Chorzowa.
20: Mamy podpisaną umowę z kilkoma miastami. Przy tej okazji zachęcamy do adopcji naszych czworonożnych przyjaciół. Tych psów faktycznie jest bardzo dużo. Przyjeżdżają do nas z ościennych miast. Natomiast my zachęcamy do adopcji poprzez kunderkowe spacerki, które są organizowane. Takie informacje są też publikowane na stronie internetowej schroniska, więc można się z tymi pieskami przejść i to też jest dobra okazja do tego, żeby bliżej się z nimi poznać. Więc my zachęcamy do adopcji i do odwiedzania. Jeżeli ktoś nie może wziąć takiego czworonożnego przyjaciela pod swój własny dach, to przynajmniej, żeby go wyprowadzić na spacer, bo jest im to bardzo potrzebne. Poza tą inwestycją cieszymy się, że tuż obok, poza ogrodzeniem schroniska, powstaje wybieg dla psów, więc to też będzie przestrzeń, z której nie tylko nasze psy schroniskowe, ale także mieszkańcy będą mogli skorzystać. Tym mocniej się cieszymy, bo jest to inwestycja realizowana w ramach naszego budżetu obywatelskiego, która została wybrana w 2019 roku.
1: Przenosimy się teraz do schroniska Psikot w Chorzowie. Ze mną jest
21: Wiktoria Czechowska. Jestem pracownikiem schroniska, specjalistą do spraw fundraisingu i wolontariatu. Budynek, który ma na celu stworzenie 19 komfortowych boksów dla naszych seniorów, szczeniaków i psów po operacjach. Będą to budynki wewnętrzne, gdzie będziemy mogli przetrzymywać naszych podopiecznych.
1: Będą to lepsze warunki dla piesków tutaj w Psikocie.
21: Zdecydowanie. Zawsze mierzymy się z tym zimą, kiedy tej przestrzeni takiej wewnętrznej jest za mało. Chcielibyśmy, żeby na pewno każdy nasz podopieczny miał takie komfortowe warunki, jednak zimą zawsze stawiamy przede wszystkim na tych seniorów. Przy tych dodatkowych 19 kojcach na pewno nas to odciąży.
1: Ogrzewana podłoga, co to oznacza dla piesków?
21: Komfort dla ich starszych stawów. Na pewno też komfort, bo nie wszystkie pieski szanują swoje posłania, więc tu będzie im ciepło w pupki.
1: 19 boksów powstanie w tym nowym budynku. Czy to oznacza, że wszystkie psy ze schroniska Psikot już będą w takich ogrzewanych pomieszczeniach?
21: Choć jest to podejście bardzo utopijne, niestety nie, ponieważ na chwilę obecną już w samym schronisku mamy około 50-60 podopiecznych, więc, że tak to powiem, te 19 boksów wewnętrznych jest to kropla w morzu potrzeb.
1: Jak wybierane są pieski, które będą tam lokowane?
21: Na pewno przez pryzmat schorzeń, tego w jakim wieku są pieski. Zawsze na zimę dajemy przede wszystkim seniorów, szczenięta, które nie poradzą sobie na zewnątrz, jak również zwierzęta pooperacyjne.
1: Proszę zatem powiedzieć coś więcej na temat tych piesków, które tutaj przebywają w Psikocie. Jest ich prawie 60, to jest dużo i wszystkie czekają zapewne na nowe domy.
21: Tak, jak najbardziej. Mamy pieski, które tutaj wyglądają drogi do nowego domu. Mamy również zwierzęta, które są tak zwanymi dowodami w sprawie, więc one do adopcji niestety pójść nie mogą. Jak również pies pieski, nazwijmy to trudne przypadki, czyli pieski, które potrzebują specjalnej strony adopcyjnej, że tak to powiem, drogi adopcyjnej, ze względu na po prostu swój charakter. I mówię tu na przykład o Zgrzycie, który jest od 7 lat w schronisku, trafił jako roczny pies, ale dalej jest psem mimo tutaj pracy z behawiorystami, z naszymi wolontariuszami, psem półdzikim, który prawdopodobnie, no niestety, ma tutaj dożywocie, ale mowa też jest o psach, które po prostu gdzieś mają łatkę agresywnego i ciężej jest im znaleźć dom.
1: Są jeszcze inne pieski, które są tak długo już w schronisku jak Zgrzyt.
21: Iwo, 13-letni senior, przekochany, średniej wielkości pies, który niestety ze względu na swoją zwyczajność, bym to nazwała, bo to jest po prostu mały czarny kundelek, nie jest zauważalny. Wektor, który też jest z nami jakiś czas, około 2-3 lat, też starszy senior. Najczęstszym problemem w znalezieniu domu są psy, które są już po prostu powyżej tych 8-9 lat, ponieważ ludzie boją się brać seniorów do domu.
1: Czyli szczeniaki, młodsze psy mają trochę łatwiej ze znalezieniem nowego domu.
21: Zdecydowanie. Ludzie często przychodzą do schroniska i od razu pytają, czy my już mamy jakieś szczeniaki na stanie, które są już dostępne do adopcji, i pieski, tak powiedzmy, że do 2-3 roku życia też schodzą, że tak to imię, od razu. Chyba że są jakieś problemy behawioralne, które w domu przerastają właścicieli.
1: A czy wiosna to jest właśnie taki okres, że trafia tutaj więcej szczeniaków?
21: Tak. Tak samo jak szczeniaków, tak i kociąt. To jest ten okres, kiedy niestety jest najwięcej przyjęć młodych zwierząt. Przyjeżdżają do nas matki ze szczeniętami, matki z kociętami. I to jest ten okres, kiedy rzeczywiście ręce mamy pełne roboty.
1: No właśnie, bo oprócz psów są tutaj jeszcze koty. Ile jest kotów?
21: Kotów na chwilę obecną jest około 25 sztuk, z czego my się bardzo cieszymy, bo jeszcze nas nie dopadł ten sezon na okocenie.
1: Czy koty też czekają na swoje nowe domy? Zapewne tak.
21: Tak, jak najbardziej. Niestety teraz borykamy się też z tym, że przez tą pogodę, która jest na zewnątrz, i przez to, że koty są delikatniejsze psychicznie niż psy, no niestety kotki tutaj borykają się z różnymi chorobami, więc ciężej jest im znaleźć dom, ponieważ my też nie wydajemy do domów zwierząt chorych.
1: Rozumiem. Czy są zatem jeszcze jakieś inne potrzeby schroniska? Czy można was jakoś wesprzeć? Może karma jest potrzebna, albo jakieś kocyki, jakieś zabawki?
21: Myślę, co mogłabym powiedzieć takiego, żeby było realnie dobrym wsparciem. I powiem tak, może nie zabrzmi to dobrze dla niektórych ludzi, ale pieniądze, ze względu na fakt, że te faktury, które przychodzą z lecznic, bo my ratujemy zwierzęta do ostatniego momentu i walczymy o ich zdrowie najbardziej, teraz pieniądze byłyby taką realną dla nas pomocą, ponieważ no, my się finansujemy z tych pieniążków, które nam dają i przekazują darczyńcy, i na pewno ze względu na zbliżający się okres właśnie tego dokocenia zwierząt, tutaj kotów przede wszystkim w schronisku, żwirek, podkłady, karma specjalistyczna, jeżeli chodzi o psy, to gastro i hipoalergiczna.
1: Jeśli chodzi o ten nowy budynek, to tam będą boksy tylko dla psów, a zatem koty mają swoją kociarnię, jak to jest?
21: Tak, nasze koty mają przynajmniej 4 strefy, gdzie są przetrzymywane. Mamy tutaj koci szpitalik, w którym przebywają koty chore, plus matki z dziećmi, jeżeli jest ich sporo. Mamy kociarnię zewnętrzną tutaj w kontenerku i kociarnię wewnętrzną, plus jeszcze w środku wykorzystujemy pomieszczenia dla kotów na kwarantannie.
1: A czy obecnie schronisko Psikot w Chorzowie poszukuje wolontariuszy?
21: Na chwilę obecną nie, inaczej. Powiedziałabym tak, że to zawsze wolontariusze znajdują nas, ponieważ przy organizacji kundelkowych spacerków często gęsto przez zaangażowanie ludzi, którzy do nas przychodzą, typujemy osoby, którym proponujemy wolontariat psi. Jeżeli o koci chodzi, na chwilę obecną jest wstrzymany nabór. Niemniej jednak pewnie, jeżeli przyjdzie ten okres, kiedy będziemy mieli ponad 100 kotów na stanie, wtedy przydadzą się każde ręce i będziemy ogłaszać na stronie.
1: Nabór jest wstrzymany, bo jest wystarczająca liczba wolontariuszy, tak?
21: Tak, jak najbardziej. Na chwilę obecną nasze schronisko wspiera 70 wolontariuszy, którzy przychodzą i pracują ze zwierzętami. Około 45 wolontariuszy psich, reszta to są wolontariusze koci.
1: Okej, czyli nie można być wolontariuszem po prostu, tylko trzeba wybrać specjalizację. Jedni są od psów, inni od kotów, tak?
21: Tak, zgadza się. U nas wolontariat wygląda tak, że mamy go podzielonego na wolontariat koci i wolontariat psi, ze względu na specyfikę pracy ze zwierzęciem. Zresztą nie każdy kociarz jest psiarzem i na odwrót, więc my mamy tutaj zasadę, że dzielimy. Niemniej jednak w okresie, kiedy tych kotów jest mniej, ci wolontariusze, którzy są kocimi wolontariuszami, również mogą wspomóc psich przy wyprowadzaniu psów.
3: A teraz przenosimy się do Zabrza.
0: IV Liceum Ogólnokształcącym imienia Mikołaja Reja przy wejściu zawiózł defibrylator. Pieniądze na urządzenie zebrali sami uczniowie.
3: Maria Przebłowicz, dyrektor IV Liceum imienia Mikołaja Reja w Zabrzu. Prawie półtorej roku trwała zbiórka, żebyśmy mogli przygotować i ustawić ten defibrylator na ścianie naszej szkoły. W naszej szkole od kilkunastu lat działa szkolna grupa ratownicza, która w głównej mierze uczy młodzież, a też tutaj młodzież ościennych szkół, jak ratować, jak pomóc w takich nagłych sytuacjach. I tutaj myślę, że właśnie to było motorem, żeby coś takiego było. No, jak już mamy różne sprzęty, a mamy, to dobrze byłoby, żeby był też taki, który może realnie komuś pomóc. Uważam, że działania, w których robimy coś dla innych, są bardzo wartościowe i uczą ich też bardzo fajnych postaw, takich obywatelskich. Przed wejściem do budynku szkoły, dobrze oznaczony, więc mam nadzieję, że jak będzie potrzebne skorzystanie z tego urządzenia, to każdy będzie wiedział, gdzie to łatwo dostać. Mają też taki sprzęt, taki ćwiczeniowy AED, więc jak mogą, tak się też tego uczą. No, jak uczą się też na fantomach, także staramy się pokazywać. Oni starają się nauczyć i też z innym pokazywać, jak z takich urządzeń korzystać.
4: Franciszek Zingler, czwarta klasa. Została zainicjowana przez przewodniczącą naszej grupy ratowniczej szkolnej, panią Magdalenę Podgórską, której jesteśmy szczególnie wdzięczni za taką świetną inicjatywę i została opublikowana na portalu, na który można było wpłacać pieniądze. Jesteśmy na takim profilu, no to uważamy, że pomoc innym jest bardzo wartościowa, więc

0: Po pierwsze, na budowę nowego osiedla mieszkaniowego przy ulicy Modrzewiowej. Tą inwestycję realizujemy we współpracy z SIM Śląsk, która to spółka wybuduje osiedle składające się z 76 lokali mieszkalnych. Inwestycja jest rozplanowana na 2 lata. Mamy nadzieję, że uda się rozpocząć jeszcze w roku bieżącym. Oprócz tego miasto Zabrze pozyskało finansowe wsparcie na remonty mieszkań komunalnych. Dzięki temu wyremontujemy 17 lokali mieszkalnych. Kwota dofinansowania to ponad 2 miliony złotych, natomiast 0,5 miliona złotych dołożymy z budżetu miasta. Dokonamy kompleksowego remontu lokali mieszkalnych dla najbardziej potrzebujących osób niepełnosprawnych, wychowanków, rodzin zastępczych bądź placówek opiekuńczych. Dzięki wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego możemy inwestować zarówno w nową, jak i tą już istniejącą substancję mieszkaniową. Zabrze od wielu lat uczestniczy w programie Banku Gospodarstwa Krajowego. Staramy się każdego roku występować o dofinansowanie remontów. Można uzyskać 80% dofinansowania na prace remontowe i faktycznie jest to dla nas bardzo duże zasilenie i dzięki temu udaje nam się zaspokajać potrzeby mieszkaniowe osób w najtrudniejszej sytuacji. Natomiast nasze potrzeby są zdecydowanie większe, dlatego będziemy nadal korzystać z tego programu i składać wnioski o finansowe wsparcie.
1: Kończymy doniesieniami z Zabrze. Edyta Czekaj, dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu. To jest Radio Złote Przeboje.